0: Radio.
1: Gramy.
2: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Kiedy się biorę do roboty, wszystko inne traci podest. Gdybym tego nie robił, dawno straciłbym już głowę. Jak sprzedam ci konsolę.

to nie wiem czy na zajutrz będę wciąż na koszykowej. Poszerzam swój dorobek, odkąd nie chodzi o portfel. Już nie jeden pechowiec zbroi mnie udany fortel. Nie używaj broni, moi lecą już do fortec. To co dla jednych znojem, inni nazywają sportem. W kieszeni mam pokorę, gdy zapytasz mnie o drobne. Gdy lejemy pokorek, już nie chodzi mi o mordę. Jak trzeba wzniecę ogień, dopóki mam drugą dłoń. By poruszać się tym torem, zapewne musiałem dojrzeć.

Umierać za parę miechów, wiem, że żyłem w zgodzie z sobą, nie do wymyślonych reguł. Czułem się szczęśliwy w życiu może parę sekund, nie licząc kilkuset godzin twego uśmiechu. Zamykam oczy przy świecy na pełnym wdechu, czuję się nową osobą w tym pięknym wieku.

Yo, nie mam ładnego głosu, wystarczy mi twój. Dlaczego słyszę go tylko przez szum? Niewidzialny pośród miliona bzdur. Znów nie odpisałem, milczysz głośniej.

zdjęcie i płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

łamiechy już śmigam jak dzikus. Kolejny radiowóz w basenie. Zgubiłem się już na liczniku, codziennie odhaczam kolejne marzenie. Brakuje kolegów, kelnerów, DJ-ów, dealerów i bardzo brakuje mi ciebie. I nagle wynurza się para z tunelu, jak straciłem całą nadzieję.

0: backhandem i grzecznie mu wołam: weź debilu to wyłącz. Po co Samary z Witkaca tu taszczysz i jeszcze te trzy powerbanki? Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie. A oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

Mijają kolejne tygodnie, on chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka.

i smutni. Wracam do domu, moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterstwie.

0: Czwórka.
1: Czwórka. To słychać.
0: To słychać.
2: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.
3: Hoy

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Thank you.

Daj mi się pośmiać, ja boso chcę chodzić. Pani pan, ile można wyswobodzić się muszę z tej powagi sztucznej, co nam kradnie duszę. Uszę, mam swoje własne, słucham siebie zanim zasnę.

wtedy, kiedy ja naiwny wpuszczę sam siebie w maliny tekstem. Boże, co mnie może zaskoczyć w metrze? A zaraz potem obserwuję serię dziwnych zdarzeń. Krzyczy mefedroniarz Władek, odlewając się na ścianę na ratuszu Arsenale, a pijany typ w wagonie prawie

przyszły do lamusa. Nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skor poniesie. Najlepsza żona,

Szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie.

temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.

Wcześniej dni były często gotowe, ale dziś biorę moje dziś na męską rozmowę. Mówię mu, wiem, że masz wadę, ale tu chuj z wadą. Przestań tak wypatrywać jutra i spójrz w prawo, spójrz w lewo, gdyby pójść na bok, żeby puls

który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mikołaj, świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg

Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli

0: bo te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić. Skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy. Dzwoni papuga.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy. Teraz gramy.

moimi paznokciami syf. Między nami to już tylko wstyd. Głowa w nieświeżej pościeli, niczego już nie mogę zmienić.

0: pojąłem to dopiero teraz.
1: Nie ma już nas, nie ma już nas, jest niebo nad nami. Nie ma już nas, nie ma już nas, jest piekło za naszymi plecami.

ciebie. Ten hajs jest po to, by w pył i zapomnieć. Mam plan, by złoto zdjąć tym raperom z ich szyi na dobra. Ten hajs jest po to, by gdy wychodzę ze sklepu, właśnie dzieci pytał, kto to był. Ale nie kupisz przyjaźni, miłości i gości, którzy ze mną giną, ale mogę to. Nieważne, co będzie jutro. Dziś jestem wolny jak wilk. Wyłem w księżyc, co? Północ. Teraz budujemy swój rzym. Kiedy

0: Słuchasz Czwórki.
1: Przypominamy fragmenty najciekawszych audycji sportowych w Czwórce.
2: Najciekawszych audycji sportowych w Czwórce.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w Czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Przypominamy fragmenty najciekawszych audycji sportowych w czwórce.
1: W czwórce dbamy o dobrą formę. Już teraz, w audycji Najlepsze z Najlepszych, czas na powrót do najciekawszych audycji dla miłośników sportu.
2: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę.
3: Cześć, z tej strony Weronika Puszkar. Rozpoczynamy nasze poranne spotkanie. Dzisiaj w rozgrzewce Paweł Krochmal, trener biegania. Cześć.
4: Cześć wszystkim.
3: I temat wydawać by się mogło bardzo przyjemny, bo zawsze w rozgrzewce rozmawiamy o różnych sportach i chyba to, co może być najlżejsze, jeżeli chodzi o dyscypliny sportowe, to spacer. O ile to jest w ogóle dyscyplina sportowa?
4: Tak, badania pokazują, że można potraktować to jako aktywny rodzaj spędzania czasu i mamy taką metodę japońską, gdzie trenujemy, czy właśnie spacerujemy 3 minuty szybciej, 3 minuty spokojniej i dzięki temu podnosimy troszkę naszą przemianę materii, poprawiamy krążenie krwi, będziemy się czuć troszkę lepiej, podnosi się nam tętno i to nie jest oczywiście rodzaj jakiegoś biegania, czy takiego, gdzie będziemy bardzo zmęczeni, ale właśnie takie, żeby poprawiło nasze po prostu parametry życiowe.
3: A w takim razie, czy spacer może nam w ogóle zastąpić trening, o ile trwa odpowiednio długo?
4: Tak, myślę, że spacer mógłby nam zastąpić trening, jeżeli go robimy też często, tak? Czyli jeżeli wykonujemy je przynajmniej 3-4 razy w tygodniu, jak najbardziej może nam zastąpić, jeżeli właśnie też odpowiednio długo trwa, czyli minimum te 30 minut do godzinki, to będzie w sam raz.
3: To wydaje mi się, że niektórzy, może nie, że ciągiem spacerują 30 minut, ale powiedzmy, gdzieś się przejdą przez 5 minut, gdzieś przez 15, czasami przez 10 i może to się sumuje. Chyba, że z twoich obserwacji wynika, że no wcale nie mamy tak wielu takich okazji albo nie korzystamy z nich.
4: Tak, znaczy zdecydowanie my się coraz bardziej rozwijamy.

0: zleniwiamy, jeśli chodzi o ruch, czyli jeżeli mamy możliwość, to podjedziemy autobusem, podjedziemy autem jak najbliżej, jak jest nawet miejsca parkingowe, to też chcemy pod sklepem zaparkować jak najbliżej, żeby jak najmniej chodzić. Więc zdecydowanie każda aktywność ruchowa, spacerowa będzie dla nas super, ale jeżeli mówimy o takim trochę zastąpieniu treningu, no to musiało być to zrobione jakby ciągiem, czyli minimum te 30 minut.
1: Bo jeżeli tutaj mówimy tylko o spacerowaniu, to zastąpi nam taki trening, który może wpłynąć na naszą wydolność, na to, że mamy więcej energii i ewentualnie sprawi, że będziemy mieli smuklejsze nogi? Czy już tu przesadziłam?
0: To wszystko zależy oczywiście od osoby danej, która taki spacer uprawia, ale zdecydowanie nam się poprawi właśnie siła nóg, poprawi nam się kondycja, tylko wszystko zależy, jakie mamy też oczekiwania, bo jeżeli faktycznie chcemy mieć super kondycję, gdzie dzięki temu chcemy, nie wiem, na przykład w przyszłości właśnie czy biegać, czy przełożyć, no to będzie w sam raz, żeby właśnie rozpocząć przygodę ze sportem, nie obciążając zbyt mocno organizmu. Ale jeżeli ogólnie ktoś już jest szczupły, w miarę wysportowany, no to będzie po prostu tak jakby bardziej uzupełnieniem tego naszego aktywnego życia.
1: Czyli więcej na tym spacerze skorzystają osoby, które na przykład mają nadwagę mniejszą czy większą?
0: Tak, zdecydowanie. Ja pracuję też z zawodnikami, którzy no, ważą dużo, dużo więcej niż by chcieli i od tego w sumie zaczynają. Czyli nie zaczynają od razu od biegania, tylko właśnie zaczynają od spacerów. Oczywiście mniejszą ilość kalorii, ale właśnie ten ruch, który nie przeciąża ich też stawów. Czyli właśnie spacer jest tym najbardziej optymalnym, aktywnym środkiem właśnie i przy okazji transportu, ale właśnie mogą wykorzystać to podczas jako spalanie kalorii.
1: Można dzięki temu dużo schudnąć? Oczywiście, jeżeli się jeszcze włączy odpowiednią dietę do tego.
0: Sprawdzałem właśnie, ile spalamy przeciętnie oczywiście podczas spacerowania, czyli takim zwykłym spacerkiem, gdzie idziemy sobie spokojnym tempem, spalamy około 200 kalorii do 250 na godzinę. A jeżeli mówimy o tym japońskim stylu spacerowania, czyli takim bardziej interwałowym, to już tutaj mamy między 300 a nawet 500 kalorii na godzinę, czyli zdecydowanie prawie, że dwukrotność większą niż zwykłe spacerowanie, więc jak najbardziej można to potraktować jako trening.
1: I chyba jest dużo bardziej przyjemniejsze, bo jeżeli sobie myślę o tym, co trzeba byłoby zrobić nawet na bieżni, na siłowni, żeby spalić 200 kalorii, to kojarzy mi się to z tym, że ja się dużo bardziej zmęczę, no bo tam jednak no, nieustannie trzeba biec, żeby te kalorie nabijać.
0: Tak, zdecydowanie. Jeśli chodzi o przyjemność, to zdecydowanie jest to dużo przyjemniejsza forma, bo nie będziemy aż tacy i zasapani, i spoceni. I tak naprawdę można tak iść do pracy, można czy wracać z pracy, można to połączyć, ale będzie to właśnie tak na tyle przyjemnie, że nie zniechęcimy się, bo dużo osób, która zaczyna biegać, to po paru minutach już ma i zadyszkę, kolkę, już są zmęczeni, już nie mogą oddychać, a właśnie ten spacer jest taki właśnie, że możemy przejść te 30 minut czy do godziny i nie będziemy tacy zmęczeni jak po paru minutach biegania.
1: Z czego to wynika? Bo tak sobie myślę, czy może chodzi o to, że nawet my nie zauważamy wtedy, że uprawiamy sport, bo nie wiem, mijamy jakieś okoliczności przyrody, czy jakiekolwiek okoliczności, no zmienia się ten krajobraz dookoła nas, a jednak kiedy jesteśmy na siłowni, to my wiemy, że my się tam mamy zmęczyć i może to też kwestia naszej psychiki.
0: Znaczy kwestia psychiki na pewno ma znaczenie, czyli właśnie to, gdzie uprawiamy dany sport. Zdecydowanie przyjemnie się chodzi po parku, czy po lesie, to zdecydowanie czas mija dużo szybciej, bo jesteśmy bardziej ciekawi tego, co jest dookoła, że tutaj na przykład ptaszki śpiewają, tutaj są jakieś roślinki, jakieś drzewka, niektórzy jeszcze grzyby zbierają po drodze i tak dalej, więc można zdecydowanie więcej jakby zrobić, już nie mówiąc, że mamy urozmaicony teren, tak, gdzieś jest pod górkę, gdzieś jest w dół, tutaj po schodkach, tutaj wąsko, po jakiejś kładce. A na siłowni mamy taką trochę monotonię, że mamy podobne, te same warunki praktycznie codziennie, tak? Więc zdecydowanie przyjemniej, zwłaszcza jak się robi teraz właśnie taka piękna wiosna, czy za chwilę lato, to zdecydowanie warto wyjść na świeże powietrze. No i przede wszystkim mózg jest wtedy dotleniony, czyli mamy świeżym powietrzem. Na siłowni jednak głównie działa klimatyzacja.
1: Paweł Krochmal dzisiaj jest razem z nami.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Sport w czwórce.

mogę zasnąć. Liczę barany TV. Mózgi bierze się łatwo. Szkoda, że nie plamy z whisky. Kolega sprzedał mi coś, co robi origami z myśli. Miałem miejsce z kumplami do rana, ale z żonami przyszli.

rapery, pułapki najczęściej wozą dynamit. Dlatego to potrójny walker, dlatego mamy wspólny portfel. I choć cię nie znam, to płacę złotem. To chory pomysł, ale nasze zdrowie. Będę czwartym paskiem w twoim Adidasie. Oryginalcie wzrok twój zmienia właśnie moje.

0: w najlepszych z najlepszych? Trzymamy formę.
1: Na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Weronika Puszkar.
2: Dzisiaj w rozgrzewce spacerujemy, próbujemy Was wyciągnąć na taki krótki spacer, a może dłuższy, bo jak się okazuje, taki spacer może nam nawet zastąpić trening. Czy Ty zauważyłaś, że ludzie dzielą się na takie osoby, które absolutnie wszędzie, gdzie mogą, podjeżdżają, czy to autobusem, czy samochodem, i są też tacy, którzy nie są w stanie poczekać i jakoś takich nosi i próbują przejść jak najszybciej jakiś dystans, jeżeli na przykład mieliby czekać na autobus.
3: Tak, znaczy zdecydowanie zauważyłem taką grupę ludzi, która właśnie jak najbardziej chce zminimalizować swój ruch, czyli właśnie podjeżdża wszędzie autem, czy do sklepu, czy do szkoły, czy po prostu gdzieś potrzebują w jak najkrótszym czasie, jak najszybciej się dostać, a niektórzy sobie przeliczają tak, no to teraz w dzisiejszych czasach paliwo troszkę droższe, więc sobie mówią, a dobra, no to w sumie mam 10 minut spacerkiem, to czemu nie? I dla niektórych jest to nawet oczywiste, że przejdą się, że im się nawet nie opłaca, nie wiem, odpalać samochodu, czy właśnie nawet iść na ten przystanek autobusowy, bo zanim przyjedzie autobus, to oni już w sumie pokonają ten kilometr czy dwa, więc jak najbardziej są osoby, które lubią i się nakręcają właśnie tym, że spacerują właśnie, czy liczbę kroków. Teraz się zachęca, żeby robić ten minimum 10 tysięcy kroków, więc to jest dla nich właśnie mobilizacja, żeby się ruszać, a są osoby, którym zdecydowanie się, może nie tyle, że nie chce, ale trochę nawet nie myślą o tym, że mogą, że to jest takie proste, o może tak, że to nie jest takie proste, że przecież gdzieś trzeba pójść specjalnie, albo jak na przykład obserwuję, że jak ktoś chce pójść na spacer, czy właśnie pobiegać, to musi podjechać do lasu, czyli musi pojechać pół Warszawy, czy innego miasta, żeby pojechać do lasu, a przecież można przespacerować się tutaj, już nie mówiąc, że zyska dzięki temu dużo więcej czasu, bo tam gdzieś trzeba dojechać, więc czasem jest tak, że właśnie zamiast na siłownię na przykład ktoś chce pójść, no to musi już podjechać, albo tak samo jak mamy windę, to część osób podjedzie windą na pierwsze piętro, na przykład właśnie czy na siłowni, czy w bloku, a zamiast pójść schodami, bo jest po pierwsze i zdrowiej, i szybciej.
2: To bierze się skąd właściwie? Czy ty zauważyłeś, że to są raczej osoby, które uprawiają sport i mają już może zakodowane, że gdzie mogą, tam uprawiają jakiś sport, tam się po prostu ruszają?
3: Myślę, że to są jakieś

0: się przyzwyczajenia, trochę może jakiś styl wychowania, też zależy, gdzie się wychowaliśmy, bo też osoby, które pochodzą z mniejszych miejscowości, dla nich to było normalne, że na przystanek autobusowy czasem trzeba iść 2 czy 3 kilometry, nie mówiąc czasem, że zimą między zaspami. A w dużych miastach mamy wygodę, że w sumie wszędzie jest komunikacja całkiem dobra. Nie trzeba, albo jeżeli ktoś ma właśnie samochód, to może sobie podjechać. Więc myślę, że to trochę gdzieś nas sprowadza, że to jak się wychowaliśmy, czy przyzwyczailiśmy się. Ja na przykład korzystam trochę i tak, czyli jeżeli gdzieś muszę podjechać, albo wiem, że robię duże zakupy, gdzie muszę załadować, no to właśnie podjeżdżam samochodem, ładuję zakupy i wracam, ale jeżeli ostatnio nawet zdarzyło mi się, że potrzebuję tylko 3 rzeczy ze sklepu, do sklepu miałem kilometr, poszedłem właśnie, mówię, a spacerkiem, przecież ładna pogoda jest, przespacerowałem się, ale miałem chwilę zawahania, czy ruszyć autem, więc ja też jako sportowiec czasem sobie oszacuję, czy wolę zyskać 5 minut, czy trochę przejść, nie wiem, 10 minut, ale właśnie troszkę dla zdrowia. No akurat to był weekend, więc sobota, więc zdecydowanie wolałem się przespacerować.
1: Dzisiaj gościem czwórki jest Paweł Krochmal, trener biegania.
2: Tacy goście. Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce. W czwórce.
2: Dbamy o waszą formę.
3: Dbamy o waszą formę.

0: o sportową formę dba Weronika Puszkar.
1: Razem z Pawłem Krochmalem, trenerem biegania, rozmawiamy o spacerowaniu i okazuje się, że to jest taka metoda, którą właściwie od wielu, wielu lat, nawet chyba od 20 lat wykorzystują Japończycy, żeby żyć zdrowiej i żeby uprawiać trochę więcej sportu. I chyba kiedy myślimy sobie w ogóle o tym narodzie, to raczej mamy w głowie osoby bardzo szczupłe, drobne.
2: Tak, zdecydowanie. Nawet ostatnio słuchałem podcastu o osobach, które właśnie mieszkają w Japonii i oni też mają tak, że oni na przykład jedzą wolniej, jakby ogólnie żyją troszkę spokojniej i też nie jedzą jakby na 100%, czyli jeżeli jedzą, to na przykład 80%. I tak samo jeśli chodzi o aktywność ruchu. Dla nich to jest naturalne właśnie, że się przejdą, czyli na przykład w Japonii jest taka w ogóle kultura, że jeżeli przyjeżdżają do pracy wcześniej, to parkują dalej, żeby przejść właśnie

0: właśnie do swojej pracy, a ci, którzy się spóźnią albo przyjeżdżają troszkę później, żeby mieli bliżej, żeby było im szybciej. Taka kultura, a u nas jest wręcz odwrotnie, czyli kto przyjedzie szybciej, to podjeżdża jak najbliżej, więc tam jest już ten ruch zdecydowanie bardziej popularny. Dużo właśnie Japończyków właśnie czy biega, czy spaceruje i dla nich to jest jakby forma i spędzania czasu. Niektórzy w ogóle tak spotkania jakieś biznesowe prowadzą, zamiast siedzieć przy komputerach, to wychodzą na spacer i rozmawiają o jakichś biznesowych planach firmy i tak dalej, więc można zdecydowanie to połączyć. Dużo firm coraz więcej daje możliwość pracowania na, czy właśnie zdalnie ktoś w domu, na bieżni elektrycznej, że sobie spaceruje i jednocześnie stojąc pracuje przy komputerze. Coraz bardziej ta forma do Polski też trafia. Ona gdzieś się właśnie wywodzi z Japonii, żeby ten ruch był jak największy.
1: Że spacerują jeszcze przed komputerem, tak?
0: Tak, zdecydowanie. Ja jeszcze nie próbowałem, ale właśnie znam osoby, które już tak pracują i mówią, że najtrudniejsze w sumie są pierwsze 2-3 dni, bo trzeba się przyzwyczaić, troszkę błędnik szaleje, ale tak, zdecydowanie, że właśnie nie siedzą, tylko właśnie stoją, spacerują, oczywiście bardzo spokojnym tempem i jednocześnie klikają na stojąco w komputer.
1: No my mamy te rowerki od lat, ale one często po jakimś czasie służą nam jako suszarki do prania.
0: Tak, zdecydowanie. Myślę, że każdy w domu miał ten słynny rowerek stacjonarny i tak, to w większości przypadków właśnie służy jako suszarka na ubrania. Bardzo praktyczna przy okazji.
1: Ale może kwestia tego, że tam nie ma gdzie tego laptopa postawić.
0: Tak, właśnie to jest to, że trzeba sobie pracę jakby zorganizować. Właśnie czy ten rowerek, czy jakieś inne formy. Właśnie na przykład tak jak ktoś prowadzi możliwość właśnie, nie wiem, jakieś studia, na przykład jest na studiach i słucha różnych wykładów, to niektórzy siedzą przy komputerze w domu, a mogą w tym czasie przecież być w parku i sobie spacerować i robić notatki, najwyżej usiąść na chwilę na ławce i zanotować. Ale można, czy rozmowy różne telefoniczne też, jak prowadzimy w domu, można je przecież prowadzić spacerując na zewnątrz, więc zdecydowanie można po prostu zamiast szukać powodów, żeby się nie ruszać, można szukać sposobów, żeby się właśnie ruszać, czyli nie narzekać, że teraz jest za gorąco, za zimno, za mokro i tak dalej, tylko po prostu założyć buty i pójść pospacerować.
1: Czytałam, że jeżeli chodzi o ten spacer japoński, to żeby tam jakoś sobie sprawdzać, ile w stanie jesteśmy wypowiedzieć słów bez zadyszki podczas takiego spaceru?
0: Tak, znaczy to zdecydowanie można sobie przetestować, bo dzięki temu możemy sobie regulować i tempo tego spaceru, jak i po prostu naszą kondycję, bo jeżeli będziemy spacerować spokojnie, to znaczy, że tak jak teraz mogę rozmawiać i się czuję dobrze. Jeżeli będę szedł właśnie tym szybszym marszem przez te 3 minuty, można próbować właśnie mówić i wtedy będziemy czuć, że już nasze słowa już mają i troszkę taką lekką zadyszkę i zdecydowanie mniej mówimy, więc jak najbardziej można sobie to policzyć i zobaczyć, czy na przykład za tydzień, za miesiąc, czy nasza liczba słów się zwiększy, tak? Czy że nasza kondycja się poprawiła dzięki temu, bez żadnej jakby elektroniki, bez żadnej specjalistycznych urządzeń typu pomiar tętna, więc jak najbardziej. W bieganiu też się to stosuje, czyli jeżeli biegniemy bardzo spokojnie, to możemy z kimś rozmawiać, jeżeli biegamy w parze, ale jeżeli już biegniemy szybciej lub bardzo szybko, no to już nasze i słowa są bardzo krótkie i zdecydowanie potrzebujemy parę oddechu, żeby powiedzieć jedno słowo.
1: Japończycy też sobie wydłużają ten dystans?
0: Tak, myślę, że wydłużają sobie jakby czas jakby długości tego spaceru, więc jak najbardziej, bo ten ich ta metoda 3x3 jest myślę już wystarczająco dobra i tu możemy sobie najwyżej wydłużać, tak, że z pół godziny wydłużymy sobie do 40 minut, potem do 50, jak i do godziny, ale godzina jak najbardziej wystarczy, żeby po prostu poprawić swoje zdrowie.
1: Paweł Krochmal, trener biegania, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Sport.
3: Nie
2: zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
3: Czwórka Online.
4: Yo, nie słyszę siebie na słuchawie. Yo, yo, teraz tak, yo.

0: wychodzi. Przypominamy fragmenty najciekawszych audycji sportowych w czwórce.
1: Najciekawszych audycji sportowych w czwórce.
2: W czwórce dbamy o Waszą formę i wypoczynek, ale także śledzimy najciekawsze wydarzenia sportowe. Więcej w audycji 3 godziny sportu i rekreacji.
3: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
0: A po mojej lewej stronie Michał Kwiatkowski, trener wspinaczki Akademia Wspinaczkowa Makak. Witaj serdecznie.
4: Witam, dzień dobry. Arena wspinaczkowa Makak.
0: Arena, przepraszam, rozpędziłem się, ale ja dzisiaj jestem szybki trochę.
5: No i skoro żaden kamień nie poleciał, to ty chyba jako osoba, która się wspina, to myślisz, że to całkiem dobry omen, że nic nie poleciało.
4: Tak, ale coś będzie tu o kamieniach, coś czuję. No.
0: Będzie, ale to ja właśnie od razu pytanie o tego makaka. Skąd ten makak? Bo jak tak patrzę, to taki koczkodany, małpy, czy to ma coś wspólnego rzeczywiście z tym zwierzęciem? One też się wspinają?
4: Jak najbardziej. Myślę, że od nich można podpatrywać wiele szczegółów dotyczących wspinania.
0: No to ciekawe, ale one tak jak preferują jakiś konkretny styl wspinaczkowy? Gdzie one tam zazwyczaj urzędują sobie?
4: No ja myślę, że one jednak gałęzie i tego typu rzeczy, chociaż myślę, że skałą nie pogardzą.
0: Okej, okej.
5: I makaki nie mają chwytnego kciuka.
0: Nie mają? No to ja nie wiem, no to ty mi powiedz.
5: No, na tym polega cała droga ewolucyjna, mój drogi. Dobrze, Michale, w takim razie my w pierwszej godzinie 3 godzin sportu i rekreacji w naszej audycji w czwórce rozmawialiśmy o sportach, które zaczyna się w dorosłym życiu i nagle pojawiasz się ty prawie cały na biało, no bo jesteś wzorcowym przykładem. Kiedy zacząłeś się wspinać i co to takiego się wydarzyło w twoim życiu? Ile miałeś lat? W jakim byłeś miejscu? I co się takiego stało, że złapałeś tę zajawkę?
4: Zacząłem się wspinać na studiach, więc miałem 19 lat. Mhm. I zobaczyłem ogłoszenie, że studenci wyjeżdżali w skały, obóz wspinaczkowy i szukali członków klubu wspinaczkowego, więc zainteresowało mnie to, ale myślę, że z tego powodu, że wcześniej chodziłem po górach, więc gdzieś tam wspinaczy w Tatrach widziałem, więc obiło mi się uszy, a jak tylko zobaczyłem, że jest możliwość spróbowania na Jurze w polskich skałkach, więc całkiem niedaleko, to spróbowałem i od razu się wkręciłem i to wkrętka trwa do dziś.
0: Ale wytłumacz jeszcze nam i mnie i słuchaczom, czy to nie jest za późno, żeby zacząć? No bo zazwyczaj mówi się, że jak najwcześniej trzeba próbować. Czy to jest instrument, czy to są właśnie jakiegoś rodzaju sporty? Jak to jest ze wspinaczką? Ty jesteś przykładem na to, że można, ale czy ty jesteś wyjątkiem? Czy to rzeczywiście można sobie zacząć się wspinać w wieku 20 lat, tak od zera właściwie?
4: No, wtedy, kiedy ja zaczynałem, to faktycznie mówiło się, że trochę późno zacząłem, ale jednak do jakiegoś poziomu zaawansowania dotarłem i to dosyć szybko, więc byłem przykładem na to, że da się. A teraz, w tych czasach, myślę, że zupełnie można zaczynać w każdym wieku. Znam ludzi, którzy zaczynają po 50 nawet i jest to imponujące bardzo i świetnie sobie radzą, a co najważniejsze, czerpią z tego radość, więc a o to w tym chodzi.
5: A ta strzała Amora, która została wysłana w twoim kierunku właśnie od wspinaczki, czym ona była nasączona? Czy to była miłość do fizyczności, która jest ważna w wspinaczce, czy jednak do tego kontaktu z naturą, ze skałą? To takie kminienie, jak przyjść, czyli taka zagadka, można powiedzieć, logiczna. Może jeszcze coś zupełnie innego. Ja jestem kompletnym amatorem, więc teraz fantazjuję na ten temat, co to mogło w ogóle być.
4: No ja na początku też nie zdawałem sobie sprawy, że jest to na tyle łamigłówka do pokonania niż tylko samo wchodzenie, gdzieś tam wdrapywanie się. Ale na początku myślę, że skłoniło mnie to po prostu, chciałem spróbować innej formy poruszania się gdzieś tam w górskim terenie czy skalnym, ale gdy zacząłem się bardziej wkręcać i zgłębiać tajniki, okazało się, że jest tyle detali, tyle rzeczy można się nauczyć i po 20 latach wspinania nadal się uczę jakichś rzeczy i nadal się rozwijam, także to jest bez końca, myślę. No.
5: Skoro przy nauce jesteśmy, to zrób nam, poproszę bardzo, taki króciutki wykład,

0: Co to jest to 8C+, no bo to wygląda trochę jak fragment hasła do Wi-Fi u kogoś w domu, a o co
1: nie,
0: chodzi?
1: Nie, no
0: tak
1: dłuższe
0: naprawdę
1: są hasła.
0: Fragment hasła do Wi-Fi.
2: Mówimy tutaj o skali francuskiej, czyli w skrócie powiedzmy, że Francuzi wymyślili sobie taką skalę trudności i oni opisują tą skalą drogi wspinaczkowe. Tę samą skalę mają też Hiszpanie, ale załóżmy w Niemczech czy w Polsce to już inne skale są, ale one się przeliczają. Więc może nie wdawajmy się w szczegóły, w której skali jesteśmy, ale po prostu jest coś takiego jak określanie trudności danej drogi i zależnie w którym kraju jesteśmy, taka skala występuje.
3: Sport w czwórce.
0: Michał Kwiatkowski to nasz dzisiejszy gość, wspinacz, trener i człowiek związany z makakiem. Organizuje to, co w makaku się dzieje. Jesteś z nami i rozmawiamy na razie dużo o tobie, o twoich doświadczeniach.
1: No właśnie, i tutaj Michał już mówił o na przykład 8C+, jakieś takie dziwne szyfry, czyli trasa trudności drogi wspinaczkowej. Kto to w ogóle ustala, że rzeczywiście ta trasa jest trudna i potem jak wygląda uznanie tego przez innych wspinaczy? Czy dochodzi na przykład do kłótni, że ktoś się rzuca sobie do gardeł, że nie, ta trasa jest jednak trochę łatwiejsza, mi się wydaje, i są pewnego rodzaju spory. Kto to ustala?
2: Jak najbardziej, zdarzają się takie spory, ale one dosyć są w pozytywnym aspekcie. Każdy kolejny przechodzący tę drogę może powiedzieć, trochę było to jednak łatwiejsze, albo nie, no to jest trudniejsze niż wyceniono.
1: No to w takim razie jaka jest ta skala? Od ilu do ilu?
2: Zaczynamy nawet od czwórek. Później są piątki, szóstki, siódemki, ósemki, dziewiątki oraz literki są do tego ABC oraz plusy jeszcze w dodatku. Więc ta skala jest bardzo długa i szeroka. No i od takiej czwórki do dziewiątki to jest, lekko licząc, no z 20 parę poziomów, prawda? Więc to jest bardzo subiektywne różnice, ale znaczące.
0: To teraz prośba o to, żebyś rozruszał naszą radiową wyobraźnię i wróćmy do tego wyczynu pod tytułem 8C+. Gdzie to było i co to był za rodzaj wyzwania, z czym musiałeś się zmierzyć?
2: Droga jest dosyć znana w Hiszpanii i każdego, myślę, zaawansowanego wspinacza w Hiszpanii, jakbyśmy zapytali, co to jest La Rubia, to każdy by wskazał, koło Malagi jest taka skała, Villa Nueva del Rosario się nazywa, i tam jest wybitny, przewieszony filar, a na nim droga La Rubia, 50 metrów w przewieszeniu pomarańczowego wapienia. Stoi się pod tym i po prostu nogi się uginają. To jest tak duże i przewieszone, ogromne i trudne, bo cały czas są trudne ruchy do pokonania.
0: Udało się za pierwszym razem?
2: No nie, pracowałem nad tym bardzo długo. Myślę, że parę miesięcy, jednego dnia można oddać 2-3 próby, więc bardzo wiele prób.
1: A ty się w ogóle boisz, jak się wspinasz? Czy jesteś już tak zaprawiony, że to jest właściwie kolejna droga wspinaczkowa? Lecimy do odhaczenia.
2: Każda droga jest inna i z czym innym się mierzymy. Jeśli nie ma obiektywnego ryzyka jakiegoś upadku czy czegoś niebezpiecznego, to raczej się nie boję, tak.
1: A jakie były takie sytuacje podbramkowe, jakieś takie ryzykowne, że rzeczywiście gdzieś ten strach cię obleciał?
2: No, na górze tej drogi muszę przyznać, że miejsca asekuracyjne są coraz rzadziej umieszczone, coraz dalej od siebie i czasem trzeba się zdecydować na nawet nie wpięcie się kosztem przejścia tego miejsca, bo każde wpięcie się wymaga też zużytkowania energii, więc jeszcze ryzyko pominięcia takiego punktu, więc wtedy jest adrenalina duża.
1: A jeśli bym hipotetycznie znalazł się, obudził się gdzieś przyczepiony wysoko do takiej ściany, do takiej skały i chciał się z niej wydostać, właściwie pójść w górę. Skąd ja mam wiedzieć, za co chwycić, za co złapać? Jakbyś mógł mi dać takie podstawowe rady?
2: No, w ogóle droga wygląda tak, że najłatwiejsze możliwe rozwiązanie tej drogi to są te chwyty przed tobą. Już nic łatwiejszego nie znajdziesz niż to, co widzisz. I to jest wycenione. Więc jakby da się zrobić to trudniej, ale wycenione jest najłatwiejsze możliwe przejście tego.
1: No to brzmi łatwo, ale ja to bym się pewnie... Ho, ho, ho.
0: To są problemy, które mają osoby, które wspinają się z liną, natomiast my, no można powiedzieć, troszkę zejdziemy na ziemię. Za moment porozmawiamy o boulderingu, czyli no tak, to też ustalimy, czy to jest taka trochę młodsza siostra albo taki braciszek, który jest trochę mniej groźny, albo czy w ogóle bouldering jest trochę dla tych, którzy no mają pietra, jeśli myślą o takich drogach, o których przed sekundką rozmawialiśmy, to już za moment w czwórce.
3: Ale temat.
4: Ale temat.
1: Zostań z

Nie wiem czy wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem. Zrobię ci sushi na ciele, mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12. Zalewam grzybisz i takę.

0: Przypominamy fragmenty najciekawszych audycji sportowych w czwórce.
1: Najciekawszych audycji sportowych w czwórce.
2: Rusz się, człowieku.
3: Słyszycie tam w tle dżingla, jak ktoś pyka w ping-ponga, żeby się na mnie nie obrazili, tenis stołowy, ale my nie o tenisie stołowym, my o wspinaniu, o boulderingu między innymi teraz będzie, bo jest z nami Michał Kwiatkowski, trener, wspinacz, no i za chwilę go przepytamy tutaj, o co z tym boulderingiem chodzi, ale będą też różne wątki, na przykład podróżnicze, nomadyczne, to też za chwilę się pojawi.
2: No właśnie, kiedy pojawię się w takiej przestrzeni, że widzę ścianę, tam no nie ma żadnej liny, nie ma uprzęży, jest sporo takich kolorowych chwytów, no dla oka to jest całkiem przyjemne i tak wygląda, no trochę jak plac zabaw dla bąbelków, ale jako tam się, jeśli tam pojawię się jako osoba dorosła, to co właściwie mam z tym zrobić? I to miejsce, które opisuję, można mówić bulderownia?
4: Tak, właśnie tak to nazywam.
2: Tak jak pakernia na siłownię.
3: Tak. Mnie się zawsze to z buldogiem kojarzyło jakoś tak.
2: No dobra, to co zrobić z tą ścianą? Czyli jaki jest próg wejścia, jak zaczynamy?
4: Próg wejścia jest bardzo niski, bo nie potrzebujemy żadnego sprzętu poza strojem sportowym. Nawet buty sportowe wystarczą. Można wspinaczkowe wypożyczyć, nie jest to duży koszt. A próg wejścia siłowy jest bardzo niski, bo jedynki czy dwójki, czyli ten dół skali, jest na tyle prosty, że jest zbliżony do drabiny ustawionej w pionie. Więc każdy na pewno zacznie się wspinać od razu.
2: A jeśli w bulderowni pada hasło, że mam do rozwiązania problem, to raczej nie chodzi o to, że nie układa mi się z moją drugą połówką, tylko...
4: To troszkę z języka amerykańskiego, nawet nie angielskiego, oni mówią na to boulder problem, czyli mamy do rozwiązania tam jakiś problem po prostu. Jest to jakaś zagadka, łamigłówka trójwymiarowa często. Gdzieś musimy się poukładać w tych wszystkich chwytach przykręconych, odnaleźć najłatwiejszy sposób przejścia tego lub jedyny możliwy sposób przejścia.
2: I te trasy, one się zmieniają, one są tworzone przez jakąś specjalną osobę, to jest taki mistrz ceremonii, można powiedzieć.
4: Ja to często porównuję, że jest to piekarz w piekarni,

0: który wypieka bułki, on, po te bułki przychodzimy, no i tych piekarzy w teamie często jest 5, powiedzmy, są i kobiety, żebyśmy od razu zaznaczyli to, i oni razem pracują nad bulderami.
1: I teraz, jeśli dobrze rozumiem, no to mamy punkt startowy, przechodzimy tę wymyśloną przez piekarza trasę i musimy dojść do ostatniego punktu, który też się jakoś nazywa?
0: Tak, dochodzimy do punktu końcowego, nazywany topem, on jest oznaczony, punkty startowe też są oznaczone, więc jest to dość oczywiste i na dole jest również wycena tego, czyli 1-2 na bulderowni sztucznej mamy od 1 do 9 u nas na przykład, więc bardzo jest to uproszczone.
2: Czy wspinając się, ja mam takie pytanie trochę oderwane od kulisów wyznaczania dróg albo na przykład kwestii sprzętowych, czy podczas takiego wspinania się można słuchać muzyki? Czy niektórzy zakładają słuchawki i przy nawet jakichś ekstremalnych trasach wspinaczkowych, drogach wspinaczkowych, no gdzieś tam muzyka nie tylko w duszy, ale w uszach im gra?
0: Różnie ludzie do tego podchodzą. Myślę, że niektórzy lubią się odciąć, ale jest to na tyle zajmujące i na tyle trzeba się skupić, że raczej mogło być to wręcz rozpraszające.
2: Czyli kwestie bezpieczeństwa, no bo wiesz, na przykład bieganie, no to akurat mamy bardzo dużo przypadków. Tak. Bardzo dużo osób biega z słuchawkami na uszach, czy w nich, czy w tych uszach, a na przykład właśnie ten bouldering, wspinanie się, niekoniecznie raczej.
0: Niekoniecznie, i dobrze jest mieć kontakt z kimś, kto jest obok na dole, w ramach bezpieczeństwa też. Ktoś przechodzi obok, nie słyszymy go, lub coś krzyczy do nas i wtedy nie słyszymy.
1: Albo może na przykład powiedzieć takie branżowe określenie, mam betę na ten problem. Co to znaczy wtedy?
0: To jest podpowiedź, jak zrobić dany boulder, dany problem.
1: Ale to jest legalne? To można tak jakby komuś podpowiedzieć?
0: Można, nie każdy będzie chciał. Każdy, nie, czasem ktoś chce sam wpaść na ten pomysł, odnaleźć choreografię pod ten taniec. Tak to
1: nazwijmy. W takim razie jeszcze ostatnie słowo ze słowniczka, chyba ostatnie, bo tak jak przygotowywałem się i czytałem, to ostatnie słowo, które chyba nie omówiliśmy, jest jeszcze flash.
0: Flash to jest pokonanie tego problemu balda w pierwszej próbie.
1: Takie po prostu.
0: Czyli po prostu podchodzisz, patrzysz na to, wchodzisz, zrobione od razu.
1: Łatwizna. No dobrze, to w takim razie za moment skupimy się na tym, co będzie się działo w Makaku już za tydzień. Tam pojawi się legendarna Grupa Śmierci. Dodatkowo będzie można zgarnąć 16 koła, ale jeśli Grupa Śmierci sobie z tym nie poradzi, to 16
2: koła
1: przechodzi.
2: To ty mi teraz mówisz, że 16 koła?
0: 32, bo 16 dla mężczyzn, 16 dla kobiet.
2: Jak ja w złoto zainwestowałem, a tam takie wahania? Dobra.
1: No było to... trzeba iść w krypto.
2: Michał Kwiatkowski, za chwilę wracamy do rozmowy. Trener, wspinacz, człowiek wielu talentów. Nie słuchamy muzyki, jak się wspinamy, ale jak biegamy, można, jak najbardziej. Zostańcie z czwórką.
3: Nadajemy, nadajemy na sportowej fali.
1: No dziś nie na fali płyniemy, tylko dziś się wspinamy. Będziemy mówić o zawodach, które już między 25 a 27 września. Zawody nazywają się Bordello Bum Bum Super Comps. Mamy słowniczek bardzo trudnych słów. No to w takim razie kolejne dość trudne określenie na zawody nam właśnie wpadło.
2: Tak jest, Michał Kwiatkowski jest razem z nami. Rozmawiamy o boulderingu, o wspinaczce i słuchajcie, za tydzień będzie można przytulić 16 tysięcy złotych. Jak to zrobić, Michale?
0: Trzeba zrobić wszystkie buldery, wszystkie problemy.
2: Czyli ile? Ile tych bulderów jest?
0: 60 bulderów muszą pokonać mężczyźni, a 50 z tych 60 kobiety.
2: O matko,
1: to są bardzo duże liczby. To jest rozłożone na te wszystkie dni, rozumiem.
0: Ma się na to 3 godziny. Jest to podział na grupy, więc każdy w 3 godziny ma pokonać aż tyle.
2: Słuchaj, być może ktoś teraz ma pusty portfel. Powiedz, gdzie w takim razie powinien się udać tego 25 września, gdzie zawody zostaną rozegrane?
0: Arena wspinaczkowa Makak.
2: Adres?
0: Bielany, Palisadowa 20/22.
2: Bielany, to jest w ogóle jedna z moich ulubionych dzielnic warszawskich, także ideolo. Czy można się jeszcze zapisywać?
0: Jak najbardziej, są jeszcze miejsca już w takich grupach ranne ptaszki albo wieczorne sowy, ale tak, są jeszcze.
2: A ranne ptaszki to mówisz bardziej, masz na myśli 6 rano czy 3?
0: Całkiem normalnie, około 8 zaczynamy.
2: No to luzik, tak, to luzik.
1: O takiej mini kulisy chciałem jeszcze zapytać. Te wszystkie trasy, które wy wymyślacie, te 60 dla facetów, one są najpierw sprawdzone przez Rootsetera, czyli żywy człowiek wykonał tę trasę, zanim poprosiliście
0: o to. Sprawdzane są przez rootsetterów poszczególne ruchy, niekoniecznie muszą robić je w całości. Są też testerzy, więc naprawdę bardzo duża grupa ludzi nad tym pracuje.
2: Ja

0: jeszcze takie pytanie, bo o zawodach rozmawiamy, ale bardzo interesujący rozdział w życiu Michała to taki tryb koczowniczy. Tutaj cofamy się do tych dawnych naszych praprzodków, no bo jednak gdzieś tam w nas drzemie coś takiego, że pomimo, że prowadzimy ten tryb osiadły życia, no to choćby takie pójście na grzyby. To jest ludzki atawizm, cecha pierwotna, zbieractwo właśnie, łowiectwo. No i tak samo to poruszanie się, zmienianie miejsca swojego, podróże, no właśnie ten taki nomad style. No i Michał to praktykował, lubi to, ma w ogóle sporo tutaj sprzętu pojazdowego, że się tak wyrażę. Czy ty jesteś dalej takim zapalonym nomadem łączącym właśnie takie przemieszczanie się ze wspinaczką?
1: Dalej zbieractwo uprawiam, zbieractwo dróg wspinaczkowych w różnych miejscach Europy, bo najłatwiej jest tam dojechać, ale już tak bardziej urlopowo, powiedzmy, już nie full time.
0: No dobrze, no to w takim razie, jeśli chodzi o to takie poruszanie się, kamper przykładowo i gdzieś tam jedziesz sobie, żeby połączyć tę podróż ze wspinaniem się, to przede wszystkim Hiszpania była, prawda?
1: To był Andaluzja. Mój główny cel. Andaluzja, Katalonia, Costa Blanca też oferuje bardzo dużo wspinania, więc można łączyć z plażą.
0: Północna Hiszpania też była?
1: Też.
0: Też była. A gdzie polecasz najbardziej się udać, jeśli ktoś by chciał na przykład zacząć przygodę ze wspinaczką, no ale nie będzie to skała, która go gdzieś od razu tam, wiesz, przerazi, ale chciałby takim kamperem udać się na w miarę prostą skałkę w Hiszpanii i w Polsce, może poproszę o...
1: W Polsce Jura zdecydowanie. Można pięknie stanąć gdzieś sobie na Polance. W Hiszpanii Costa Blanca, czyli mamy plażę blisko i bardzo fajne skałki 20 km od plaży lub nawet na samej plaży.
0: No to mamy to. Michał Piwowarych tutaj mówił poza anteną, że jest zainteresowany wspinaczką. Jura, proszę bardzo, a potem do Hiszpanii ciach.
2: Myślę, że wolałbym najpierw spaść z całym szacunkiem na materacyk, więc myślę, że zacznę od boulderingu. Ten sport zacznę, no tak dosyć,
1: zapraszam,
2: można powiedzieć, bardziej elegancko niż inne, które zaczynałem, próbowałem z najwyższej półki. Zaprosił mnie Michał Kwiatkowski, wspinacz i trener, człowiek, który ma za sobą aż 200 dróg 8A co najmniej i trudniejszych, ma za sobą La Rubie 8C+. Już teraz wiemy dzięki niemu, czym jest flash, czym jest beta, czym jest top, czym jest problem. I Michał też zapraszał między 25 a 27 września, Arena Wspinacza Naczkowa Makak, tam szósta odsłona zawodów Bordello, Bum Bum, Super Comps. Wielkie dzięki.
0: Świetna nazwa w ogóle. Dzięki.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Tacy goście.
4: Tacy goście.
3: Tylko w czwórce.
4: Tylko w czwórce.
3: Nie zdążyłeś posłuchać?
4: Posłuchać.
3: Zajrzyj na czwórka online.
4: Czwórka online.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.
3: Sport.
4: Sport.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. Ja dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: Minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w Polsce temperatura maksymalna wyniesie średnio od 13 do 18 stopni, a w ciągu dnia przeważać będzie takie umiarkowane zachmurzenie z przejaśnieniami, miejscami z niewielką szansą na słabe opady deszczu, także parasolkę warto ze sobą do pracy czy do szkoły wziąć. W końcu jesień w pełni.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxing.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Słuchaj, Marian,
9: no?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Shy Girl, Isabella Love Story i Pink Panthers. Takie trio rozpoczyna poranek czwórki True Religion, a na zegarze 8 minut po godzinie 7.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie o poranku. No o poranku, który jednak jest już dosyć jesienny, nie ma co ukrywać. Jesień w pełni od kilku dni w Polsce. No ale za to ze słonecznym uśmiechem was witam, musicie mi uwierzyć na słowo.

albo sprawdźcie na naszym streamie na Czwórka Online. Uśmiecham się na tyle, na ile o 7 rano moje mięśnie twarzy po prostu mi na to pozwalają. A dzisiaj środa, 23 września. Jeżeli wam jest w tym momencie chłodno, to pamiętajcie, że na przykład na Kasprowym wczoraj spadł już śnieg. No i to było takie, no nie popruszenie śniegiem, tylko naprawdę porządna dawka tego śniegu. No i jeżeli potrzebujecie trochę ciepła, to ja go wam bardzo chętnie zaserwuję w postaci najlepszej muzyki od Czwórki. Proszę bardzo, zaczynamy.

0: Cinema Shoes.
1: Wstajemy, to był numer Shoes, a na zegarze 15 minut po godzinie 7.
2: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Oczywiście, że tak, to jest Poranek Czwórki, to jest środa, to jest 23 września, przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka. No, godzina jeszcze taka delikatnie ospała, rozgrzewkowa, no to stwierdziłam, że czas na naszą wrześniową zabawę. Otóż mam dla was do rozdania przepiękną czwórkową czapkę z daszkiem i jedyne, co musicie zrobić, to zgadnąć, przed czym chowam się o poranku, właśnie w takiej czapce z Daszkiem. Ja moją dzisiejszą odpowiedź mam już zapisaną na kartce tutaj w studiu. Chowałam się już przed słońcem, chowałam się przed szefem, przed paparazzi, nawet przed premierą lalki w zeszłym tygodniu. No to teraz pora na coś innego. Przed czym chowam się w czapce z Daszkiem? Jeżeli myślicie, że znacie odpowiedź na to pytanie, albo po prostu chcecie coś ustrzelić, to dzwońcie 226452100. Czekam na wasze telefony.

0: Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam jak najbardziej, ja to był Connor Price i utwór Back on Tour. Na zegarze 19 minut po godzinie 7, a z nami na łączach jest już Sylwester, który być może zgarnie za chwilę czwórkową czapkę z Daszkiem. Halo Sylwestrze, czy mnie słyszysz?
2: Halo, słychać mnie dobrze?
1: Jak najbardziej, bardzo dobrze. Sylwestrze, powiedz, skąd dzwonisz w takim razie? Gdzie cię złapaliśmy?
2: Dzwonię z Leszna, z Wielkopolski. Leszno jest pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem.
1: No to w takim razie pytanie, jaka pogoda? Czy tam już jest jesień rzeczywiście również w pełni, tak jak tutaj w stolicy?
2: Tak, pół na pół.
1: Pół na pół, okej.
2: Trochę słońca, trochę chmur, ale nie pada w każdym razie.
1: A czyli taka typowa jesienna pogoda. No dobrze, to pytanie główne tego poranka. Sylwestrze, przed czym myślisz, że chowam się w czapce z Daszkiem?
2: Chowasz się przed dronami, przed policją, przed komornikiem, przed sądem, przed wierzycielami z banku.
1: Oj, to już jest bardzo dużo odpowiedzi rzeczywiście. Zapiszę je sobie w kontekście następnych poranków na pewno, bo tutaj bardzo ciekawe odpowiedzi padły.
2: Można się chować przed więzieniem.
1: Można, ale tutaj musimy jeszcze dać trochę przestrzeni innym odpowiadającym. Niestety tamtej poprawnej odpowiedzi nie było.
2: Ale mówi, policji nie ma, nie?
1: Ale dziękuję.
2: Ani sądu, ani komornika.
1: No niestety nie, ale dziękujemy ci bardzo, Sylwestrze, i pozdrawiamy cię gorąco. A
2: ja też pozdrawiam całą czwórkę i całą Polskę. Przeważnie tych za kierownicą. Niech uważają, jak jeżdżą i z prędkością.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, a ja powtarzam moje pytanie w takim razie. Przed czym chowam się w czapce z Daszkiem? To w takim razie podpowiedź jest taka, że chowam się przed czymś, co możemy spotkać tylko jesienią. I jeżeli się dobrze nie schowam, to może to coś uderzyć mnie w głowę i myślę, że to będzie wtedy takie średnie rozpoczęcie poranka, powiedzmy. I też ta odpowiedź padała już kilkukrotnie w zeszłym tygodniu w porankach. Także jeżeli macie już jakąś odpowiedź, to dzwońcie 226452100. Przed czym chowam się w czapce z Daszkiem? Do wygrania czwórkowa czapka z Daszkiem. Czekam na wasze telefony.

0: Poranek czwórki. Nobody knows w poranku, a na zegarze 25 minut po godzinie 7, ale ja mam nadzieję, że są na łączach już takie osoby, które wiedzą, które znają odpowiedź na moje poranne pytanie, które no może być trochę trudne, tym bardziej jeżeli mówimy właśnie o 7.25, no to nie jest być może dla niektórych moment na bycie jakimś bardzo, bardzo kreatywnym, ale ja w nas bardzo wierzę. Przed czym chowam się w czapce z Daszkiem? To jest moje pytanie, na które musicie odpowiedzieć, a z nami na łączach jest już Piotrek. Halo Piotrku, czy mnie słyszysz?
1: Witaj, cześć.
0: Gdzie cię, Piotrku, złapałam? Czy ty jesteś gdzieś już w drodze do pracy, do szkoły, na wakacje może jakieś późne?
1: Tak, od 5 rano jestem w trasie właśnie z pracy. Złapałeś mnie w Sanoku.
0: Ach, no... Wspaniałe miejsce w takim razie, no to łączę się w bólu, jeżeli chodzi o tych porannie wstających i przechodzę prosto do pytania. Przed czym chowam się w czapce z Daszkiem, Piotrze? Jaka jest twoja odpowiedź?
1: Myślę, że przed kasztanami.
0: No i Piotrku, gratuluję ci serdecznie. Choć kolejka jeszcze odpowiadających była za tobą, to tobie udało się dobrze odpowiedzieć. No jakoś tak się wydarzyło, że tydzień temu dużo tych odpowiedzi z kasztanami dostawałam i stwierdziłam, no dobrze, skoro tak bardzo chcecie, żebym się przed nimi chowała w tej czwórkowej czapce z Daszkiem, to zrobię. Czwórkowa czapka wędruje w twoje ręce. Powiedz, czy chcesz kogoś o poranku pozdrowić. Być może ktoś ma jakiś gorszy poranek albo potrzebuje ekstra wsparcia.
1: Wiesz co? Pozdrawiam wszystkich, co słuchają Radyjka z rana, także.
0: No i fantastycznie, to jest dobra odpowiedź. Im więcej osób te pozdrowienia dostanie z samego rana i trochę dobrej energii, tym lepiej. Dzięki wielkie, Piotrku. Szerokości ci życzę w takim razie i powodzenia w pracy. Czapka wędruje w twoje ręce. A my co? A my gramy dalej. I to taką dobrą polską stawkę. Michał, Anioł, to nie miało tak boleć.

powędrowała w ręce Piotrka, któremu pewnie o poranku się ta czapka jak najbardziej przyda. Może przed samym porankiem można się w niej chować tak naprawdę, te worki pod oczami, te lekko zaspane oczy, ale my w poranku czwórki nie dajemy nikomu tutaj spać, tym bardziej, że już za chwilę bardzo, bardzo ciekawy temat. Temat, który wzbudził ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. No tych ornitologicznych tematów w poranku rzeczywiście już trochę mieliśmy, ale czego jeszcze nie mieliśmy? Naśladowania ptaków, mistrzostw w naśladowaniu ptaków, a dokładniej trzecich mistrzostw Polski, które odbyły się nie tak dawno, a naszym gościem już za chwilę będzie Irena Rosiewicz, czyli zwyciężczyni tych najnowszych mistrzostw. W jaki sposób bierze się w nich udział, jak naśladować poszczególne gatunki ptaków, o tym już za chwilę porozmawiamy w czwórce. A zanim to mam jeszcze dla Was jedną bardzo ciekawą muzyczną nowość. Od hiszpańskiej raperki Bibi Trix, czyli Algo Bien. No, po hiszpańsku wszystko dobrze.

0: Cóż to za piękne poranne śpiewy, słuchajcie. Poranek czwórki na zegarze 7:33. Tutaj musiałam delikatnie wejść w słowo. Ale widzę, że Irena jeszcze walczy. No, pewnie myśleliście, że do naszego czwórkowego w studia wpadł nam jakiś ptaszek. Otóż nic bardziej mylnego, to Irena Rosiewicz, zwyciężczyni trzecich Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków, która w trzeciej odsłonie zawodów pokonała konkurencję, naśladując głos Dziwoni, a w finale zjednała sobie jury imitacją strzyżyka. Dzień dobry, cześć Irena.
1: Dzień dobry, cześć Dominika.
0: Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj z nami i że w taki przepiękny sposób rozpoczęłaś to wejście. W jaki sposób nauczyć się naśladować ptaki? Chyba to jest moje pierwsze i bardzo bezpośrednie pytanie, bo no, widząc, w jaki sposób to robisz, mam wrażenie, że ja nawet nie potrafię w taki sposób ułożyć ust.
1: O, aż tak. W jaki sposób naśladować ptaki? No u mnie to się zaczęło tak, że ja po prostu umiem gwizdać, a te ptaki gdzieś się załapały w moją skalę. Dlatego jak ktoś zacznie sobie gwizdać, tutaj tak fletowo coś próbować, no to coś z tego może wyjść.
0: Okej, czyli jeżeli potrafię gwizdać mniej więcej tam jakieś melodie, teksty piosenek, teksty to może nie, potrafię gwizdać, melodie jakichś danych piosenek, to znaczy, że już jestem w miarę na dobrej drodze.
1: To już jestem prawie pewna, że są jakieś ptaki w twoim zakresie do osiągnięcia.
0: Powiedz mi, Ireno, zwyciężyłaś w trzecich mistrzostwach.

0: Posłach Polski w naśladowaniu ptaków. Jeżeli chodzi o filmiki pokazujące twój śpiew właśnie naśladowanie dziwoni, naśladowanie strzyżyka, no to to jest footage, to jest wideo, które obiegło cały internet tak naprawdę, bo z wielu kanałów dostawaliśmy te viralowe treści. Kto namówił cię na wzięcie udziału w takich mistrzostwach? I jak w ogóle się trafia do takiego miejsca? Bo ja mam wrażenie, że nas po prostu tak znienacka uderzył ten content związany z tymi mistrzostwami.
1: Tak, ja już słyszałam od pierwszej edycji, to była trzecia edycja tych mistrzostw. Ja słyszałam od pierwszej edycji o istnieniu tego i już wtedy widziałam bardzo inaczej. Dowiedziałam się o tym jako pomyślałam, no dobra, jakiś konkurs fajny ten, a potem faktycznie jakieś to zainteresowanie było duże i też już wtedy jakieś rolki krążyły, że tam tłumy ludzi się zgromadziło pod Pałacem Kultury. Ale tak, no nie wiem, ten pierwszy raz jakoś sobie tak odroczyłam, bo to brat mnie zachęcił.
0: I tutaj pozdrawiamy
1: brata,
0: który jednocześnie jest
1: tak,
0: za szybą naszego wydawcę Jędrzeja Rosiewicza, gdzie ja myślałam, że to jest zbieżność nazwisk, okazuje się, że nie, że to jest kolejny talent w rodzinie. No dobrze, a wybrałaś dziwonię, gatunek małego ptaka wędrownego z rodziny łuszczakowatych, zamieszkujących Eurazję. Nie jest zagrożone, tyle udało mi się zdobyć informacji.
1: W razie co ma zastępstwo.
0: Dokładnie. A później w finale jeszcze strzyżyka. No tutaj też zamieszkuje Eurazję, północną Afrykę, również niezagrożony. Skąd wybór tych ptaków akurat stricte?
1: No właśnie tych informacji, którymi się teraz dzielisz, no to to jest pierwsze, że tak powiem, no niestety, ale słyszę, bo jeśli chodzi o wybór ptaków, on był trochę przypadkowy. Ja właśnie tak jak Jędrek mnie namawiał do tego, żebym wzięła udział w tych mistrzostwach, to było po prostu bardziej próba znalezienia użytku dla mojej umiejętności gwizdania. Dlatego też jak zgłaszałam się do mistrzostw, to tutaj akurat przypadkowo, to znaczy weszłam sobie w jakiś quiz na YouTubie, rozpoznaj, który to ptak i gdzieś tam sobie zaczęłam powtarzać ptaki, które właśnie gdzieś tam mi wychodzą, no i ta dziwonia nie dość, że bardzo ładnie brzmiała, no to jeszcze tutaj pomyślałam, że mogę się popisać skalą, dlatego wybrałam ją.
0: Czy poranny twój gwizd tutaj na antenie czwórki to też była dziwonia?
1: Nie, to było akurat jakieś zmyślone. Nie wiem, co to... może jakaś sikorka, ten motyw z tego...
0: Okej, to był freestyle po prostu.
1: To myślę, tak, to był freestyle.
0: Ja od razu mam wrażenie, jakby była wiosna generalnie.
1: No kurczę, fajnie jakby była. Tutaj jesień i te kasztany na głowach i w ogóle, no ale...
0: Będziemy manifestować. Do naszej rozmowy wrócimy jeszcze za chwilę. O samym konkursie trochę więcej porozmawiamy. A tymczasem tematycznie Faustyna Maciejczuk, Kuba Więcek i Gołębie.

będzie. One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam jak najbardziej. Za 20 minut godzina 8, a to była Faustyna Maciejczuk i Kuba Więcek w utworze Gołębie. Ze mną w studiu cały czas Irena Rosiewicz, zwyciężczyni trzecich Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków. I właśnie ją usłyszeliście. Powiedz mi, Ireno, jak przygotowywałaś się do zawodów stricte? Na ile przed i ile zajęło ci wyszlifowanie swojego kraftu na tyle, żeby wygrać tegoroczną edycję Mistrzostw?
2: No więc gwiżdżę, słuchajcie, od jakiegoś czwartego roku życia, także przygotowania były zacięte. To z takich technicznych sfer, natomiast wydaje, jak tak, już dostawałam to pytanie parokrotnie, jak wyglądały realnie przygotowania, to autentycznie nad czym się skupiłam, to, żeby zjeść jajecznicę i tak pomyślałam, że jesteśmy tym, co jemy, więc te jajka jakoś tak dały mi trochę poweru, a oprócz tego, no co, no tak jak powiedziałam, jak już się umie gwizdać, no to gdzieś tam już to płynie i pamiętam tylko, byłam gdzieś w pracy, na chwilkę poszłam sobie do pokoiku, powtórzyłam sobie tą dziwonię, żeby ją dobrze zapamiętać, no i sobie ją wygwizdałam.
1: Naturalny talent, tak po prostu. I dużo takiej manifestacji, tak jak mówisz, zjedzona tak. Jajecznica i możemy iść na mistrzostwa. No a dla osób, które nie wiedzą w ogóle, na czym polegają te mistrzostwa, jakie są najważniejsze punkty albo jakie kategorie, jak wygląda przebieg takich mistrzostw?
2: Jak wygląda przebieg? No oczywiście trzeba się zgłosić ze swoim filmikiem i wybranym ptakiem. Potem wykonuje, jeżeli tam jest jakaś, wybierana jest pula osób, które będą brać udział w mistrzostwach, można zaprezentować swojego ptaka, którego się zgłosiło. U mnie to była dziwonia. Następnie dostajemy się do finału, znaczy wybrane osoby dostają się do finału, ja miałam to szczęście. I tam losujemy kopertę, w której są 4 ptaki. Do wyboru mamy 5 minut za kulisami, żeby sprawdzić sobie i te wszystkie ptaki, i w ciągu tych 5 minut ma być i sprawdzenie, i nauczenie się. Jeden z zawodników, z którym rozmawiałam też po konkursie, powiedział mi, że ta lista była dostępna przed mistrzostwami, więc można było się ich jakoś tam nauczyć. Mi to umknęło, ale jak widać bez jakichś konsekwencji.
1: Mniej stresu, dokładnie.
2: Może i lepiej, więc ja tutaj też faktycznie celowałam. Pamiętam, że tam miałam właśnie tego strzyżyka, miałam jeszcze mewę, miałam jeszcze kogoś i kogoś, ale jak byłam za kulisami, to miałam o tyle utrudnione zadanie, że nie dość, że nie znałam tych ptaków wcześniej, to znaczy nie miałam właśnie dostępu do nich, to jeszcze w ciągu tych 5 minut musiałam sobie no właśnie wygooglować i się nauczyć, a jeszcze nie mam wykupionego YouTube'a Premium, więc musiałam w tym czasie jeszcze obejrzeć
1: kilku reklam.
2: 3 reklamy, tak. Ale no zdążyłam się nauczyć, więc w porządku.
1: A czy można powiedzieć, że ty w ogóle poza tym masz jakąś zajawkę na ornitologię, na obserwację ptaków, czy to jest w ogóle odklejony temat i tutaj jest stricte naśladownictwo?
2: Nie jest bardzo odklejony, bo akurat przypadkowo ostatnio znalazłam moje ostatnie CV i sobie je tak przeczytałam z ciekawości i gdzieś w hobby, oprócz jakiegoś tam, nie wiem, muzyka, tam granie w zespole, pieśni i tańce i tak dalej, napisałam na samym końcu, wykazuję zainteresowania ornitologiczne.
1: No i proszę.
2: I akurat nie wiem, czy one są takie bardzo prymitywne, bym powiedziała, to znaczy po prostu gdzieś tam jestem sobie, nie wiem, na spacerze, czy po prostu w ogródku i gdzieś te ptaszki sobie tam ćwierkają i ja je gdzieś tam sobie wysłuchuję i tam próbuję się
1: A aplikację wrzucić. Masz do słuchania ptaków?
2: Mam oczywiście, BirdNet. O, pewnie, ja już miałam ją dawno temu. I na tym w sumie też polegał troszeczkę mój trening faktycznie, że znalazłam sobie tą dziwonię, wykonywałam ją i sprawdzałam, czy aplikacja wskazywała właśnie tę dziwonię, jakoby bym ją gdzieś znalazła w lesie.
1: Czy po prostu
2: człowiek i takie postaraj się bardziej. No ale szczęśliwie po paru próbach to już wskazywała dziwonię, więc czułam się już mocna.
1: No to w takim razie do tematu wracamy za moment. Irena Rosiewicz, zwyciężczyni trzecich Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków, jest cały czas naszym gościem w poranku czwórki.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To byli Brockhampton i Hollywood Swinging, a na zegarze za 13 minut godzina 8. Ze mną w studiu cały czas Irena Rosiewicz, zwyciężczyni trzecich Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków, która rozgrzewała się tutaj, żeby jeszcze dać nam popis finałowej dziwoni. Być może ja spróbuję naśladować tego ptaka razem z nią. Tak, zapraszam. Zbieram się trochę nieśmiało o poranku. Zobaczymy.
2: Drugim głosem.
1: Drugim głosem, dokładnie. Dwie dziwonie o poranku w czwórce. Powiedz mi, Ireno, twój wykon wywołał niemałe poruszenie w internecie, o tym już rozmawiałyśmy. Mm-hmm. Filmiki z mistrzostw poszły viralem i to nie jeden. Mm-hmm. Czy pamiętasz jakieś takie najciekawsze komentarze, wiadomości? Dotarły do ciebie jakiś, nie wiem, znajomy z podstawówki, którego już nie pamiętasz, który cię rozpoznał, albo jakaś inna tego typu sytuacja?
2: Tak, oczywiście ludzie gdzieś tam z podstawówki pisali, ale bardziej mi zdziwiła wiadomość od mojego kolegi z Niemiec, Jonasa, którego serdecznie pozdrawiam, który powiedział, że gdzieś narodowa telewizja niemiecka mnie puszczała i to było dla mnie zdziwieniem. Ja jeszcze nie mam Instagrama, więc on mi gdzieś tam powysyłał jakieś rolki, jakieś coś tam, także że to ma taki zasięg, to...
1: Międzynarodowa kariera.
2: Międzynarodowa kariera, tak jest.
1: No bo ptaki między sobą rozumiem, że bez problemu między krajami się
2: właśnie, przecież podróżują i w ogóle, także niech lecą jak najdalej.
1: No dobrze, a tak na sam koniec, na jaki większy problem, jakąś większą akcję mają zwrócić uwagę właśnie te mistrzostwa?
2: No właśnie tegoroczna edycja mistrzostw miała rzucić takie światło na tutaj... Może nie walkę, ale propozycję wpisania Wisły naszej do listy światowego dziedzictwa UNESCO. Dlatego też w rundzie finałowej pojawiły się na listach ptaki, które właśnie są naszymi nadwiśleńskimi ptakami.
1: No to w takim razie, czy możemy poprosić o ostatni popis właśnie finałowej dziwoni?
2: No więc dziwonia.

0: No i poleciała.
1: To była Irena Rosiewicz, zwyciężczyni trzecich Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków. No jakoś ja dalej czuję się nieśmiało. Być może spróbuję, słuchajcie, poza anteną, żeby was tutaj o poranku nie wybudzić za mocno. I jeżeli będzie mi się udawać, to ja...

0: Obiecuję, że wrócę ze swoim popisowym ptasim śpiewem. Ireno, bardzo ci dziękuję za to, że wpadłeś do naszego czwórkowego studia. I co, za rok na mistrzostwach jesteś w roli, rozumiem, jury.
1: Tak się postaram.
0: No to w takim razie słyszymy się za rok. Dzięki wielkie i dobrego dnia.
1: Dzięki, dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?

0: Tak to witamina C, witamina D i cynk, bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
0: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: Minęła godzina 8. Pogoda. Dzisiaj w Polsce temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni w Krakowie czy w Katowicach, tam najchłodniej, przez około 16-17 w Białymstoku, w Gdańsku czy w stolicy, do 18 stopni w Bydgoszczy. No czyli taka ciepła jesienna aura. Będzie zachmurzenie delikatne, będą przejaśnienia miejscami, niewielka szansa również na słabe opady deszczu, także w razie czego parasolkę warto dzisiaj ze sobą wziąć.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: numer raz Natalia Kukulska oraz utwór Szczęście na dobry początek drugiej godziny Poranka w Czwórce.
1: Na Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam jak najbardziej, to jest stuprocentowa prawda. Dzień dobry, dziś środa, 23 września, a na zegarze 9 minut po godzinie 8. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że dopiero teraz ruszacie w drogę do szkoły albo do pracy, na przykład na 8.30, a mieszkacie w dużym mieście. No to niestety z tych wszystkich kalkulacji wynika, istnieje spora szansa, że możecie się spóźnić. No i tutaj rodzi się pytanie, czy 5 minut spóźnienia zawsze oznacza brak

szacunku. A czy być może w niektórych kulturach to jest po prostu część naszej codzienności? My już za chwilę odpowiemy na to pytanie i sprawdzimy, jak różne kultury postrzegają czas. A o tym wszystkim porozmawiamy z Anetą Liszką, trenerką i konsultantką międzykulturową, licencjonowaną trenerką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która właśnie specjalizuje się w zagadnieniach komunikacji i współpracy międzykulturowej. Zostańcie razem z nami.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Na zegarze 17 minut po godzinie 8, a to był Fundiro i utwór Get a Grip, a ze mną w studiu jest już zapowiedziana wcześniej gościni, czyli Aneta Liszka. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Trenerka i konsultantka międzykulturowa, licencjonowana trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która specjalizuje się w zagadnieniach komunikacji i współpracy międzykulturowej. No porozmawiajmy trochę o tych spóźnieniach. Tak na rozgrzewkę, Aneto, skąd w ogóle historycznie bierze się inne poczucie czasu w innych częściach świata? Jak to jest, że my się tak bardzo mocno spieszymy i zazwyczaj, o ile charakteru nie mamy troszeczkę przekręconego w inny sposób, to wszystko robimy na czas. A Włosi, Hiszpanie, to tak mówię, może z takich naszych najbliższych podróży, mogą się spóźnić i to jest wszystko okej.
2: Rzeczywiście tak jest. Wydaje nam się, że czas płynie obiektywnie i doba ma 24 godziny, ale wbrew pozorom może w tym przestrzeni międzykulturowej być zupełnie inaczej. A chodzi przede wszystkim o to, jak my postrzegamy czas i jakie jest nasze podejście do czasu. Robert Levin, taki amerykański psycholog społeczny, badał tempo życia ludzi w różnych krajach, w 31 krajach na świecie, i badał on przede wszystkim to, w jakim tempie piesi przychodzą po ulicach, jak szybko są obsługiwani klienci na poczcie i jak dokładne są publiczne zegary. No i wyszło, że rzeczywiście bardzo mocno się różnimy kulturowo, bo tam, gdzie klimat jest chłodniejszy, to ludzie spieszą się dużo bardziej. Zegary są punktualne, tam kierujemy się planem, agendą, kalendarzem i zegar jest rzeczywiście bardzo ważny. Można powiedzieć, że jest takim zasobem i nawet języka, którego używamy.

0: mówiąc o czasie. Czasu nie można marnować, czas trzeba oszczędzać, inwestować. Takie amerykańskie time is money. Czas to pieniądz, czyli to jest taki naprawdę realny zasób. Natomiast tam, gdzie klimat jest cieplejszy, gdzie ta wegetacja trwa trochę dłużej, to rzeczywiście ludzie, można powiedzieć, żyją wolniej. Ten czas nie ma aż takiego znaczenia i tam liczą się bardziej relacje niż zegar, kalendarz, agenda i harmonogram.
1: To jest bardzo ciekawe. Zastanawiałam się, w którą stronę to idzie, co jest tym takim faktorem, który zmienia właśnie to podejście do czasu i rzeczywiście okazuje się, że to jest temperatura. Czy wszędzie to tak wygląda? Czy są na przykład jakieś kraje, które trochę wymykają się spod tego stwierdzenia, że im cieplej, tym ten czas postrzegamy trochę wolniej?
0: Raczej nie. Rzeczywiście tak jest, że tam, gdzie jest cieplej, ten czas jest postrzegany jako coś, co nie rządzi naszym życiem, tylko raczej czymś, co my możemy wykorzystać. Ważniejsze jest to, co się dzieje w czasie, ale nie sam czas i sam zegar. Natomiast tam, gdzie ten klimat jest chłodniejszy, czyli kraje skandynawskie na przykład, no to wtedy ważne jest, żeby plony zebrać przed zimą, żeby mieć co jeść, tak? Więc jakby ten klimat wyznaczał to, w jaki sposób my żyjemy, co robimy w czasie. Jak się spóźnimy na przykład o 2-3 tygodnie, no to może to mogło to kiedyś oznaczać, że nie przetrwamy. W związku z czym trzeba było robić to wszystko zgodnie z cyklem natury, ale też z zegarkiem, tak? I jest to też powiązane nie tylko z klimatem, ale też z uprzemysłowieniem. Im bardziej uprzemysłowione kraje, tym bardziej zegar jest ważny, im mniej uprzemysłowione, tym trochę zegar jakby jest odstawiany na bok, plan, agenda i kierujemy się tym, co życie przyniesie,
1: czyli
0: można tak powiedzieć.
1: Im chłodniej, im bardziej uprzemysłowione, tym mniej wybaczamy te właśnie przysłowiowe poranne 5-10 minut spóźnienia. O to, czy bycie na czas w jakichś kulturach w ogóle może oznaczać brak szacunku, zapytam już za chwilę, a tymczasem zagrajmy.

0: Absolutny hit lat 2000 Timbaland i One Republic w utworze Apologize.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: A my rozmawiamy między innymi o tym, w jakich sytuacjach powinniśmy przepraszać za spóźnienia między innymi. Ze mną w studiu cały czas Aneta Liszka, trenerka i konsultantka międzykulturowa, licencjonowana trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która specjalizuje się właśnie w zagadnieniach komunikacji, współpracy międzykulturowej. Ja już zadałam to pytanie w poprzednim wejściu, ale powtórzę, żeby właśnie usłyszeć odpowiedź. Czy bycie w drugą stronę, obróćmy karty, powiedzmy, sytuacja o 180 stopni. Czy bycie na czas w jakichś kulturach może oznaczać brak szacunku? Czyli wyobrażamy sobie, że jest jakaś impreza, gdzie są osoby z różnych państw, może, nie wiem, studenci, często międzynarodowi, mają dużo tych takich sytuacji, kiedy przecinają się z różnymi kulturami. No i przychodzimy my jako Polacy tutaj punktualnie, minuta co do minuty. Czy są kraje, czy osoby z krajów, gdzie to byłoby właśnie w drugą stronę trochę nie na miejscu, że jednak to spóźnienie jest bardziej mile widziane.
2: Po pierwsze, bardzo mi się podoba powiązanie podejścia do czasu z szacunkiem, bo często nam się wydaje, a jak się spóźnię 15 minut, to nie ma znaczenia. A jednak ma i naprawdę jest odczytywane jako brak szacunku w wielu kulturach. Czyli tak jak mówiłam, większość Europy, kraje skandynawskie, no Niemcy, którzy nam się po prostu kojarzą z ogromną punktualnością, tak? Tam rzeczywiście spóźnienie będzie odczytywane jako brak szacunku. Japonia dokładnie tak samo. Natomiast są kraje, których spóźnienie jest tolerowane. I oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałaś, są to Europa Południowa, czyli Grecja, Włochy. Przymykamy oko na te 15-minutowe spóźnienia, na to, że jest lekki chaos na spotkaniu, że spotkanie nie toczy się zgodnie z agendą. Oczywiście, że tak. Ameryka Łacińska. To są takie kraje, w których rzeczywiście jest tolerancja na spóźnienie. Ale i tu się pojawia zawsze ale, jeżeli mam na szkoleniach uczestników i rozmawiamy sobie o czasie i na przykład chcemy współpracować z jakąś inną kulturą i myślimy sobie, okej, w Hiszpanii można się spóźniać, czyli ja też będę się spóźniał. No właśnie nie. Właśnie oni mogą,
0: ale my nie możemy. Tam tak. Mieszkamy na przykład na chwilę.
2: Tak, tak. Więc raczej przychodźmy na czas, bo to też będzie źle odbierane.
0: Okej, okay, tak? Ale to chyba dla nas w takim razie jest bardziej intuicyjne. Mamy po prostu zachowywać się zgodnie ze swoją naturą, o ile nasza natura jest taka polska i punktualna, no bo wiadomo, że są też różne osoby.
2: Z tą Polską to jest różnie, bo ona jest tak umiejscowiona pomiędzy. Wcześniej byliśmy tacy bardziej w stronę elastyczności. Dzisiaj bym powiedziała, że naszą kulturę biznesową zdominowały takie wzorce amerykańskie i jesteśmy rzeczywiście punktualni. Chociaż wydaje mi się, że nadal ten 15-minutowy kwadrans studencki spóźnienia jest u nas tolerowany. Że nadal można sobie na przykład, jak telefon zadzwoni na spotkaniu, to też jakoś nikt nie patrzy, że jest to jakieś faux pas, tylko można sobie wyjść, porozmawiać. W innych krajach, w Niemczech, nie byłoby to tolerowane.
0: Znaczy w ogóle właśnie zostając w tych relacjach biznesowych, istnieje jakaś taka międzynarodowa etykieta, jeżeli chodzi o spóźnienia? Czy tutaj też bardziej bierzemy pod uwagę, kto jest z jakiego kraju, no bo wyobrażam sobie, że jest wiele osób, które pracuje w międzynarodowych korporacjach i styczność z tymi kulturami, pomimo tego, że pracuje na przykład tutaj w Polsce, ma tak naprawdę codziennie.
2: Oczywiście, że tak. Istnieje i to jest bardzo często źródło nieporozumień i konfliktów, bo my myślimy sobie, jadę do Polski, mieszkam w Niemczech, jadę do Polski, będę współpracował z Polakami. Praktycznie nie różnimy się niczym, a później dochodzi do wielu nieporozumień i wtedy właśnie przychodzi często HR do mnie i mówi, potrzebujemy szkolenia, bo jest tak dużo nieporozumień, że ludzie się przestają rozumieć, przestają dobrze się komunikować i współpracować.

0: że warto poznać kulturę, z którą się będzie współpracować, albo kraj, do którego się jedzie, żeby tam pracować, bo później unika się wielu nieprzyjemnych sytuacji.
1: Czyli zawsze ten research troszeczkę wcześniej pomaga. Czy to osoba dana przychodzi, przyjeżdża do nas, czy to my przyjeżdżamy do niej. Do tematu wracamy za moment, a tymczasem

0: Poranek czwórki.
1: Za 27 minut godzina 9, a ze mną w studiu cały czas Aneta Liszka, trenerka, konsultantka międzykulturowa. Rozmawiamy cały czas w temacie tego, w jakich krajach można się spóźniać, w jakich nie można, które się spóźniają, jak to wygląda. No doszliśmy do wniosku, że wszędzie najlepiej, jak zachowujemy się tak, jak powinniśmy się zachowywać jako dana nacja, powiedzmy, że nie wypada się dostosowywać do tej kultury, którą odwiedzamy. A ja jeszcze mam trochę pytanie w kontekście właśnie tych rodzajów podejścia do czasu. Czy my mamy jakieś konkretne podziały, na które dzielimy kultury w kontekście do tego, jak postrzegamy te 10 minut spóźnienia?
2: Tak, oczywiście, że tak. Jest taki antropolog Edward T. Hall, amerykański antropolog kultury, który podzielił te kultury na kultury polichroniczne i monochroniczne. Kultury monochroniczne to są te, które właśnie przestrzegają czasu, są punktualne. Dla tych kultur agenda, plan, harmonogram jest bardzo ważne. Tam rzeczywiście nie warto się spóźniać i warto przychodzić punktualnie. Natomiast w kulturach w tych kulturach monochronicznych to, co jest jeszcze ważne, to to, że czas jest postrzegany linearnie. Czyli jedna rzecz następuje po drugiej. Skończę A, przechodzę do B. Ludzie robią rzeczy po kolei. Natomiast w kulturach polichronicznych jakby czas jest przestrzenią lub cyklem. On nie jest linearny. On nie płynie od przeszłości, teraźniejszość, przyszłość, tylko on może płynąć w kółko, zawracać. Tam relacje są dużo bardziej ważniejsze niż harmonogram i zegar. Tam ta punktualność nie jest aż tak bardzo istotna. Naszym życiem nie rządzą harmonogramy, plany i agendy. I właśnie pojawia się tutaj to słowo relacja, bo ono jest bardzo ważne. Chodzi o to, że w tych kulturach...

0: my bardzo bazujemy na relacjach z innymi ludźmi. Jeśli na przykład nie mogę liczyć na państwo, nie mogę liczyć na bardzo stabilny system finansowo-prawny w moim państwie, a oprócz tego są jakieś klimatyczne turbulencje, czyli susze, powodzie, to co mi z tego, że ja polegam na zegarach i planach niestabilnych, no bo mam cały kraj niestabilny z powodu niestabilnych rządów i systemów, jedyne na czym mogę polegać to na relacjach.
1: Czyli wtedy mogę się spóźnić do pracy, ale nie spóźnię się na spotkanie z przyjacielem na przykład.
0: Dokładnie. Więc jeżeli muszę zacząć pracę o 9, ale w międzyczasie spotkam na chodniku gdzieś swojego przyjaciela, który jest dla mnie ważny, to ja stanę z nim i będę z nim rozmawiać, bo on jest dla mnie ważniejszy niż to, że się spóźnię do pracy. Czyli relacje mają dużo bardziej znaczenie. Zegar w razie katastrofy mnie nie uratuje, a to, na czym mogę polegać, to na ludziach, sąsiadach, przyjaciołach, rodzinie.
1: To jest niesamowicie dla mnie szalenie interesujące, jak to się zmienia rzeczywiście, jak to, w jakim środowisku żyjemy, w jakim państwie żyjemy, oddziałowuje na to, jak postrzegamy czas. Czy w takim razie w ramach podsumowania możemy powiedzieć, że Polska jest tym krajem, który jest gdzieś po środku, ale idzie w stronę tego bardziej ustrukturyzowanego, takiego bardziej idącego właśnie z tym zegarem linearnym?
0: Tak, rzeczywiście. Można było kiedyś powiedzieć, że Polska znajdowała się po środku, pomiędzy tymi kulturami monochronicznymi i polichronicznymi. Dzisiaj jesteśmy dużo bardziej w stronę monochroniczność kultur. No, jak już mówiłam wcześniej, dużo wzorców takiego biznesowego życia czerpiemy ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast, jak mówiłam wcześniej, tolerujemy spóźnienia, tolerujemy to, że to spotkanie nie jest aż tak uporządkowane, że czasem wkradnie się chaos, więc jakby ja widzę tutaj takie trochę pomieszanie u nas.
1: No, czyli w takim razie i to 5 minut spóźnienia może być tolerowane, z drugiej strony rzeczywiście lepiej na czas być, także jeżeli dzisiaj na przykład pracę rozpoczynacie o godzinie 9, no to ja już bym powolutku jak najbardziej ruszała do tego miejsca pracy. Aneta Liszka była moim gościem dzisiaj w studiu, trenerka, konsultantka międzykulturowa, licencjonowana trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która specjalizuje się w zagadnieniach komunikacji i współpracy międzykulturowej. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
0: Ja też bardzo dziękuję.

0: Można powiedzieć, że to już tak delikatnie w halloweenowym klimacie. Tame Impala i Dracula w poranku czwórki.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam, tym bardziej, że tylko kwadrans dzieli nas od godziny 9, a gramy wam o poranku do godziny 10. No i też teraz mam porannego newsa dla wszystkich graczy. Nie wiem, czy wiecie, ale 19 lipca

listopada premierę ma długo wyczekiwana gra GTA 6. A wraz z nią, bo ta sama gra, szczerze mówiąc, no, nie jestem specjalistką, ale wraz z nią premierę ma naprawdę nietuzinkowy soundtrack, na który zawsze czekam. A na tym soundtracku natomiast kolab, współpraca czterech bardzo konkretnych projektów, bo mamy Catriela i Paco Amoroso, czyli latynoskich mistrzów znanych z ich występu w Tiny Desku. Mamy brytyjską królową popu, czyli Pink Panthers. Jest Fred Again i jeszcze do tego DJ z Francji, czyli Etienne de Crécy. No, nie wyobrażałam sobie, jak może brzmieć zbicie się tych czterech światów na jednym projekcie, na jednej piosence. Teraz na szczęście już nie muszę. Wystarczy, że posłucham i wy również teraz możecie posłuchać. Nowość Sexy Magic właśnie z soundtracku GTA 6. Posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić

0: a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Minęła dziewiąta.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w Polsce temperatura maksymalna wyniesie średnio od 13 stopni w Krakowie, w Katowicach tam najchłodniej, przez 16-17 stopni w Białymstoku, Bydgoszczy czy w Warszawie, do 18 stopni w Gdańsku.

0: Gdańsku. Będzie trochę chmur, miejscami może też trochę padać deszcz, także weźcie ze sobą koniecznie parasolki. No co tu więcej powiedzieć, po prostu jesień w pełni.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
2: 13:00.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
10: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
9: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
11: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Tak sobie to wyobrażam.
1: Fish, Emadę, tworzywo za mało czasu, a dokładnie Ross Addiction remix tego utworu, a na zegarze 9 minut po godzinie 9.
2: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam jak najbardziej, tym bardziej, że to ostatnia godzina poranka. Gramy wam do godziny 10. No i o poranku co? Rozciągamy się, sprawdzamy najnowsze muzyczne brzmienia, ale rozmawiamy również o tematach ważnych. No i tutaj przytoczę taki przykład. Są tacy, którzy poranek zaczynają od szybkiej zbiórki, od prysznica, od drogi do szkoły, drogi do pracy. Na pewno wielu z was jest w tym momencie w takiej sytuacji albo w ogóle już w pracy, tak jak ja na przykład tutaj w tym czwórkowym, pięknym, żółtym studiu, ale na pewno znajdą się też tacy, którzy trochę tego czasu więcej mają o poranku, którzy czasami mają okazję zacząć na przykład od jakiejś dobrej książki czy gazety. Dużo mówi się o tym, że Polacy czytają, Polacy nie czytają, mamy podsumowania często, jakieś sprawdzamy to, ile książek rocznie i tak dalej, i tak dalej. A my zadamy sobie już za chwilę z Alicją Michalską pytanie o to, czy są kraje, w których dostaje się pieniądze za czytanie. I czy taka sytuacja sprawdziłaby się w Polsce? Czy dzięki temu więcej Polaków by również po te książki sięgało? To już za chwilę razem z naszymi książkowymi polecajkami, a tymczasem posłuchajmy.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. To był Fortet Ellie Goulding i utwór In My Dreams na zegarze 19 minut po godzinie 9. O czym śniła Alicja Michalska? To pierwsze pytanie, które jej dzisiaj zadam. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, nie wiedziałam, że będzie tak trudno.
1: No słuchaj, akurat taki utwór się wylosował, bo tu nie wiem, czy zauważyłaś tą moją słowny szachmat.
2: No i In słuchaj, My Dreams. Teraz po prostu komórki w mojej głowie, szare komórki muszą się wysilić, żebym sobie przypomniała, no bo ze snami to chyba jest tak, że się o nich raczej szybko zapomina.
1: Ja mam wrażenie, że w ogóle najwięcej śnię, jak jestem w stanie trochę dospać, czyli jak mam tę pierwszą pobudkę o godzinie 7:00 i jeszcze wtedy nie pamiętam swojego snu i jeszcze zasypiam na godzinę albo dwie, a że byłam nie tak dawno na takim krótkim urlopie, no to rzeczywiście miałam takie wtedy momenty, że wow, to dlatego mi się śniło, bo po prostu mogę sobie do tej 8:00, 9:00 pospać.
2: Ale podobno są takie fazy, że raz po prostu śni ci się coś codziennie przez tydzień, a raz nie śni ci się nic przez miesiąc.
1: To prawda.
2: Ja tak mam.
1: Czyli rozumiem, że teraz na jesień snów nie ma.
2: Tak, teraz jest ten moment, że po prostu nic mi się nie śni.
1: No rozumiem, to w takim razie...
2: Śpię spokojnie.
1: Żeby pobudzić tę swoją wyobraźnię, to rozumiem, że przenosimy się dzisiaj do świata książek.
2: Dokładnie tak, no bo w ogóle jesień to chyba taka najbardziej czytelnicza pora roku. Długie wieczory, kubek herbaty, koc i książka, po którą wreszcie można sięgnąć bez wyrzutów sumienia, że czekają nas piękne, ciepłe dni. I generalnie, jeśli chodzi o tą jesień, no to rzeczywiście wydawcy teraz i księgarnie kuszą nas nowościami. I tak naprawdę coraz częściej szukamy tych historii, które pozwalają nam na chwilę odłączyć się od ekranów, no ale są i tacy, którzy postanowili sięgnąć po argumenty znacznie bardziej konkretne, czyli pieniądze. Otóż Singapur próbuje zachęcić swoich mieszkańców do częstszego sięgania po książki, oferując im finansową nagrodę za czytanie. No brzmi generalnie jak scenariusz z jakiejś komedii, ale tak jest naprawdę. Singapur rozpoczął 5-letni program, w którym płaci obywatelom za czytanie. Wystarczy tak naprawdę 15 minut lektury dziennie.

0: nie, żeby zdobyć takie wirtualne monety wymienialne na gotówkę. No i trzeba się zarejestrować na takiej specjalnej platformie, wpisywać swoje sesje, odnotować każdą dzienną sesję czytania, no i zebranie 1000 monet, co odpowiada 50 sesjom, pozwala wymienić je na 1 dolara singapurskiego, czyli niecałe 3 złote.
1: Warto? Ja nie wiem, czy to się opłaca, czy nie w takim razie. To w ogóle bardzo kojarzy mi się z taką tabelką czytania, którą podpisywała mi w podstawówce moja mama. Tu pozdrawiam bardzo serdecznie.
0: Miałaś tabelkę czytania?
1: Dokładnie, bo nauczycielka od polskiego, pamiętam, że miała dla nas takie zadanie, że musieliśmy wpisywać w tę tabelkę datę i jakby ilość minut, tak, i czas, ile czytaliśmy, i jaka to była książka, i na końcu podpis rodzica. I pamiętam, że nie za bardzo na początku tego pilnowałam i później dostałam taką brzydką ocenę. Ocena się nazywała postaraj się, bo to nie było jeszcze tam, wiesz, 1, 2, 5.
0: A pamiętam, były takie opisowe. Zresztą tak, teraz też
1: albo takie
0: te
1: pieczątki
0: opisowe.
1: Jeszcze mieliśmy. Wspaniale, ładnie, postaraj się i pracuj więcej. To w ogóle też jakaś podstawówka.
0: Ale zobacz, jakie to jest motywujące.
1: Tak, i dzięki temu...
0: To nie
1: temu,
0: jest ocena typu no nie jak, czytasz nic, nie, no w ogóle jak, beznadziejnie,
1: dokładnie.
0: Postaraj się.
1: Jak już raz dostałam postaraj się, to w ogóle zaczęłam czytać jak szalona i rzeczywiście w taką tabelkę sobie wpisywałam, więc dla mnie to chyba byłby powrót do dzieciństwa, no ale 50 sesji, no chyba, że tutaj można też jakoś omijać ten system, no bo pytanie, jak w ogóle oni są w stanie sprawdzić, czy my realnie czytamy.
0: No widzisz, o tym nie pomyślałam.
1: Jak z lalki tutaj tydzień temu z Weroniką
0: Puszkar. Może jest potem taki test, że musisz potem odpowiadać na pytania, co zrobił główny bohater na tej konkretnej stronie.
1: Mogło tak być. My z Weroniką Puszkar zastanawiałyśmy się, ile faktów z tych lalek teraz wyprodukowanych, filmowych, netflixowych, ile, wiesz, tych różnic trafi potem na maturę u maturzystów. Kto będzie sięgał po serial zamiast książki rzeczywiście. Myślę, że będą takie sytuacje.
0: No podobno ten serial w ogóle nie jest adaptacją, tylko jest inspirowany, jest, nawet nie jest na podstawie książki, tylko jest inspirowany lalką, no ale wierniejsza adaptacja będzie rzeczywiście ta filmowa, która czeka nas 30 września.
1: Ale my dzisiaj o płaceniu za czytanie i do tego tematu wracamy już za moment, a tymczasem zagrajmy FKA Twigs i Perfect Stranger.

0: A wszystko dlatego, że dzisiaj o Singapurze rozmawiamy. Ten piękny dźwięk prosto od naszego wydawcy Jędrzeja Rosiewicza. Rozmawiamy o Singapurze, a bardziej o programie, który ma zachęcić mieszkańców do regularnego czytania książek. Ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska. No to jak to jest w takim razie? Dużo osób, mało osób bierze w tym udział? Mamy już jakieś statystyki?
1: Nie no, program się, słuchaj, dopiero zaczyna. Tak naprawdę te zbieranie tych monet za 15-minutową sesję czytania to jest dopiero coś, co weszło od 1 września, także pewnie te wszystkie statystyki będą dopiero, wiesz, za rok. No ale generalnie można dyskutować, czy 15 minut czytania to jest dużo, czy raczej niewiele, zwłaszcza jeśli porównamy to z czasem, który potrafimy spędzić przed telefonem, no ale twórcy programu przekonują, że wcale nie chodzi o to, żeby w ciągu kwadransu przeczytać jak najwięcej stron. Chodzi tak naprawdę tutaj o wyrobienie sobie nawyku, żeby codziennie znaleźć te kilkanaście minut, odłożyć telefon i sięgnąć po tę książkę, ale kiedy taka czynność powtarza się właśnie regularnie, no może z czasem stać się po prostu częścią naszej rutyny i właśnie na to zwraca uwagę szefowa programu, zachęcając, żeby zacząć od małego, osiągalnego celu, zamiast zakładać od razu, że będziemy czytać na przykład największe, najgrubsze tomiki książek i przeczytamy całą klasykę w miesiąc. Także wydaje mi się, że tu nawet nie chodzi o ilość i efekty tego programu, ale wydaje mi się, że chodzi właśnie o wyrobienie sobie nawyku. No bo rzeczywiście jest coś takiego, że jeśli my robimy coś codziennie, to w końcu wchodzi nam to w krew. No fake it till you make it.
0: Chociaż z drugiej strony ja na przykład mam ten problem, że mam wrażenie, że czasami z nadmiaru przebodźcowania tych bodźców takich dnia codziennego, te 15 minut to ja się dopiero nastrajam do czytania i tak jak wczoraj na przykład podczas podróży czytałam takie, no powiedzmy solidne 2 godziny z jakimś tam hakiem, to czułam, że dopiero w trakcie tych 2 godzin jestem w stanie tak całkowicie się w lekturze zanurzyć. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, że na 15 minut to na przykład, nie wiem, jakiś magazyn, jakiś artykuł, to chyba zależy od lektury, że w niektóre lektury musimy się trochę bardziej, trochę dłużej zagłębiać, ale no właśnie, takie 15 minut może być bardzo dobrym startem.
1: Nikt nie broni czytać dłużej. Można to przeczytać, wiesz, 30 minut.
0: No, więc nie 15 minut, tylko 2 godziny od razu, proszę tutaj
1: tak, albo
0: czytać.
1: Można przeczytać 30 minut jednego dnia i drugiego dnia już nie musisz nic czytać, bo masz 15 minut.
0: A myślisz, że taki program sprawdziłby się w Polsce, skoro niektórym się nie chce nawet butelek kaucyjnych odkładać do pojemników?
1: Słuchaj, no ja myślę, że powodów do szukania nowych sposobów na promocję czytelnictwa w Polsce na pewno nam nie brakuje. No to też pojawia się tak naprawdę pytanie, czy takie czytanie rzeczywiście by stało się czymś, po co sięgamy z własnej takiej ciekawości, no czy po prostu tutaj te pieniądze są tym haczykiem. No ale może znowu, fake it till you make it. Czyli
0: ciekawe,
1: jeśli
0: jaka stawka
1: po prostu
0: by była.
1: No by musiała być chyba troszkę większa.
0: Też
1: jednak
0: mi się tak wydaje, mimo wszystko, że u nas ta jakaś złotówka czy 3 złote nikogo by do czytania nie zachęciły. Jeżeli chodzi o nasze polecajki czytelnicze, a trochę takich po wakacjach mamy, no to za chwilę usłyszycie i może podzielicie się też z nami waszymi na antenie, a tymczasem zagrajmy.

0: warto przeczytać.
1: Powiedział swoim lektorskim głosem Jędrzej Rosiewicz, nasz wydawca, ale to my dzisiaj przychodzimy do was z polecajkami czytelniczymi przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka i Alicja Michalska, no bo skoro już jesteśmy przy tych książkach, no to właśnie, może warto powiedzieć, co warto przeczytać.
2: Warto przeczytać nie dla pieniędzy, tak jak to się dzieje w Singapurze, tylko warto przeczytać po prostu ze względu na dobrą książkę albo ze względu na zakładkę do książki, bo ja muszę tutaj wszystkim się pochwalić, że dostałam od Dominiki piękną zakładkę do książki.
1: To prawda, taką z podróży. Stwierdziłam, że skoro Alicji główną zajawką właśnie w odróżnieniu do wielu osób, które te książki odkłada, jest czytanie, to, że warto się taką
2: teraz będę jeszcze więcej czytać.
1: Piękną okładką podzielić. No niestety dla wszystkich słuchaczy nie miałam okazji kupić, chyba bym nie miała jak tego przewieźć w swoim bagażu podręcznym.
2: Słuchaj, ale dla słuchaczy mamy teraz polecajki książkowe. Możemy,
1: dokładnie.
2: Może tak.
1: To może być nawet lepsze przy okazji, bo zakładką to może być też wszystko. Nie wiem, czy też tak masz, ale ja czasami robię zakładkę z jakiegoś biletu.
2: No ja czasem w ogóle nie robię, tylko tak wiesz, brzydko.
1: Zaginasz? O matko. No to bardzo dobrze, to ci się przyda, kochana, w takim razie ta zakładka. No to dobrze, to co, zaczynamy, może pierwsza twoja polecajka.
2: Tak, no książką, którą zdecydowanie polecam, szczególnie teraz na tą jesienną aurę, to jest książka, która dopiero teraz ma swoją premierę, także świeżynka, i jest to książka Agaty Romaniuk pod tytułem Na nogach, opowieści o chodzeniu, i właściwie tak naprawdę trudno o lekturę bardziej pasującą do jesiennego spaceru. Całość tak naprawdę zaczyna się od bardzo prozaicznej sytuacji, która no niczym u Milana Kundery urasta do rangi osi fabuły. Otóż wszystko zaczyna się od dolegliwości głównej bohaterki, która przestaje móc chodzić. I to tak naprawdę staje się punktem wyjścia dla autorki do opowiedzenia o tym, jak chodzenie jako takie jest esencją naszej codzienności. Od takich momentów jak, nie wiem, pójście po bułki, po pielgrzymki i jakieś legendarne przemarsze. Agata Romaniuk pisze w tej książce o wiktoriańskich spacerach, o marszu solnym Gandhiego, Virginii Woolf, Fridzie Kahlo, a także o Warszawie i rzekach, które płyną pod jej ulicami. No to książka o czymś, co tak naprawdę robimy codziennie i nad czym właściwie się nie zastanawiamy. A może czasem warto zwolnić się, skręcić nie tam, gdzie planowaliśmy. Taka

0: Książka o chodzeniu, ale tak naprawdę o podróży, o wolności i o tym, co dzieje się z naszymi myślami, kiedy po prostu ruszymy marszem przed siebie. No, książka idealna dla mnie, bo ja kocham łazić.
1: Co za piękny i wyczerpujący opis tej książki. Nie wiem, czy będę potrafiła dorównać ci tym opisem. Alicja Michalska i jej polecajka, czyli książka
0: Na nogach Agata Romaniuk.
1: Na nogach opowieści o chodzeniu. Podoba mi się. Ja też w ogóle lubię na nogach pieszo po prostu się przejść, szczególnie na przykład zwiedzać pieszo i na nogach, a
0: tylko
1: nie
0: ciężko jest
1: gdzieś.
0: Ciężko jest czytać i chodzić w tym samym czasie. Tego nie polecam.
1: A wiesz, co ja robiłam na przykład? To będąc tutaj, wracając też do moich krótkich wakacji, chodziłam po plaży tam i z powrotem z książką w ręce i w ten sposób czytałam. Wydaje mi się, że lepiej było mi się w ogóle skupić. No bo wiesz, przy brzegu plaży to nie musisz za bardzo patrzeć przed siebie.
0: No tak, nie ma tam ulicy,
1: raczej
0: słupów.
1: Nikt cię tutaj, no możesz wejść na jakiegoś drugiego, wiesz, plażowicza, obić się po jakiś...
0: Wtedy jaka historia się zaczyna
1: brzuch
0: dopiero.
1: Czyjś. I to jest raczej tyle, także nie ma jakichś większych wypadków. No i ja w ten sposób ostatnio czytałam książkę André Morua, mam nadzieję, że dobrze czytam nazwisko autora, o tytule Klimaty. I to jest taki pamiętnik Wiktora Hugo w przekładzie Krystyny Dolatowskiej. No, przede wszystkim dużo tam romansu, dużo tematów zdrady, tematów chorobliwej zazdrości. No i bardzo ciekawy taki pamiętnik miłości do kobiety z perspektywy mężczyzny. Także delikatnie inne klimaty na pewno, ale uwierzcie mi, jeżeli lubicie takie intrygi i relacje damsko-męskie i tego typu tematy w książkach, to jest niewielka, aczkolwiek bardzo wciągająca lektura.
0: Czyli najpierw wchodzimy z moją książką, a potem wdajemy się w romanse z twoją.
1: Można zrobić w taki sposób jak najbardziej. Choć ja zrobię to w drugą stronę, no bo jedną już praktycznie przeczytałam, także sięgnę jak najbardziej na nogach po Agatę Romaniuk. To były polecajki książkowe ode mnie i od Alicji Michalskiej, której bardzo dziękuję za dzisiejsze wejście. Słyszymy się
0: jutro razem.
1: Dzięki bardzo.

0: Le Bass True Commerce, utwór jazz w poranku czwórki, a na zegarze za 16 minut godzina 10.
1: Poranek czwórki.
0: Poranek powoli zmierza ku końcowi, ale jeszcze zanim to chciałam wam pokazać bardzo ciekawy numer, który trafia na czwórkową playlistę. Jest to najnowszy singiel od brytyjskiej artystki O Jeremy o tytule Top Down. No bo brytyjska artystka wraca po kilku latach przerwy tak naprawdę od premiery jej świetnej epki Bad Influence, którą wyprodukował między innymi również brytyjski producent Muramasa. To jest moim zdaniem klasyka. Mimo że to nowość, to jest R&B w najlepszym wydaniu, to jest numer, który naprawdę wjeżdża od pierwszej sekundy. Posłuchajcie sami.
2: To jest nowość czwórki.

0: Dzielnica.
1: Na zegarze za 10 minut godzina 10. To oznacza, że poranek czwórki powoli, powoli dobiega końca. Nie smućcie się natomiast, bo ze mną w studiu jest już oczywiście specjalnie przed czasem.

0: Żebyśmy trochę razem mogli sobie porozmawiać. Harper, cześć.
1: Zabiegany i zdyszany, bo znowuż biegłem.
0: Nie słychać, ale słuchaj, także jest okej.
1: Coraz lepsza forma.
0: Dokładnie, no to być może to jest jakiś, wiesz, element twojego porannego workoutu. Czwórka to słychać. Co będzie słychać w czwórce po godzinie 10?
1: Dobra muzyka, 3 godziny z dobrą muzyką. Będzie dziś akurat sporo urodzinowych, jubileuszowych płyt. Między innymi taka, co to jedna z najważniejszych płyt jest w ciągu ostatnich 3 dekad. Mam spoilerować? No dobra. DJ Shadow między innymi, ale będzie też troszkę bardziej jesiennych brzmień, będzie też na przykład sporo drum and bassowych nowości.
0: Czyli tańczymy, ale wśród opadających liści, można tak to nazwać.
1: Tych liści jeszcze za dużo nie ma, ale to jest taka jesień, którą lubię, kolorowo się robi, na razie jeszcze ciepło, muzyka będzie żwawa i energetyczna, zapraszam.
0: Harper i czwórka to słychać już od godziny 10. Ja natomiast się z wami żegnam i życzę wam naprawdę dobrego i słonecznego dnia. Dominika Płonka była przy mikrofonie, a słyszymy się już jutro od godziny 7. Dzięki, dobrego dnia.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty CBS mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

zwolnimy ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro. Posiedzimy, podważymy takie plany. Zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro syna kiedyś tam poprzesuwamy. Ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. Tu z ekipy nikt nie będzie zajechany bez lipy. Wakacje w mieście odpalamy. Mamy tipy i atrakcje, straty pokrywamy. Pogonimy ten kawałek do reklamy.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam IBS.

0: maślan forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Właśnie minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogodyn, Marcin Hubert Wellharper. Skoro jesień wylądowała, to i aura adekwatna. 10 stopni w górach, 16 w centrum, do 19 na zachodzie. Tu najwięcej słońca, a w pozostałej przeważającej części kraju możliwy deszcz.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek, gramy co chcecie.

0: piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
0: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Tak, tak, to ja, Marcin Hubert Harper. Będę dla was dobrze grał i bujał do godziny 13. Zapraszam.

0: Amerykańska formacja Cage the Elephant w starszym utworze Ain't No Rest for the Wicked w świetnym regowym remiksie na samplach z Maxa Romeo i Lee Scratch Perego plus w nowym singlu przed chwilą Dying in Reverse. Jeśli są tu jacyś fani tej formacji, no to dobra informacja jest taka, że 27 lutego w przyszłym roku Amerykanie przybędą do Polski. Tego dnia zagrają w Krakowie w klubie Studio, być może już z nową płytą na koncie. No a dziś ode mnie sporo starszej muzyki, urodzinowych, jubileuszowych płyt, ważnych tytułów, o których pamiętać warto, a nawet trzeba. Będą wznowienia, remastery, w tym już teraz jedna z najbardziej wpływowych, najważniejszych płyt, no ostatnich trzech dekad. Słynny DJ Shadow, jego genialny krążek Introducing, właśnie obchodzący swoje 30 urodziny. Pionierska płyta, w całości poskładana z sampli z fragmentów innych nagrań, dobitnie pokazująca, że sampler MPC-tka też może być pełnoprawnym instrumentem, na DJ prawdziwym kompozytorem. I że bez rapera, bez tekstu w wersji czysto instrumentalnej, hip-hop też może być bardzo wartościową muzyką, piękną, poruszającą, pełną treści i emocji. I ta płyta porusza i zachwyca nawet po 30 latach.
1: Klasycznie o tej porze.
2: Bob Wood, National Program Director of the Chum Group, work with us in producing.
3: Ooh, hold up, before we get started.
4: Guess who's coming?
3: It's...
4: Guess who's coming?
3: It's...
4: Guess who's coming?

A u nas 24 minuty po 10:00 z okazji 30 urodzin DJ Shadow, jego niezmiennie wspaniały pierwszy album Introducing, kilka lat później jeszcze bardziej imponujące dzieło, w całości ulepione z sampli, popełniła australijska formacja The Avalanches, która za 3 tygodnie powraca przecież z nowym krążkiem No Bad Memories. Ja osobiście bardzo na tę płytę czekam. No a przed nami kolejny jubileusz, kolejna bardzo ważna płyta, jedna z najważniejszych płyt lat 90. Według portalu Pitchfork płyta numer 1, jeśli chodzi o brzmienie, muzykę spod znaku Dream Pop. No a sama grupa niezmiennie zachwyca, inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Panie i panowie, moja ukochana, kultowa szkocka formacja Cocteau Twins z absolutnie nieziemską Elizabeth Fraser na wokalu 17 września 1990 roku trafił na rynek ich 6. wspaniały album Heaven or Las Vegas, dla wielu ich płyta numer 1, no choć no niektórzy spierają się, że to jednak Treasure z połowy lat 80. Obie te płyty cudowne, ale to tu na Heaven or Las Vegas Elizabeth Fraser

0: śpiewa bardziej wprost, można nawet zrozumieć jej słowa. Sama muzyka jest trochę mniej tajemnicza, bardziej taka radosna i popowa, choć w tle już mniej radośnie, bo mamy powolny rozpad związku Fraser i Robina Guthrie, plus jego pogłębiające się problemy z używkami. Płyta wyszła im jednak niebiańska, no i jako dowód Eyes Blink Luck, samplowane przez Prince'a, 50-50 Clown. Prince był wielkim fanem Cocteau Twins, próbował podpisać nawet z nimi kontrakt. W końcu samplował ten właśnie kawałek na potrzeby nagrania Love Thy Will Be Done Martiki, potem jeszcze tytułowe Heaven or Las Vegas, a czaruje i światu piększa moje ukochane Cocteau Twins.
1: Klasycznie o tej porze.

Z okazji 36. już 6. urodzin Cocteau Twins i wspaniała ponadczasowa płyta Heaven or Las Vegas, wydana dokładnie 17 września 1990 roku, za to września 19. Dwa lata wcześniej Cocteau Twins opublikowali inny znakomity materiał, płytę Bluebell Knoll, no mniej znaną, mniej docenianą w ich dyskografii, ale zdradzającą ich zwrot w stronę bardziej takiej czytelnej, popowej formy, zarówno jeśli chodzi o wokal, jak i o melodię i produkcję, a to produkcja właśnie, te wszystkie niesamowite efekty, rewerby, echa stanowiło wyjątkowości, magii Cocteau Twins właśnie, plus oczywiście głos Elizabeth Fraser, a że muzyki Szkotów nigdy za wiele, to ja korzystam z okazji i z płyty Bluebell Knoll serwuję przebojowe, piosenkowe Caroline Finger, a także Fingers, a także przepiękne, cudowne Sicko Buff, oba te nagrania trochę w klimacie ich późniejszego materiału Four Calendar Cafe.

Oj, ładniutko. W tym samym roku, co Bluebell Noll Cocteau Twins, trafił na rynek inny uwielbiony przeze mnie album. Krążek Truth and Soul, moja ulubiona płyta moich innych faworytów, wspaniałej amerykańskiej formacji Fishbone, wywodzącej się z tej samej trash funkowej, funkrockowej sceny z LA, co Red Hot Chili Peppers. No tyle, że grupa Fishbone sięgała także sięga po muzykę punk, ska, reggae, soul czy swing i w wybuchowy, porywający, pionierski sposób mieszała je, miesza, gra na swoich warunkach ze swoją niepowstrzymaną, zaraźliwą energią. Zatem z 13 września roku 1988 amerykańska grupa Fishbone z ich drugiego albumu Truth and Soul, choć tej ekipy słuchać, doświadczać najlepiej w wersji koncertowej, zupełnie inna już muzyka, inne emocje i energia, a ja, Harper, wracam do was o godzinie 11.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znać. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Po reklamie.
12: Tak jak

0: Drodzy Państwo, właśnie mija godzina 11.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogodyn, Marcin Hubert, Welharper. Aura do jesieni się dostraja. W większości kraju deszcz i chłodniej. 10 stopni w górach, 12 na Podlasiu, do 19 na zachodzie. I tu dziś słońca będzie najwięcej.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko

0: myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

siebie. Coraz częściej czuję, że coś idzie w moją stronę. Odkręciłem korek, wiruję jej tonę. Patrzę się za siebie, chyba wpadam w paranoję.

0: uurtje naar alleen de weekend.
1: Czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
2: Czwórka to słychać. Godzina już druga, w niej na otwarcie nowe single Szczyla oraz Fisza, MAD i ich tworzywa. Zapraszam.
3: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy

Nowy tydzień, nowy singiel Szczyla pod tytułem Paranoja. Nowy tydzień, nowy singiel Fisza, MAD i ich tworzywa. Doskonałe nagranie piruety z gościnnym udziałem właśnie Szczyla, który no przypuszcza prawdziwy atak, ofensywę na rynek muzyczny, co mnie osobiście akurat raduje. Gramy jego nowe singla na playliście, a jego nowy krążek przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze trafi na rynek, nie pojutrze, ale 30 października. 5 za to ukaże się Człowiek, nie do końca nowy album tworzywa. Pozdrowienia uściski dla chłopaków. No a przed nami kolejne urodziny, 30 utworów na 30 urodziny znanej, lubianej amerykańskiej formacji Divery Corporation, składanka z ich najbardziej znanymi kawałkami, podrasowane dubem, stylowe, eleganckie downtempo z wyprawami w stronę hip-hopu, breakbeatu, lounge'u, muzyki brazylijskiej. Milutko, mięciutko to płynie i buja, choć mnie brakuje tu kilku istotnych nagrań. Znakomitego Hearty the Lonely Hunter z Davidem Byrnem, czy choćby 38-45 Divery Number i ten drugi kawałek dziś od siebie dokładam. Najpierw jednak z antologii Divery 30 odpalam utwór Shaolin Satellite. Oba te nagrania ukazały się oryginalnie na pierwszej płycie Amerykanów Sounds from the Divery Hi-Fi w roku 1996. Na chwilę

Chwilę później materiał w Europie wydała słynna wytwórnia 4AD, dla której nagrywała grana dziś przeze mnie grupa Cocteau Twins, a za którą, za muzykę, której dziękuję, Krzysiek. Dziękuję również i pozdrawiam. Cała załoga, hej!

0: Przed nami kolejna załoga, jeszcze mocniej mieszająca jamańskie wibracje z hip-hopem, muzyką klubową. Reggae, dub, sky, dancehall plus połamane breakbeatowo-dżunglowe bity. Wszystko w bardzo porywającym, skocznym i imprezowym wydaniu. Barry Ashworth, jego słynna londyńska załoga Dub Pistols, a jak wiadomo jest Dub Pistols, jest i impreza. Za chwilę nawet będzie, bo grupa przyjeżdża niebawem do Polski. W piątek 9 października zagra w Warszawie w klubie Hydrozagadka, a dzień później w sobotę 10 października w klubie Zmiana Klimatu w Białymstoku. Na ten pierwszy stołeczny koncert w Hydrozagadce mamy dla Was bilety pod naszym stałym numerem 22 645 2100. Dzwońcie, będą Wam dane. Na rozgrzewkę oczywiście muzyka, w tym fragment tegorocznej marcowej płyty The Pistols Enter the Sound, nagranej z projektem Freestylers. Najpierw jednak na koncerty zaprosi nas sam Barry Ashworth, czyli lider, kierownik The Pistols. Powie nam także o tym, jak Polska jest mu bardzo bliska, jak wiele dla niego nasz kraj znaczy. Naczynić to będzie siedząc sobie na plaży w Hiszpanii.
1: Dziękuję. Barry Ashworth from the Dub Pistols here. Since the first time I ever played in Poland, which was in October 1999 in Warsaw, I've had a really beautiful, beautiful relationship with the Polish people and the country of Poland. The way that you've embraced the Dub Pistols and treated me like family is something special and something so unique, something I treasure deeply. So I'm so looking forward on the 30th anniversary of the Dub Pistols to be returning to Białystok and Warsaw on the 9th and 10th of October to perform on our 30th anniversary our brand new album, Enter the Sound, plus a load of Dub Pistols classics. I can't wait to see you. I know it's going to be a special, special, special weekend. The shows are going to be incredible. I know this. So I can't say thank you enough to all of you that have supported us through all these years, 27 years in Poland, 30 years for the Dub Pistols. I want to say big thank you to Marcin Harper, Macken, Norbert, to all the people that have booked us from my time at Bacania, being resident DJ in Bacania in Warsaw, to Robert and everybody at Sphinx in Sopot. This is going to be an emotional return this weekend when we come back to play. I can't wait to see you all. I have nothing but love for you all. Dobra, dobra, dobra.

0: 9 Hydrozagadka w Warszawie, 10 Białystok, zmiana klimatu przyszłego miesiąca. Dwa krajowe koncerty słynnej brytyjskiej ekipy Da Pistols będzie się działo, a nawet Armata. Polecamy, zapraszamy, a biletów już nie mamy, a przed nami kolejna płyta klasyczna.
1: Klasycznie o tej porze.
0: Szkocka formacja Primal Scream i ich album pod tytułem Exterminator tuż po płycie Screamadelica, mój ulubiony ich krążek, oryginalnie wydany w 2000 roku, no a teraz zremasterowany, wznowiony z dopiskiem Expanded Edition z bonusowymi kawałkami, remiksami, m.in. Davida Holmesa, Massive Attack czy projektu Toulon Swordsman. Przy nagraniach pomagał Kevin Shields z My Bloody Valentine, wspomniany David Holmes, Bernard Sumner z New Order, hip-hopowy Dan The Automator, a także słynny klubowy duet The Chemical Brothers, który zremiksował nagranie Swastika Ice. I ten kawałek za moment, trochę taki dźwiękowy atak na ówczesny rząd i chciwe korporacje. Najpierw jednak moje ulubione z całości, napędzane krautrockowym silnikiem i basem Maniego, wspaniałe Shoot Speed, Kill Light ze ścianą dźwięku wspomnianego Kevina Shieldsa. Ode mnie, od Harpera, lecimy i to wysoko.

0: Zmieniamy teraz tempo i klimat, bo naszym gościem był u nas niedawno Bartek Schmidt, czyli Basz. Znany polski artysta, muzyk, autor ścieżki dźwiękowej do głośnej, serialowej wersji lalki Bolesława Prusa. Między innymi o niej właśnie Basz opowiadał u nas w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. Cała rozmowa czeka pod adresem czworka.polskiradio.pl. Teraz u nas mała jej zajawka, no a potem serialowa muzyka Basza.
1: Pracowałeś na już gotowym serialu, czy dołączyłeś w trakcie?
2: No, kompozytor dołącza często bardzo późno na etapie tworzenia filmów albo seriali i tak też było w tym przypadku i ja pracowałem do takich prawie gotowych, prawie ostatecznych montaży.
1: Okej, okay, wow, bo wiem, że są różne są podejścia mimo wszystko do tego. Czasem różne, się montuje
2: czasami
1: film pod muzykę
2: mi się zdarza
1: też,
2: tak komponować na podstawie scenariusza, ale wolę pracować z obrazem już, bo to jest jakoś...
3: Czyli już z gotowym montażem.
2: Tak, albo przynajmniej prawie gotowym. Fajnie, jeśli można na przykład też mieć jakąś ingerencję jeszcze w ten montaż i na przykład wydłużyć jakąś scenę, jeśli pododać.

0: graniu muzyki to będzie lepiej działać, bo jest też tak, że jak muzyka trochę przyspiesza odbiór, taką percepcję scen, te, które się często dłużą, z muzyką przestają się dłużyć, a czasami te, które wydają się ok, stają się za krótkie.
1: A ile w ogóle trwało dla ciebie praca przy tym serialu? Jak długo siedziałeś w studiu i od momentu, w którym dowiedziałeś się, że ty będziesz się tym zajmował, do oddania muzy, ile to mniej więcej zajęło?
0: Znaczy od momentu takiego realnego początku pracy do ostatecznych takich miksów, masteringów, no to było chyba tak z 7 miesięcy.
1: To
0: coś takiego troszkę.
1: A jak byś porównał to do poprzednich soundtracków, to jest długo?
0: Myślę, że to jest tak naprawdę, to jest też tak, że tyle pracujesz zazwyczaj, tyle ci to zajmuje, ile ci pozwala deadline. I miałem na przykład w zeszłym roku serial, który miał bardzo srogie deadline'y, więc ta praca trwała krócej, ale ogrom pracy był ten sam, więc teraz było trochę bardziej komfortowo. Ale myślę, że to jest taki dosyć standardowy termin, to pół roku na taką dużą produkcję.

0: Na zamknięcie drugiej godziny przed nami nasze fajowe czwórkowe nowości. Taki z biglem i tłustymi bitami. Nasz człowiek z basowano-garażowy TVB, jego nowy kawałek Feromony z gościnnym udziałem rapującej Guest Julki z niewydanej jeszcze płyty Kultura. No a potem słynny brytyjski projekt Chase and Status w drum and bassowym nagraniu Disgruntled, w którym wokalnie udzielają się Aira i Jay Haas. No a Chase and Status zawitają do nas do Polski w przyszłym roku, 18 lutego zagrają w łódzkiej Atlas Arenie. I niech to będzie mała zapowiedź tego, co wydarzy się po godzinie 12. Zapraszam.
1: Nowość w czwórce. To słychać.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit.
2: Po reklamie.
12: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: drum and bassowym rytmie właśnie minęło południe.
1: Pogoda.
0: Tu wasz funkowy pogody, Marcin Hubert Wellharper. Przez kolejne dni podobna jesienna aura. Zrobi się nawet odrobinę chłodniej i właściwie w całym kraju możliwy deszcz. Niedziela za to już ładna i słoneczna z temperaturą do 21 stopni na zachodzie kraju.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Kolejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pitego o ryby staje się gracja lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Czwórka to słychać. Godzina już trzecia, a w niej do 13:00 same tłuste bity. Zapraszam.

1, 2, 3, 4.

0: Ze Szwajcarii przed premierą rymująca w 8 językach wokalistka raperka o pseudonimie Lum w nagraniu Lucky Lum plus DJ Shadow, kolejny dziś fragment jego słynnego albumu Introducing, utwór Number Song w doskonałym imprezowym remiksie Cut Chemista z grupy Jurassic 5, moim zdaniem jeszcze lepszym niż oryginał, z pysznym beatboxowym finiszem. Na prawdziwy beatboxowy karnawał, wielka beatboxowa impreza już jutro startuje w Warszawie 24, 25 i 26 września na Torwarze w Warszawie odbędzie się Grand Beatbox Battle, trzydniowy beatboxowy festiwal, zawody z czterema głównymi kategoriami: Solo, Loop Station, Tag Team oraz Crew. Do tego jeszcze po raz pierwszy Legacy Battle, wielkie starcie gigantów beatboxingu. To wszystko pod patronatem czwórki. No a skoro wam o tym mówię, to znaczy, że właśnie nadciągnął imprezowy latarnik.
1: Imprezowy latarnik.
0: Niezmiennie sporo ciekawie się dzieje, bo za nami po prawie 30 latach pierwsza nowa hip-hopowa balanga DJ-a 600V w hybrydach. Impreza wypaliła, będą kolejne, będzie cykl pod patronatem czwórki także. Kolejna balanga, już wiem, w przyszłym miesiącu, 23 października. Gorąco was zapraszamy. Uwaga, występ Diziego Rascala w niebie jest odwołany 10 października. 11 października. Dizzy Rascal w niebie nie wystąpi, cytuję, z przyczyn niezależnych. Za to już najbliższą sobotę, 26 września, w stołecznym klubie Jasmine wystąpi legendarny brytyjski soulman Omar, o którym Stevie Wonder powiedział kiedyś, że gdy dorośnie, to chce być taki jak Omar właśnie. Słynny Omar w Jasmine w sobotę, za to w kolejnym

Kolejną sobotę, 3 października w Warszawie, odbędzie się no prawdziwy, gorący, porywający rave, czyli impreza o nazwie Rave jak w 93, organizowana przez słynną ekipę Vixapol. Rave'owy projekt Vixapolu za 1,5 tygodnia w sobotę 3 października na barce Kaskada nad Wisłą. Fryzury targać, rozwiewać, ciała targać, tarmosić będzie Mikołaj Rave z Vixapolu, grający z winyli Matrix 3K live-aktowo. Zagra nawet łupnie pewnie Jurek Przeździecki, plus srogie, szybkie bity zapewniać będę, no i wyżyje się muzycznie. Także ja, czyli Harper, na rave'ie jak w 93. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, przyszłą środę, będę miał dla was bilety na tę imprezę, no a dziś mam dla was kilka szwarnych nagrań na rozgrzewkę.

Rejwowa klasyka Awesome Free w słynnym nagraniu Don't Go w nowym, zakwaszonym, podkręconym, porywającym remiksie, którego autorem jest bardzo lubiany przeze mnie brytyjski producent K65. No i między innymi takie oto utwory, nawet no jeszcze bardziej mocarne, szybsze bangery. Grać będę 3 października w sobotę na imprezie w X-Apolu, rave jak w 93 na barce Kaskada. Gorąco Was zapraszam, loty będą wysokie, oprócz mnie zagra Mikołaj Rave z X-Apolu, Jurek Przeździecki oraz Matrix 3K. Za to dzień wcześniej na Kaskadzie odbędzie się tym razem drum and bassowa potańcówka z cyklu Together, której głównym bohaterem, gwiazdą będzie Amerykanin Submorphix, specjalista od takich cieplutkich, soulfulowo-liquidowych brzmień drum and bassowych. Submorphix na Kaskadzie 2 października. Oprócz niego zagra nasz człowiek, niezawodny światowy Sattel, także Ross, szef wytwórni Addiction, i za moment Submorphix właśnie w ładniutkim nowym singlu Time Moves Slow, potem w barwach Critical Music, QZB i Sydney Price w znakomitym nagraniu Diamonds, plus jeszcze Brytyjczyk Andrew Wilson jako Willem w wybornym kawałku State of Mind z udziałem takich panów jak Dusky i Mark McKenzie.

0: I love the way the sun shines in the winter when that crisp is in the air. When life is just a love affair, when pressure don't appear. Something about this melody just left me at the pier. Fixated on figuring if I even really care. Unaware, do I care? I don't care. But the time is what I fear. I just blinked and lost a year. No, the stitch is never clear. Fucking limbo being there. The only place I need to be is here.
1: Oh yeah, świeżutkie, pachnące drum and bassowe nowości. Teraz będzie nasz człowiek, młody, zdolny, choć tajemniczy, Campinos. Jego nowy gospelowo-drum and bassowy, gospelowo-dżunglowy singiel dla słynnej szwedzkiej wytwórni GAM. Przed premierą jeszcze, bo singiel ukaże się 9 października. Epka pod tytułem Another Gospel Commission EP. Dziś z niej wspaniałe nagranie Head to the Sky. Doskonała dżunglowa przeróbka.

Pięknie, prawda? Campinos, nasz Campinos i Head to the Sky jeszcze przed premierą. A już na finał wytaczam działa naprawdę wagi ciężkiej. Nowość od firmy Digital Soundboy, której szefem jest Shy FX. Brytyjczyk Voltage w absolutnie zabójczym kawałku Godzilla. Jaki tytuł, taka i muzyka. W barwach oficyny Critical Music Jack Stevens jako Sally w odrobinę wolniejszym, ale świetnym nagraniu pod tytułem Flux. No i wreszcie Break z nowego singla dla jego własnej firmy Symmetry. Utwór nosi tytuł Get Low. Lekko nie będzie, no ale w życiu lekko nie jest, trzeba jakoś odreagować. Taka rzecz, i gram ja, Marcin Hubert, Welharper, wraz ze mną są nieocenione panie Iga Kamińska, Zuza Zielińska, po 13 popołudniowaj Kamil Jasieński, a ja wracam do was w przyszłym tygodniu, w środę, po godzinie 10. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.

0: Autopromocja. Reklama. Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: No, jak Harper wybierze piosenkę, to tutaj nie wiadomo, jak się zachować w studiu. Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Piękna pogoda, jak zawsze. No niestety dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Jedynie na krańcach północno-wschodnich całkowite zachmurzenie, ale też na zachodzie naszego kraju nie będzie padało. A jeśli chodzi o resztę Polski, no to przelotne opady deszczu. Wysoko w Tatrach także będzie padał śnieg. Temperatura maksymalna od 13-16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem do 16-18 stopni na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie od 10-12.
1: Autopromocja.
2: Muzyka, która ma własny klimat, własne historie i własny soundtrack. Najlepszy soul, R&B, pop i gitarowe brzmienia. Kultowe numery, świeże odkrycia i kawałki, które aż się proszą o miejsce na twojej playliście. Do tego muzyczne historie gości, ciekawostki i dźwięki, do których chce się wracać. To wszystko znajdziesz w audycji Letni Soundtrack w każdą środę od 21 do 23. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?
8: Życz sobie

0: oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Carrefour.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 11 minut po godzinie 13. Już za moment w naszym studiu pojawi się Paweł Szydłowski, który niedawno stworzył aplikację ZAKOFF, czyli aplikację, która wykrywa w naszym otoczeniu okulary Meta. Na pewno słyszeliście o tej technologii, ale jak działa ta aplikacja? No i dlaczego te okulary powinny być wykrywane? O tym wszystkim na pewno porozmawiamy. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Dosyć dużo ostatnio informacji pojawiło się na ten temat w sieci, no a sama aplikacja została już ściągnięta ponad 50 razy. Ja też dzisiaj z niej sobie korzystałem, ale w Polskim Radiu nikt z takich okularków nie korzysta. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasieński. Jesteśmy razem do godziny 16.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Już mamy 17 minut po godzinie 13, a razem z nami w studiu czwórki jest już Paweł Szydłowski, twórca aplikacji Zack Off. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, Kamil. Dzień dobry Państwu.
1: Pawle, bardzo się cieszę, że wpadłeś do naszego studia. No, wszyscy ostatnio mówią o twojej aplikacji. Chociaż sam koncept, a właściwie samo urządzenie, którego dotyczy twoja aplikacja, czyli okulary Mety, to chyba nie jest aż tak bardzo popularny produkt w naszym kraju. Czy ty masz inne spostrzeżenia?
2: Jeżeli chodzi o Polskę, wydaje mi się, że produkt jeszcze jest w początkowej fazie adaptacji do rynku, ale jest to produkt tak tani i tak przystępny. Jest to produkt po prostu poniżej ceny średniego smartfona w realiach obecnych. Myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy będzie tego jeszcze więcej.
1: No i zanim dojdziemy do samego założenia twojej aplikacji, to porozmawiajmy o samych okularach, które mają przede wszystkim funkcję nagrywania. To jest to pierwsze skojarzenie, że idziemy sobie po ulicy, możemy do kogoś zagadać, nagrać jego reakcję i on nie ma świadomości. Więc tutaj zapala już się pierwsza lampka, która też zapala się w tych okularkach w trakcie nagrywania, no że do końca to nie jest takie moralne, takie ja mam wrażenie. No jeżeli kogoś nagrywamy bez jego świadomości, to nie

0: jest okej. Okay. Co prawda jest to później oznaczenie w mediach społecznościowych, no ale też można chyba to obejść, prawda?
1: Tak mi się wydaje. To jest dosyć spora szara strefa, bym to nazwał, tego nagrywania, no bo wszyscy wiemy, że nagrywanie w sferze publicznej jest legalne, tylko później chodzi o użycie tego wizerunku, prawda? Nie każdy sobie życzy tego, żeby być częścią czyjegoś materiału na YouTubie czy na Instagramie. Do tej pory to było przyjmowane za taką normę społeczną, bym powiedział, że kiedy nagrywamy jakiś materiał celowo bądź celowo zazwyczaj, no to prosiliśmy ludzi, czy masz coś przeciwko, żeby być w moim materiale, tak? To był prank, czy wiesz, czy...
2: It's a prank, bro.
1: Tak, czy chcesz być w materiale, czy mamy cię zakryć? I tak było do tej pory. Teraz wydaje mi się, że bardzo szybko przeskoczyliśmy z tego pytania o zgodę do w ogóle nie pytania o żadną zgodę i zakładania, że to wszystko jest w porządku i tak można.
0: Ale też mam wrażenie, że w ostatnich, nie wiem, czy miesiącach, czy nawet latach, wszystko dzieje się znacznie szybciej, że kiedyś, oczywiście dużo różnych rzeczy trafiało do sieci, ale kiedyś one chyba były bardziej przemyślane. Kiedyś tak się zastanawialiśmy, czy na pewno wstawiać zdjęcie tego obiadu na Facebooka, a teraz w ogóle już nie ma takich wątpliwości.
1: Tak, tak, to prawda. Też to zauważyłem, że przyspieszyliśmy i to znacznie. Samo wrzucanie już nie jest kwestionowane. To jest oczywiste. Wrzucę teraz, no bo jestem tu i teraz. Chociaż widzę też trend w drugą stronę, że ludzie wrzucają później, po prostu później.
0: Dobrze, Pawle, bo powiedzieliśmy o tej funkcji nagrywania, no ale teraz wszystkim właściwie można nagrywać, tyle to tego prawda. Mamy. Jakie jeszcze funkcje pełnią te okulary?
1: Te okulary również pełnią funkcję oczywiście robienia zdjęć. To nie jest powiedziane, że my wszystko będziemy nagrywać i ktoś by chciał nagrywać cały swój dzień. Pełnią też funkcję takiego asystenta. Można się pytać, odpytywać tego Meta AI o różne rzeczy. Na przykład to powiedz mi Meta, co to jest, tak? I Meta wtedy sobie wykonuje zdjęcie, analizę tego, na co patrzymy. Więc ja widzę tutaj dosyć fajne zastosowanie. Poza tym można słuchać muzyki.
0: A odpowiedź po takim pytaniu dostajesz na telefonie, czy ci się wyświetla jak w Terminatorze?
1: Wyświetlać się nie wyświetla, nie w tym modelu, ale wydaje mi się, że w tych okularach rozszerzonej rzeczywistości, właśnie AR, tam jest to faktycznie musi mieć miejsce, no bo chodzi o rozszerzenie twojej rzeczywistości. Te okulary mają sporo pozytywnych funkcji i ja nie ukrywam, że widzę je, jednak tak jak to ludzie mają w zwyczaju, coś może być wspaniałe, a również może zostać użyte w złych celach.
0: Ale te okulary także mogą być bardzo przydatne osobom z niepełnosprawnościami i jakie funkcje te okulary mogą spełnić, o tym za chwilę porozmawiamy, a później porozmawiamy dopiero o twojej aplikacji, więc zostańcie z nami.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Paweł Szydłowski jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o jego aplikacji Zack Off, ale rozmawiamy też o okularach Mety, o okularach z rozszerzoną rzeczywistością. W jaki sposób tego typu sprzęt jest w stanie pomóc osobom z niepełnosprawnościami?
2: Według mnie jest to dosyć wysokiej klasy sprzęt, który potrafi wręcz przywrócić komuś wzrok. Ja wiem, że to jest dosyć rozstrzelony rozstrzelone wyrażenie, ale jednak jest w stanie przywrócić ten wzrok, ponieważ osoba jest w stanie w każdym momencie zapytać się o to, co się przed nią znajduje, w którą stronę iść i tak dalej. To są naprawdę dosyć kluczowe momenty każdego dnia z nas, gdzie my bierzemy to za pewnik, a tutaj jest asystent, którego jesteśmy w każdej chwili w stanie zapytać, nie musimy dzwonić nigdzie, wszystko odbywa się u nas w okularach.
1: Czyli taki asystent, który pomaga przy takich podstawowych czynnościach, o których osoby dobrze widzące nie zaprzątają sobie głowy, bo
2: tak,
1: to jest dla nas oczywiste, tak?
2: Tak, my widzimy, w którym miejscu na dokumencie się podpisać, to nie jest dla nas problem, my widzimy, jaką datę ma jogurt czy napój, więc naprawdę to jest w stanie być użytecznym sprzętem. I moim zdaniem to będzie nadal w użytku, tylko tutaj potrzeba sprawnych ruchów legislacyjnych.
1: Ale zanim zaczęła się audycja, powiedziałaś o takiej aplikacji, która pozwala łączyć się osobie niewidomej z czyimś telefonem, tak. I tak podpowiadać. Możesz powiedzieć, jak to działa, bo to jest niesamowite.
2: To jest dosyć popularna apka, wydaje mi się. Nazywa się Be My Eyes. Tam koncept jest taki, że rejestrujesz się jako wolontariusz. Osoby niewidome są w stanie do ciebie zadzwonić w każdej chwili. System wybiera, do kogo dzwoni i tyle.
1: I pomagasz.
2: Tak.
1: I ty używałeś tej aplikacji, pomagałeś, tak?
2: Tak.
1: I co robiłeś?
2: Czasami właśnie przykład był taki, że pan zadzwonił spytać się, w którym miejscu na dokumencie powinien się podpisać. Ja mówiłem, tutaj deczko w prawo, deczko w górę. I w ten sposób się podpisaliśmy na dokumencie. Z kolei pani dzwoniła właśnie o daty przydatności produktów w lodówce, żeby sprawdzić, więc no, to się zdarzają te połączenia.
1: Czyli takie podstawowe, codzienne
2: tak,
1: sprawy.
2: Dokładnie.
1: No dobrze, Pawle, przechodzimy do twojej aplikacji. Powiedzieliśmy, jak działają takie okulary. To jak działa w takim razie twoja aplikacja? Mhm.
2: Zack Off w sumie powstał w mojej głowie gdzieś w połowie lipca. Na początku po prostu nie byłem świadomy, czy będę w stanie coś zaradzić na ten problem, który zaczął mi doskwierać w postaci tych treści, które widziałem w internecie. I produkt działa w ten sposób, że te okulary rozgłaszają pewien sygnał Bluetooth. Każdy z tych okularów ma oczywiście swojego producenta, każdy ma swój unikalny podpis, każdy ma unikalną usługę, którą rozgłasza. Można by iść to naprawdę głęboko, ale idea jest taka, że po prostu my staramy się Zack Offem wyłapać ten sygnał, który się pojawi w naszej okolicy i poinformować o tym użytkownika, że jest taka szansa, że te okulary są gdzieś w zasięgu naszego wzroku, w zasięgu naszej dłoni, ponieważ jest ciężko sklasyfikować, jak blisko jest to. Ja mam swoją skalę na podstawie mocy sygnału, to oceniam, ale to nie jest precyzyjny pomiar, to jest pomiar przybliżony.
1: Czyli domyślam się, jeżeli ty byś teraz siedział w okularach włączonych, ja miałbym aplikację, to dostałbym powiadomienie i byłoby na czerwono pewnie,
2: tak,
1: bo jesteś tak bardzo blisko.
2: Tak, dokładnie.
1: Rozumiem, czyli w takich sytuacjach, jak na przykład podejdzie do nas prankster i coś zagaduje, albo dużo jest takich filmów, gdzie facet, nie wiadomo, czy żartuje, czy podrywa dziewczyny na ulicy, one tego nie wiedzą, nagrywa reakcję, później to wrzuca, to też jest takie średnie, nie zgadzam się z tym w żaden sposób, no to wtedy przy takiej aplikacji ta osoba byłaby uprzedzona, prawda?
2: Tak, tak. Wydaje mi się, że byłaby naprawdę wielka szansa na to, że

0: by dostać jakiegokolwiek rodzaju sygnał uprzedzający nas o potencjał bycia nagrywanym. To nie powinno też zastąpić naszej uwagi stricte, ponieważ te okulary, sprzęt tego typu przyjmuje różne formy, więc nie można zakładać, że to zawsze będą okulary, ale tak w przypadku Zakofa dostaniemy sygnał o tym, że takie okulary są w naszym otoczeniu, więc już samo to, czy rozmawiamy teraz z kimś, czy nie, czy ktoś do nas podejdzie w przeciągu tych kilku sekund, kilku minut, może nas uchronić przed właśnie byciem nagranym z ukrycia.
1: Ale twoja aplikacja też zbiera dane, czy ty mniej więcej orientujesz się, ile takich urządzeń może być na rynku w ogóle?
0: Moja aplikacja nie zbiera żadnych danych.
1: Nie zbiera danych?
0: nie zbieram żadnych danych poza danymi, które użytkownicy zdecydują się mi wysłać. Ja wychodzę z takiego założenia, mam taką mentalność, że po prostu jeżeli nie potrzebuję jakichś danych, to ich nie zbieram. Analityka, jaką dostaję, jest również opcjonalna, więc liczby pobrań również mogą być zdecydowanie większe, ponieważ Apple daje mi ograniczoną zasób danych.
1: Czyli nie wiesz, ile jest tych pobrań?
0: Obecnie jest to ponad 50 tysięcy na obydwu platformach, ale może być to również liczba większa, ponieważ nie każdy użytkownik zgadza się, żeby Apple wysyłało mi dane diagnostyczne.
1: Okay.
0: Więc to jest naprawdę czasami ciężkie do oszacowania. Można to oszacować właśnie na podstawie ilości pobrań, których użytkownicy zgadzają się na wysłanie. A jeszcze wracając do tematu, co ja zbieram, aplikacja sama sobie nic nie zbiera. Jeżeli użytkownik w swoim otoczeniu znajdzie coś, co podejrzewa jako okulary, jako sprzęt podobnej klasy jak Ray-Ban Meta, są w stanie wysłać mi raport. I ten raport potem pozwoli mi sprawić, że Zakof będzie jeszcze bardziej dokładny. Tam jest możliwość wysłania charakterystyki, takiego połączenia się do tych okularów, do tego sprzętu. I wtedy ja wiem więcej. Zakof potrafi
1: widzieć. Użyłeś takiego określenia, że to wcale nie muszą być okulary. Może to mieć też inny kształt. O tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Paweł Szydłowski jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o aplikacji Zack Off. No i oczywiście rozmawiamy w kontekście okularów, ale jakie jeszcze mogą być sprzęty? Takie, które nas nagrywają.
2: Mhm. Moim zdaniem jest ich całkiem sporo, zaczynając od smart głośników, które mamy w swoich domach. Trochę przyjęliśmy je też za pewnik w naszym otoczeniu. Jest to bardzo wygodne zapytać Alexę, zapytać Google Home o to, co mam

swoim kalendarzu na dzisiaj albo jakieś przypomnienie dostać, ale troszeczkę zapominamy o tym, że te sprzęty jednak nasłuchują. One są stworzone w taki sposób, że one muszą wyłapać to hasło.

0: mam wrażenie z tego, co mówisz, taka propaganda, żeby nas zmylić. Że to nie jest najgorsze dla nas.
1: Tak, tak, tak bym to ujął również. Sam obraz może prezentować różne treści, prawda? Nie zawsze tam musi być obecne audio, żeby ta treść była w jakiś sposób kompromitująca. Dźwięk jest również źródłem wielu informacji, prawda? Gdy wytniemy tę kamerę z tych okularów, nadal rejestrujemy wysokiej jakości dźwięk. Meta teraz zapowiedziała nowe okulary, które są odpowiedzią na cały hałas, który powstał wokół nich, które nie będą miały kamery, będą miały 5 super mikrofonów. Także...
0: Tylko do podsłuchiwania specjalne okulary. No dobrze, ale wiesz, to jest kolejne urządzenie, które pojawia się na rynku i jest nowa technologia, która rozwija się zdecydowanie szybciej niż rozwija się świat i zmienia się prawo.
1: Tak.
0: Jak ty myślisz, jakie powinny być obostrzenia, żebyśmy swobodnie się czuli i normalnie funkcjonowali w naszym świecie?
1: Mi się wydaje, mam taki przykład, że robimy kontrolę, zanim produkt wejdzie na rynek, robimy kontrolę jego składu i ktoś musi go zatwierdzić. Dlaczego w przypadku tak inwazyjnej technologii, ja nie mówię, żeby tostery zatwierdzać, ale w przypadku tak inwazyjnej technologii, gdzie jest połączony AI, ciągły dostęp do internetu, do obrazu, do audio, był dostępny od razu. Bo tak. Na wielu przykładach myślę, że się przejechaliśmy. Było to niedawno, 2 lata temu, w postaci AirTagów. To również wywołało globalną dyskusję na temat prywatności, śledzenia. Także tutaj mamy po prostu kolejny krok, kolejny wstęp, wejście do naszego życia, do sfery naszego życia w postaci takiego produktu.
0: Ale prawo dotyczące AirTagów się zmieniło?
1: Samo prawo nie, ponieważ prawo było zaktualizowane, jeżeli chodzi o śledzenie ludzi. Nie można w Polsce przynajmniej chyba bez licencji czy bez zgody sądu kogoś monitorować w taki sposób, ale zmieniło się nastawienie ludzi, tak? Ludzie wymusili i prawo również wymusiło później na producentach AirTagów, żeby Apple z Google poszło razem w ramię w ramię i stworzyło protokół, który będzie informował nas o tym, że takie AirTagi mogą być w naszym pobliżu. Więc tutaj mówimy o platformie, która już de facto istnieje. Gdyby tylko do niej wpiąć dodać do listy urządzeń również takie okulary i ich charakterystykę.
0: No dobrze, AirTagi AirTagami, ale jeszcze za chwilę o tym podsłuchiwaniu sobie porozmawiamy, bo to jest bardzo ważna kwestia. No a reklamy produktów, o których rozmawia się ze znajomymi z telefonem w kieszeni pojawiają się na pewno każdemu i o tym już za moment.

0: popołudniowa w czwórce.
1: 20 minut pozostało już tylko do godziny 14. Paweł Szydłowski jest cały czas razem z nami, twórca aplikacji Zack Off, ale nagrywanie to jedno, nagrywanie wideo, a co z podsłuchiwaniem? Czy rzeczywiście telefony i aplikacje media społecznościowe nas podsłuchują?
2: Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. Wydaje mi się, że każdy z nas miał podobne doświadczenie w swoim życiu, że rozmawiał z kimś o czymś, albo nawet nie rozmawiał z kimś o czymś. Czasami wydaje nam się, że myśleliśmy o tej rzeczy, a później w jakiś sposób dostajemy reklamy, więc to świadczy tylko o tym, jak zaawansowane jest to profilowanie w postaci profilowania naszych nawyków, naszych upodobań, tak? Więc należałoby zakładać, że tak, że jesteśmy podsłuchiwani, to jest sprzęt różnego typu. To nie chodzi o to, że ktoś siedzi z kasetą i tam nagrywa i jest agent jakiegoś rodzaju, tylko tu chodzi o to, że jest algorytm jakiegoś rodzaju, jest sprzęt, którego zadaniem jest targetowanie nas, czyli celowanie w nas i sprawdzanie, jakie są nasze upodobania, tak żeby nam sprzedać jak najwięcej. Myślę, że najjaskrawszym przykładem z ostatnich dwóch tygodni jest to, że telewizory LG śledziły ludzi nawet po tym, jak były wyłączone. Także to naprawdę może iść już głęboko.
1: No dobrze, ale tak mówisz z uśmiechem na twarzy. Czy my się powinniśmy tego obawiać? Czy to jest po prostu taka inwigilacja na potrzeby marketingowe?
2: I jak najbardziej. Powinniśmy się tego obawiać, ponieważ ciężko jest zakładać, że korporacje mają nasz interes na pierwszym miejscu. Myślę, że ten nasz interes jest na ostatnim miejscu. Pierwszym interesem jest oczywiście maksymalizacja sprzedaży, więc te reklamy muszą być najlepszej jakości. Sama Meta zarabia najwięcej na reklamach. Samo Google również, wydaje mi się, chyba że moc obliczeniowa tam przeskoczyła, ale ich głównym revenue, ich głównym przychodem są reklamy.
1: No dobrze, a myślisz, że to, o czym my rozmawiamy, to jest gdzieś tam nagrywane i magazynowane? Czy kiedyś maszyny się zbuntują i to może zostać wykorzystane przeciwko nam?
2: To ostatnie wydaje mi się, że pozostaje nadal w sferze sci-fi, ale nie możemy zakładać, że szanse są zerowe, tak? więc należy być po prostu świadomym tego, co się wokół nas dzieje. Bardzo się cieszę z tego powodu, że taka dyskusja powstała wokół Zack Offa i wokół okularów, bo Zack Off to jest tylko narzędzie, a tutaj jest głębszy problem, który wymaga rozwiązania. Więc zdroworozsądkowo zakładam, że tak, że ten sprzęt w jakiś sposób nagrywa. To nie jest może zachowywane w formie takiej, że dzisiaj o 13 rozmawiamy o tym, jednakże nasz profil jest ciągle aktualizowany. Profil odbiorcy reklam.
1: Trochę sobie z tego żartujemy, ale to jest przerażające, bo każdy o tym mówi, każdy zadaje sobie to pytanie i nie ma jednoznacznej odpowiedzi, nie mamy pewności, a z tych aplikacji korzystamy już od tylu lat, przecież każdego dnia.
2: Zgadza się, nasz profil jest naprawdę duży, jak sobie uświadomimy to, ile konwersacji, ile rozmów tam prowadzimy, zwłaszcza z AI wszędobylskim, nawet korzystanie z języka polskiego nie jest już żadną barierą, tak? Bo wcześniej można było zakładać, że jednak rozpoznawanie mowy będzie nastawione na języki anglojęzyczne, hiszpanojęzyczne, a teraz to nie jest problemem, tak? AI jest w stanie z nami płynnie rozmawiać w języku polskim i rozumieć to, co my mówimy do niej.
1: Pawle, to jeszcze na koniec, bo tak jak już wnoszę z naszej dzisiejszej rozmowy, no bardzo ważna dla ciebie jest ta anonimowość, dane osobowe, RODO i tak dalej, przestrzeganie prywatności w sieci. Czy tryb incognito, on cokolwiek nam daje? Czy to gdzieś i tak jest później zapisywane?
2: Myślę, że ja nie mam takich referencji, żeby mówić o tym, czy to coś daje, jednak dowody z portali, które czytam, świadczą o tym, że nie, to jest tylko i wyłącznie tryb, który nie zachowa ciasteczek na dłużej, tryb, w którym sesja będzie po prostu na czysto, nie będzie tam zapisu jakichś danych, jednakże przeglądarka zrobi z tym

0: tak, co chcę, ponieważ te dane lokalnie tam w trakcie tej sesji są.
1: I tym niestety mało optymistycznym akcentem kończymy. Pawle, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Paweł Szydłowski, twórca aplikacji Zachow, był razem z nami. Wszystkim bardzo serdecznie polecamy tę apkę, żeby sprawdzić, kto korzysta z tych okularów w naszym otoczeniu. Wszystkiego dobrego i powodzenia. Życzę jak najwięcej pobrań i jak najwięcej anonimowości w sieci.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.
1: Wielkie dzięki.

0: 8 minut pozostało już tylko do godziny 14 i tak to się żyje w tych Chojnicach. Uwaga, policja zatrzymała tam dwóch mężczyzn, którzy drukowali pieniądze. Jak wpadli, zapytacie? Patrol policji zauważył mężczyznę, który wybiegł ze sklepu, no i ewidentnie ktoś go gonił. Gość chciał zapłacić fałszywą setką, ale ekspedientka od razu rozpoznała, że w dotyku jest to podrabiany banknot, więc też postanowił zacząć uciekać. No i rozpoczął się pościg, ale tak uciekał, że policja go złapała i złapała też jego wspólnika, no a później w wynajmowanym mieszkaniu kryminalni znaleźli kolejne podrobione banknoty o łącznej wartości 9000 zł, drukarki, komputery, inne przedmioty związane z ich produkcją i uwaga, za przestępstwa związane z podrabianiem pieniędzy grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności, a mogli zostać w domu i pograć w Monopoly.
1: To jest Popołudniówa w czwórce. The Groove.

0: member, oh.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
9: Tak jak

0: tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Life is so delicious. Take a deep breath. Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w nocy zachmurzenie, oczywiście duże, z większymi przejaśnieniami w centrum. Na południu także mogą pojawić się rozpogodzenia miejscami na wschodzie, a także nad morzem. Po północy także na zachodzie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura od 4 do 8, miejscami na północy i na zachodzie kraju 10 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich od 1 do 3 stopni.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: I już mamy dyszkę po godzinie 14. Wet leg, czyli no prawie w wolnym tłumaczeniu mokre stópki. No prawie, ale prawie robi różnicę oczywiście. Przez najbliższe 2 godziny jeszcze jesteśmy razem i już za moment odpalamy nasze zgadywanki a propos mokrości i zespołu Wet Leg, czwórkowa ekobutla do zgarnięcia. Idealne naczynie, które warto uzupełnić jakimś napitkiem do zgarnięcia. To już za moment, więc mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką. Kłaniam się i zapraszam, Kamil Jasieński.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: Disco Lies i Mobi za nami, a przed nami nasze zgadywanki, nasz konkurs 16 minut po godzinie 14. Tylko ja na razie znam hasło, ale to wy zadajecie pytania, dzwoniąc do naszego studia 226452100 i ta pierwsza, najbardziej odważna osoba, która niczego się nie boi, może zadać dwa pytania. 226452100, numer do naszego studia, czwórkowa ekobutla jest dzisiaj do zgarnięcia, przydatna w plenerze, w pracy innych i w innych sytuacjach życiowych. Do zgarnięcia może być wasza, tylko trzeba odgadnąć hasło. 226452100, a dzisiejsza kategoria to dom i wnętrze. Jeżeli ktoś już wrócił z pracy albo idzie na trzecią zmianę, no to może rozejrzeć się dookoła i być może pojawi się jakaś inspiracja. 226452100, kategoria dom i wnętrze.

0: tylko o jednym myśli.
1: Kama, kama, 20 minut po godzinie 14 dodzwonił się do nas Adam. Zadam pytanie i spadam. Dzień dobry, Adamie.
2: Witaj serdecznie, Kamilu.
1: Siemaneczko, jak tam u ciebie dzisiaj środa?
2: Bardzo dobrze, pogoda się klaruje, także po południu się zapowiada bardzo dobrze.
1: Wnoszę po dźwięku, że wracasz już do domu z pracy.
2: Tak, tak, no jeszcze pół godzinki drogi i jestem w domu.
1: I relaks. Dobrze, Adamie, słuchamy twoich dwóch pytań, dzwonisz jako pierwszy.
2: Pierwsze pytanie, czy to służy do grzania pomieszczenia?
1: Nie.
2: Okej, tutaj myślałem o farelce, ale to nie o to chodziło.
1: No wszyscy już myślą o farelkach, taka temperatura za oknem. A drugie pytanie?
2: Czy służy to do czy to jest miejsce do przechowywania?
1: Można coś trzymać, ale czy przechowywać?
2: Okej, no, myślałem o pawlaczu,
1: Nie, coś mniejszego, coś zdecydowanie mniejszego. W pawlaczu dużo rzeczy można zmieścić, w naszym dzisiejszym haśle zdecydowanie mniej. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Dzięki, miłego popołudnia, na razie. 226452100 to jest numer do naszego studia. To był Adam, który zadał nam dwa pytania, a teraz czas na was. 226452100, kategoria dom i wnętrze. Szukamy jakiegoś hasła właśnie związanego z tą kategorią. Trzeba się rozejrzeć dookoła, jeżeli ktoś już jest po pracy. 226452100, czwórkowa ekobutla do zgarnięcia. Kiedy

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: 25 minut po godzinie 14 cały czas myślę o naszym dzisiejszym haśle i Rysiek jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak samopoczucie? Słyszę jakieś zwątpienie w głosie.
2: Nie ma, Coco Jumbo i na przodu.
1: No i to chcę słyszeć, to chcę słyszeć. Ryśku, słuchamy więc pytania.
2: Czy to jest mebel, na którym odpoczywamy?
1: Nie.
2: Ale mamy go w domu, no to niech to będzie szafa.
1: Szafa? Niestety nie. To nie jest szafa jakiejś konkretnej, myślałeś, większa, mniejsza, szafeczka.
2: Przede wszystkim liczyłem, że jak wchodzimy do domu, pierwsza jakaś rzecz, no siadamy na fotelu, żeby odpocząć albo na tapczanie.
1: No najpierw buty trzeba zdjąć. Rzeczywiście szafka mogłaby być pierwsza.
2: Albo wycieraczka. Jak ktoś buty, to może ściągać buty. No.
1: Wycieraczka. Ale nie, to nie jest ani nie jest szafa, ani fotel. Niestety nie. Ryśku, pozdrawiam cię serdecznie. Jak najwięcej odpoczynku. Dzięki. Trzymaj się. Na razie. Pozdrówki. Daniel i Halinka są razem z nami. Dzień dobry.
3: Cześć.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiamy, ja też was pozdrawiam. Co tam drużyna wymyśliła?
3: No właśnie, Rysiek nas trochę zbił z tropu, bo myśleliśmy o meblu jakimś. To ja mam pytanie takie, czy to jest z drewna?
1: Zakładam, że są takie wersje. Ale nie musi być.
3: Łazeria.
1: Nie, to nie jest to nie jest to niestety. Ach, wspomnienia lat 90. To nie jest błazeria. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Na razie.
3: Cześć, pozdrawiam.
1: Hej, hej. 226452100. Lamele to jest taka błazeria współczesna, prawda? Krystian jest razem z nami. Dzień dobry.
4: Serwus.
1: Siemaneczko, Krystianie, słuchamy.
4: Mówiłeś, że to nie służy stricte do przechowywania czegoś, ale można na upartego.
1: No coś tam możesz włożyć, tak.
4: Czy zmieści się tam taka, ten... Można tam schować pół litra na przykład?
1: Słuchaj, mój drogi. Życie tak pokazuje, że pół litra to można schować wszędzie, jak jest taka potrzeba. No można.
4: Dobrze. Czy jest to taka miseczka, jak klucze wrzucamy, jak wracamy do chałupy?
1: No i tam to musisz wylać chyba te pół litra, żeby tam to się zmieściło.
4: Nie, można postawić cenę.
1: Za misy to masz bardzo wysoką miseczkę. Ewentualnie w mniejszych buteleczkach te pół litra. Ale nie. To nie jest ta miseczka. To nie jest ta miseczka, która znajduje się na szafce, czy tam na portalu przy wejściu. Nie, to nie jest to. Pozdrawiam cię serdecznie.
4: Pozdrawiam.
1: Trzymaj się, Krystian. Na razie. 226452100 i razem z nami jest Pary. Dzień dobry, halo, halo.
5: Cześć.
1: Cześć, siemano.
5: Pytanko, czy na tym można postawić jakąkolwiek elektronikę?
1: No można, ale to nie służy do stawiania elektroniki, ale możesz.
5: Okej, okay, czy to jest może barek?
1: Już przy weekendzie wszyscy takie się pojawiają tutaj skojarzenia.
5: Zbliżam nie.
1: Tutaj, czy można schować
5: flachy? Ja bym flaszki nie chował.
1: Nie, to nie jest barek, niestety nie.
5: Dobra,
1: pozdrawiam,
5: dzięki.
1: Na razie i zapraszam was do dzwonienia. Wszyscy uchachani, a to 14.30. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, kategoria dom i wnętrze.

0: mikrofon.
1: Ten tylko o jednym myśli.
2: Ach, The Streets za nami, a przed nami Małgosia. Dzień dobry, Małgosiu.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, jak u ciebie mija środa?
3: No dobrze, siedzę w pracy z koleżanką w biurze i słuchamy czwórki.
2: No i elegancko, i to się nazywa. Przyjemna atmosfera w pracy. Małgosiu, słuchamy tak, pytania. Tak. Rozumiem, że z koleżanką się naradziłyście.
3: No tak, powiedzmy, że prawie żeśmy się naradziły. Ja podsunęłam pomysł i zobaczymy, czy się zgadza.
2: No dobrze, to próbujemy.
3: No to mam pytanie, czy w tym można trzymać właśnie roślinki?
2: Można.
3: Czy to jest doniczka?
2: Tak, to jest doniczka, to jest doniczka. Brawo.
3: Super.
2: No to Małgosiu, taki small talk, czy ty jakieś rośliny tam u siebie trzymasz, hodujesz, podlewasz?
3: Tak, jak najbardziej. Mamy tutaj taką małą oazę, różne, przeróżne, i także lubimy, i tak od razu mi wpadło na pomysł.
2: A czy gdzieś na parapecie u was w biurze stoi taka butelka PET, już taka zielona od tej wody, która tam zaczęła kwitnąć?
3: Nie.
2: Okej, okay, czy wymieniacie?
3: Koneweczka jest zielona, tak.
2: Koneweczka,
3: tak, dokładnie.
2: A poza tym teraz tak, kaucyjne, to się nie opłaca tyle trzymać.
3: O nie, zbieramy na inne, tak, w szafie są schowane, zbieramy na inne rzeczy.
2: No dobrze, butelka bezzwrotna, wielokrotnego użytku, czwórkowa jest już twoja. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Małgosiu,
3: dziękuję.
2: Gratuluję raz jeszcze.
3: Dzięki wielkie.
2: Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, miłego popołudnia.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: 20 minut pozostało już tylko do godziny 15. Mówiliśmy dzisiaj trochę o okularach Mety, mówiliśmy też o aplikacji Zack Off, więc można powiedzieć, że przy tym temacie pozostajemy. Całkiem niedawno pojawił się zupełnie nowy projekt Mety, Meta Muse. To jest też aplikacja wykorzystująca sztuczną inteligencję, ale aplikacja aplikacją. Przecież jest też zespół Muse. I co? Meta wypuszcza nową apkę, a zespół Muse musi zmienić nazwy swoich profili i na Facebooku, i na Instagramie, jeszcze w serwisie X było Muse, a teraz jest Muse The Band. No proszę bardzo, panowie się dogadali, to nie jest tak, że złowieszczy Mark Zuckerberg po prostu skasował im konto, czy też zmienił nazwę. Ponoć się spotkali, tak w jednym z wywiadów Matt Bellamy powiedział, że rzeczywiście doszło do ich spotkania, rozmawiali na ten temat, no i ostatecznie się dogadali, ale myślę, że to pozytywnie też wpłynie teraz na popularność samego zespołu Muse, który już teraz w czwórce.

12 minut pozostało już tylko do godziny 15 i już tylko kilka dni do wielkiej beatboxowej bitwy. Grand Beatbox Battle, ta impreza po 3 latach w Tokio wraca do Europy i proszę bardzo, wraca tutaj do nas, do Polski, do Warszawy. Odbywać się będzie na Torwarze. To jeden z najbardziej renomowanych i najdłużej działających międzynarodowych konkursów beatboxowych na całym świecie. Zapraszamy Was na to wydarzenie bardzo serdecznie, no ale też zapraszamy Was na specjalną audycję prosto z tej imprezy. Adam Smolarek i Delem będą na miejscu. Czy będą jakiś robić beatbox? No mam nadzieję, że przynajmniej coś tam spróbują. No na to liczę, na to liczę. Na pewno goście, którzy pojawią się w naszym plenerowym studiu, coś tam poprukają sobie do mikrofonów. Oczywiście relacje będziecie mogli zobaczyć w naszych mediach społecznościowych. Jesteśmy tam na stanowisku od godziny 15. Mam nadzieję, że tego dnia akurat nie będzie ataku UFO na naszą planetę, bo jeżeli by zobaczyli, jak się zachowują ludzie, to znaczy wydają dziwne dźwięki do mikrofonów, no to nie byłoby nadziei. To nie byłaby pokojowa wizyta. Ale zapraszamy Was bardzo serdecznie od godziny 15 jesteśmy na Torwarze i beatboxujemy. Być może do naszego studia wpadnie też Sokół. A co?

ptičiće, rence v gure. Habes mówił nauczyciel paluch, że nie umiem żyć jak on. Smeszysz, a chyśmyła Ryan Granu, także mnie nazwali kiedyś zgon. Biała słuchał mnie na taśmach, res miał żal, że nie mam chwili. Soku raper w wiki hasłach, babcia mówi Lesiu, bo się myli. Wielu mówi, że przyjaciel, a tylko kilku z nich jechało ze mną furą. Kilku mówi o mnie miuch, może znacie. Społeczeńcy fantazjują, nic nie mówi o mnie Drake. Nic nie mówi nawet Mata. Nieraz ty

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
9: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
14: Tak jak my.

0: poniedziałek. Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: No jutro pogoda niestety podobna. W czwartek zachmurzenie duże, z pewnymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe także burze i tam suma opadów do 15 mm. Wysoko w Tatrach oczywiście śnieg. Temperatura od 14 do 17, czyli ciut cieplej. Miejscami na północy kraju 13 stopni, w rejonach podgórskich tylko 12.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
2: A mój numer chyba znać. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
13: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
12: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
16: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
16: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my, nie gra nikt.
18: Kastopio, Kastopio,
19: siemano, z tej strony BRK.

0: Popołudniówa z Kamilem Jasieńskim.
1: 10 minut po godzinie 15. Nikap na dobry początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. No, będzie mistycznie i magicznie w tej godzinie. Hu, hu. No i książki też będzie można wygrać. Na razie ich nie ma, ale się pojawią. Łukasz Płoszański będzie naszym gościem. Haker umysłu. Właśnie wydał nową książkę. Nie moja wina. Tytuł jest oczywisty, bo to zawsze jest wina kogoś innego, ale okazuje się, że to też może być wina naszego umysłu. I o tym sobie porozmawiamy. Mam nadzieję, że pozostaniecie razem z nami. Książki też będzie można zgarnąć, więc jeżeli lubicie takie tajemnicze, magiczne na klimaty, no to pozostańcie z czwórką. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasiński.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Razem z nami w studiu czwórki jest już Łukasz Płoszajski ze swoją najnowszą książką Nie moja wina. Dzień dobry, cześć Łukasz.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
1: Bardzo się cieszę, że wpadłeś do naszego studia, żebyśmy mogli troszeczkę o tym porozmawiać, bo właściwie mam wrażenie, że twoja książka dotyczy wszystkich, każdego z nas. Każdego dnia musimy podejmować jakieś decyzje. Dobre, złe. Co się dzieje w naszej głowie, kiedy ten proces zachodzi? Kiedy musimy podjąć jakąś decyzję?
2: Dobrze, że o tym wspomniałeś, że decyzje są po prostu no, wrodzone w nasze człowieczeństwo i podejmujemy je bez przerwy. Natomiast to, o czym ja piszę, jest wynikiem tego, co wiemy już w XXI wieku, dzięki neurobiologii głównie, że przed każdą jedną naszą decyzją stoi emocja. To emocje wpływają na to, jakie decyzje w życiu podejmujemy. Refleksja zawsze przychodzi po czasie.
1: No i skoro pojawiają się te emocje, bardzo często, na pewno każdy spotkał się z takim sformułowaniem, że lepiej tych poważnych decyzji nie podejmować pod wpływem emocji. Czy można to rozdzielić? Czy też się z tym zgadzasz, że jakby trzeba gdzieś te emocje na bok zepchnąć, czy wręcz przeciwnie?
2: I tak, i nie. Bo szereg emocji, które ukształtowały nas na przestrzeni setek tysięcy lat naszego istnienia, nauczyły nas tego, jak ważne one są w podejmowaniu przez nas decyzji. Natomiast druga strona medalu, o czym wspomniałeś przed chwilą, rzeczywiście jest taka, że jeżeli możemy zyskać na czasie i tej decyzji nie podejmować bardzo szybko, do czego nasz mózg z kolei jest przygotowany, to warto dać sobie czas.
1: Ale ty w swojej książce opisujesz takie bardzo obrazowe sytuacje z życia. Oczywiście z niektórymi możemy się utożsamiać, to też zależy od branży. Są jakieś sytuacje na przykład biznesowe, dotyczące później tego, ile będziemy musieli zapłacić za daną usługę, czy za daną pomoc. W różnych sytuacjach też spotykamy się z ludźmi i w różnych sytuacjach tej pomocy. To nie zawsze jest pomoc, ale wchodzimy w jakieś interakcje i w zależności od tego, jak szybko podejmujemy decyzję, jak dużo mamy na

0: to czasu, jaka jest presja na nas, to też zależy od tego, jak podejmujemy te decyzje. To jak się do tego podejść, jak się tego nauczyć, gdzie znaleźć złoty środek, żebyśmy jednak później byli zadowoleni z tych wszystkich decyzji, które podejmujemy.
1: Każdy jeden rozdział to jest osobna historia. 24 prawdziwe ludzkie historie bohaterów, którzy rzeczywiście w swoim życiu podjęli złe decyzje. Niektóre te historie mnie osobiście dotyczyły, reszta to są opowieści, które poznałem od innych osób. Mówisz o tym, jak się przed tym bronić. Każdy jeden rozdział tej książki tak naprawdę kończy się mechanizmem, który wyjaśnia, jak działał system nerwowy tego człowieka i dlaczego postąpił tak, a nie inaczej, oraz daje czytelnikom ćwiczenia, dzięki którym właśnie będą mogli w przyszłości podjąć lepszą decyzję. Jest oczywiście kilka takich, nazwijmy to, złotych rad. Czyli przede wszystkim zastanówmy się nad tym, jaką emocję w tym momencie czujemy, kiedy tą decyzję podejmujemy, i spróbujmy znaleźć powód tej emocji. Czy jest ona wynikiem rzeczywiście tego zdarzenia, czy być może jest to zapis naszej pamięci, która nas informuje o tym, że w podobnej sytuacji kiedyś gdzieś już się znaleźliśmy i po prostu nasz układ nerwowy broni nas przed tym, żebyśmy po raz kolejny nie podjęli złej decyzji. Drugim takim złotym kluczem, wytrychem jest to, żebyśmy się zastanowili nad tym, kto tak naprawdę najwięcej zyska, jeśli podejmiemy taką, a nie inną decyzję.
0: Ale jest też coś takiego jak błędne decyzje, które później kształtują nasz charakter, albo wyciągamy wnioski, uczymy się na własnych błędach.
1: Rzadko kiedy.
0: Ale o tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Łukasz Płoszański jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy o jego najnowszej książce Nie moja wina. No i właśnie, czy te błędy są dla nas dobre? Czy warto jest czasami jednak popełniać błędy? Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Czy potrafimy uczyć się na własnych błędach, czy jednak powinniśmy ich unikać?
2: No niestety, ale zgodzisz się chyba ze mną, że rzadko kiedy uczymy się na własnych błędach. Znowu jest tutaj przyczyna tego bardzo prosta. Mianowicie taka, że my bardzo nie lubimy o sobie źle myśleć. Często, ponieważ ulegamy emocjom, wierzymy w to, że ta osoba, to miejsce, to zdarzenie będzie dla nas dobre. Natomiast po czasie się okazuje, że po raz kolejny popełniliśmy po prostu błąd. Więc, wiesz, złotej rady jakby na to nie ma. Nie, ta książka na pewno nie uchroni ludzi przed tym, że od tego momentu wszystkie decyzje będą podejmować dobre, bo jest to po prostu niemożliwe. Często na nas działa właśnie presja czasu, wpływ otoczenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nad tym wszystkim w ogóle jeszcze stoi jeden bardzo istotny i ciekawy element, o którym my na co dzień zupełnie nie myślimy. Mianowicie, nasz mózg nie powstał w XXI wieku. My się posługujemy narządem, który ma setki tysięcy lat ewolucji. Ten świat, który my dzisiaj widzimy za oknem, jest dla niego zupełnie nowym światem. Natomiast te programy, które nasz układ nerwowy realizuje, można sprowadzić do kilku bardzo takich ważnych i istotnych punktów, o których zresztą piszę w tej książce. Natomiast przytoczę może jeden z nich. Jeden z głównych programów naszego mózgu to jest nie trać. Bo wszystko to, co zdobyliśmy, włożyliśmy w to jakąś pracę. Straciliśmy jakąś energię. Dlatego nie chcemy przyznawać się do tego, że ta praca, którą włożyliśmy, to zaangażowanie, które włożyliśmy, czy w związek, czy w biznes, czy w cokolwiek innego, poszło na marne. Dlatego do ostatniej chwili bronimy się przed tym, żeby przyznać sami przed sobą, że nasza decyzja po prostu z góry była na straconej pozycji.
1: Łukasz, jeszcze w kontekście twojej książki, no, w wielu rozdziałach przywijają się relacje międzyludzkie, takie, mówiąc oględnie, bliższe relacje. No i pojawia się też sformułowanie chemia. Ta chemia jest wszechobecna, czuję do kogoś chemię. Czym właściwie ta chemia jest? Albo może inaczej zadam to pytanie. Czym ta chemia nie jest?
2: Chemia jest miłością tak naprawdę i szeregiem innych uczuć, no bo procesy biochemiczne zachodzą po prostu w naszym organizmie, dzięki temu czujemy to, co czujemy, myślimy to, co myślimy i tak dalej, i tak dalej. I my bardzo często mylimy chemię z miłością, bo wydaje nam się, że ponieważ tak dobrze czujemy się w obecności tej, a nie innej osoby, no to to na pewno musi być to. Natomiast nie zwracamy uwagi na to, co tak naprawdę wywołuje ten stan. I znowu, o czym mówiłem wcześniej, refleksja przychodzi po czasie i nagle się okazuje, że to tylko było takie zauroczenie. Rzeczywiście wyrzut tych wszystkich chemikaliów do naszego krwiobiegu sprawił, że unosimy się w chmurach, a później się okazuje, że za tą miłość musimy zapłacić często wstydem, często czymś dużo gorszym.
1: Ale skoro jesteśmy już przy tych relacjach międzyludzkich, no to kiedy idziemy na jakieś towarzyskie spotkanie, bardzo często kupujemy prezenty. Ten wątek prezentów i promocji także pojawia się w książkach. Co dzieje się w naszej głowie, kiedy widzimy na przykład wielki napis minus 40%?
2: Tak naprawdę widzimy to, że nie możemy stracić okazji, która jest na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy znowu, no, przez naszą historię przyzwyczajeni do tego, że kiedyś musieliśmy wszystko zdobywać. Mówię tutaj, no, znowu o życiu naszych przodków. Kiedyś ludzie nie jedli trzech posiłków dziennie. Pożywienie nie było tak łatwo dostępne, natomiast nasz mózg pochłania aż 20% całej energii naszego ciała, naszego organizmu. Z tego też powodu nasz mózg nauczył się tego, żeby podejmować decyzje szybko, a nie decyzje dobre. Kiedy widzimy, że mamy nagle minus 40%, patrzymy na to jako na okazję, obok której nie powinniśmy przejść obojętnie. Do tego wszystkiego, jeżeli dołożymy jeszcze kolejkę ludzi, która stoi za nami i wywiera na nas presję, bo oni także z tej okazji chcą skorzystać, jeżeli zobaczymy ich, że oni

0: podejmują podobną decyzję, jak my chcemy właśnie podjąć, to uświadamia nas w tym, że ta decyzja, ponieważ jest decyzją ogółu, jest dobrą decyzją, bo większość w ten sposób się zachowuje, więc my powinniśmy zrobić dokładnie tak samo, jak robi większość.
1: Łukasz, na samym początku naszej rozmowy powiedziałeś, że nasze mózgi nie są przyzwyczajone do dzisiejszego świata.
0: Nie powstały w dzisiejszym
1: czasie. Tak, ale i w ostatnich kilkunastu latach wszystko jeszcze bardziej się zmieniło i czy ten nasz mózg, no nie wiem, jeszcze w czasie naszego życia, on będzie w stanie się zaadoptować na przykład do rolek na Instagramie. O tym porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Nie moja wina. Dzisiaj rozmawiamy o tej książce. Łukasz Płoszajski, autor tej publikacji, jest razem z nami. Ja spotkałem się kiedyś z takim stwierdzeniem, że średniowieczny chłop przez całe swoje życie przyswoił tyle informacji, ile my konsumujemy jednego dnia, dzisiaj, w dobie internetu. Jak nasz mózg reaguje na te zastrzyki dopaminy na Instagramie, na TikToku, na te wszystkie rolki? Cały czas coś nam wyskakuje, cały czas mamy jakieś nowe informacje. Jak mamy to przetrawić? Co się w naszej głowie wtedy dzieje?
2: To, co widzisz. Wystarczy wyjść na jakąkolwiek ulicę, spojrzeć na jakąkolwiek kawiarnię. Wszyscy jesteśmy zatopieni w informacjach, a one specjalnie są też w ten sposób układane przy pomocy bardzo sprytnego algorytmu, żeby nie przerwać naszej ciągłości pracy. My non-stop szukamy tego momentu, który nas zaciekawi, poczujemy wyrzut dopaminy, bo nasz mózg uwielbia dopaminę. Ciężko wyjść z tego obłędu tak naprawdę, natomiast jest jedna złota rada. Odłóżmy ten palec w najmniej oczekiwanym momencie.

0: momencie i przestańmy scrollować. Wtedy...
1: Łatwo powiedzieć.
0: Ja wiem, natomiast ja o tym też piszę w książce i daję przykłady, daję ćwiczenia, jak można rzeczywiście to zrobić.

0: Mamy to także źródło tych informacji, bo żyjemy niestety w takich czasach, gdzie każdy może opublikować wszystko, a my rzadko kiedy weryfikujemy to, co tak naprawdę dociera do naszej głowy.
1: Każdy może stać się właściwie w ciągu kilku dni ekspertem w danej dziedzinie.
0: Dokładnie tak. Ja też, pisząc tę książkę, chciałem dać czytelnikom gwarancję tego, że to nie jest coś, co ja sam sobie wymyśliłem, tylko posłużyłem się badaniami najznakomitszych neurobiologów i psychologów podejmowania decyzji, w tym także laureatów Nagrody Nobla, żeby czytelnik miał absolutną pewność wiarygodności treści i wartości treści, które są w książce Nie moja wina, jak umysł podejmuje decyzje za nas.
1: Czy w takim razie to, o czym powiedziałeś, czyli to, że nasz mózg broni się przed jakąkolwiek utratą, czy to też później wpływa na to, że my bronimy tych swoich złych decyzji?
0: Oczywiście, że tak. Do samego końca wierzymy w to, że on ostatni raz podniósł na nas rękę. Że ona ostatni raz wydała więcej z konta niż powinna. I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, bo my sami nie lubimy się przyznawać do błędu i jeżeli podjęliśmy jakąś decyzję, jeżeli zaangażowaliśmy się w to, poświęciliśmy temu swój czas, swoją energię, do końca będziemy walczyć o to, żeby się nie okazało, że po prostu podjęliśmy złą decyzję.
1: Łukaszu, to jeszcze w takim razie powróćmy na moment do mediów społecznościowych. Jaki ty masz stosunek na przykład do TikToka, do Instagrama? Czy ty to wszystko kontrolujesz, czy też czasami niestety łapiesz się na tym, że trochę za dużo skrolujesz?
0: Nie, ja nie skroluję za dużo. Rzeczywiście korzystam z social mediów, po części dla informacji, po części dla rozrywki. Natomiast jest też moim zdaniem jeden z najmocniejszych rozdziałów w tej książce, który opowiada o tym, jak dzieci przejmują schematy naszych zachowań właśnie na podstawie tego, kiedy obserwują, ile czasu my poświęcamy na social media, więc nie dziwmy się, że one później kopiują nasze zachowania i ta puenta, która jest esencją tego całego rozdziału, trochę zdradzę treść. Tam jest taka historia, gdzie ojciec temu dziecku, które dorasta na przestrzeni lat, często mówi zaraz, bo jest zajęty po prostu swoimi sprawami, aż dochodzi do tego kulminacyjnego momentu, kiedy ten syn w jednym z najważniejszych momentów dla tego ojca odpowiada mu zaraz.
1: Jeżeli chcielibyście poznać lepiej te historie, ale także inne, które są zawarte w tej książce, to mamy dla was kilka egzemplarzy. Możecie dzwonić do naszego studia 226452100. Czekamy na wasze telefony, a ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz gratuluję książki, no i jak najmniej scrollowania życzę.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj, bo jest mi naprawdę niezwykle miło, a wam wszystkim po drugiej stronie tego mikrofonu życzę od teraz samych dobrych i przede wszystkim świadomych decyzji.
1: To nie była nasza wina. Łukasz Płoszajski był razem z nami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.

0: 18 minut, pozostało już tylko do godziny 16. Apollo 440 za nami, a przed nami Janusz. Dzień dobry, Januszu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak u ciebie samopoczucie, jak tam kontrola umysłu dzisiaj?
1: O, z tym to cały czas kłopoty sobie. Coś tak? Nie rozpędza się czasami.
0: A z popełnianiem błędów i tak dalej? Tak jak dzisiaj rozmawialiśmy.
1: No właśnie, słuchałem rozmowy całej. Bardzo dużo siebie odnalazłem w tym wszystkim. Aż ciężko mi mówić, ale dużo decyzji właśnie, które blokują. Blokują nas po prostu później. Stajemy w miejscu, ochłoniemy, nie robimy pewnych rzeczy. No trzeba to trenować, dlatego ciekawość tej książki jest bardzo duża.
0: No to bardzo się cieszę w takim razie, Januszu. Książka jest już twoja i może się odblokujesz. Też wiem, że jest coś takiego jak odblok u pakerów, ale to chyba trzeba najpierw brać sterydy, żeby później ten odblok był, więc mam nadzieję, że ciebie to nie dotyczy, prawda?
1: No nie w tą stronę.
0: Zdrowie przede wszystkim. Ale jeśli chodzi o odblokowanie umysłu, może książka pomoże. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. I jeszcze Michał jest razem z nami. Dzień dobry, Michale.
2: Cześć, Kamilu.
0: A jak tam u ciebie z kontrolą umysłu?
2: Ciężki dzień, także myślę, że ta książka pomoże mi odblokować ten umysł.
0: No ciężki dzień, jeszcze czytać się chce książkę, to wiesz... Sadysta.
2: No wiesz, teraz jesienna taka pogoda, jesienne wieczory, więc książka jak znalazł.
0: Na pewno się przyda. Na pewno się przyda. Miłej lektury życzę. Dziękuję bardzo serdecznie.
2: Dzięki
0: za
2: bardzo.
0: Telefon. Słyszymy się. Wszystkiego dobrego. Udanego popołudnia. Na razie. Hej, hej.

0: Już tylko 11 minut pozostało do godziny 16. Można powiedzieć, że to utwór o nas, Almost Famous.
1: No, cali my.
0: Kuba Jamrozek w studiu czwórki.
1: Dzień dobry.
0: Ale o takich bardziej famous dzisiaj u ciebie w audycji.
1: O, bardzo. Dzisiaj będziemy rozmawiać o największych twardzielach kina i tego polskiego i światowego, dlatego że wystartował 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale dla nas nie ma ograniczeń i do tych polskich filmów na pewno nie będziemy się ograniczać. No, dla mnie numer jeden to jest Rocky Balboa, zdecydowanie.
0: Jako bohater, tak? Czy ogólnie Sylwester?
1: I to jest bardzo ciekawe, bo jak robiłem sondę na ulicy Chmielnej w Warszawie, to ludzie mieli dwa podejścia. Niektórzy rzucali hasłami, że Rocky Balboa, inni Sylwester. I to jest ciekawe. Dla mnie jednak chyba Rocky.
0: Rocky?
1: Rocky.
0: No bo jednak moim zdaniem on w Rambo był twardszy.
1: Był,
0: ale... Tak jak zszywał sobie rany. Ach.
1: Był prawie tak twardy jak Chuck Norris. Chociaż do końca się nie da.
0: Nie jest twardszy. Ale ja Arniego najbardziej lubię, największą sympatią go darzę, ale może nie powiedziałbym, że on jest największym

0: twardzielem, ale najbardziej go lubiłem ze wszystkich jednak, ale jego grę aktorską.
1: Pewnie będą tacy, którzy powiedzą na przykład David Hasselhoff i będzie to nawiązanie do Słonecznego
0: Petra. Ale są też takie nagrania, na których on jest bardziej taki miękki. Widziałeś jakiegoś hamburgera? Taki bardziej rozlewający się. Polecam uwadze. Ja już się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj i słyszymy się oczywiście jutro po godzinie 13. Kamil Jasiński. Na razie, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
2: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami.
1: I całkiem nieoczywistymi.
2: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
1: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
2: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
1: Alicja Michalska
2: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Miejscami w Tatrach leży już kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Topr odradza wycieczki w najwyższe partie gór. Powyżej 1800 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Łatwo też o poślizgnięcie i upadek. Świeży śnieg utrudnia wędrówkę nawet ze specjalistycznym sprzętem. Lepiej poczekać, aż warunki się ustabilizują, mówi ratownik Topr Marcin Witek.
2: To jest mokry śnieg i to jest trudne do takiego odpowiedniego poruszania się w specjalistycznym sprzęcie. Bo tak, tego śniegu jest za mało, żeby poruszać się w rakach. A znowu jakby za dużo, żeby poruszać się w normalnym obuwiu. Myślę, że tutaj zdecydowanie, powtórzę to, zdecydowanie odradzamy poruszanie się w tych wyższych partiach. Musimy poczekać, aż te warunki się poprawią. Może dajmy sobie spokój z tymi przysłowiowymi raczkami.
0: Widoczność ograniczają niskie chmury. Pod koniec tygodnia ma się ocieplić i rozpogodzić. Śnieg zacznie topnieć. Na zaśnieżonych szlakach nadal jednak łatwo będzie o poślizgnięcie.
1: Autopromocja.
3: Muzyka, która ma własny klimat, własne historie i własny soundtrack. Najlepszy soul, R&B, pop i gitarowe brzmienia. Kultowe numery, świeże odkrycia i kawałki, które aż się proszą o miejsce na Twojej playliście. Do tego muzyczne historie gości, ciekawostki i dźwięki, do których chce się wracać. Wszystko znajdziesz w audycji Letni Soundtrack. W każdą środę od 21 do 23. Zapraszam. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
13: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz 4. Najlepszego radia w Polsce.

0: Niby jesień, ale w czwórce wakacje trwają jeszcze przez tydzień, więc tym można się cieszyć. Mało tego, my weekend bez zmian rozpoczynamy w piątek, więc z dumą ogłaszam, że do piątku został 1 dzień, 7 godzin, 50 minut i 9 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Pewnie, że zapraszam. Jesteśmy z wami do godziny 19. W Po Robocie nie gadamy o robocie, o innych rzeczach to i owszem. Trwa 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, więc dziś chcemy w tym świecie kina pozostać, a właściwie do niego wrócić, bo my tam jesteśmy dość regularnie. Dzisiaj pogadamy o tym, kto dostałby, mógłby dostać miano największego twardziela w polskim i światowym kinie.
2: To ja bym powiedział, że z Annabelle ci to

0: Czyli ze złem.
1: A może właśnie z Pożegnania z Afryką, no to co? Robert Redford może, nie wiem.
2: No ja też nie wiem, ale mam nadzieję, że po godzinie 17 się dowiem. Wtedy padnie to pytanie, kto powinien zostać największym twardzielem polskiego i światowego kina. 226452100, ten numer na pewno wam się przyda. Po 18 warsztaty rolkarskie, o tak, będziemy też jeździć na takich specjalnych nartach, które mają kółeczka. Jak pamiętacie Justynę Kowalczyk, która trenowała latem, to właśnie na tym. A za kilka minut zabawa, w której będziecie mogli zgarnąć zestaw gadżetów od czwórki. Trzeba będzie się wykazać wiedzą dotyczącą lalki, no bo serial miał już swoją premierę, a wersja filmowa będzie miała premierę za tydzień.
3: Ten numer warto znać. 226452100.
2: Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek. Taki jest nasz skład dziś do godziny 19:00.

0: To Cushing w czwórce Hide You. W wolnym tłumaczeniu ukrywam cię. Ja natomiast nic przed wami nie ukrywam, wręcz przeciwnie, odkrywam karty w naszej zabawie Lalkomania w czwórce. Na czym ona polega? No polega na tym, że podrzucam wam opisy czterech postaci, które znajdziemy w lalce Bolesława Prusa. Waszym zadaniem jest dopasowanie opisu do bohatera. Bohaterowie na dziś. W prawym narożniku Julian Ochocki, w lewym narożniku Stanisław Wokulski w roli trenera Ignacy Rzecki, a sędziuje Kazimierz Starski. Ochocki, Wokulski, Rzecki, Starski. Zapraszam do gry.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: To są cztery postaci, które macie dopasować do opisów, które już teraz wam przedstawiam. Postać pierwsza. Bardziej niż salony interesuje go nauka, wynalazki i rozwój techniki. To jest opis pierwszej postaci. Opis drugiej. Majątku dorobił się między innymi dzięki interesom prowadzonym podczas wojny rosyjsko-tureckiej. To kolejna postać. Trzecia postać. Flirtuje z Izabelą, a jego relacja z nią staje się jednym z najważniejszych momentów dla Wokulskiego. No i czwarta podpowiedź, a właściwie czwarty opis postaci, jest subiektem i wieloletnim pracownikiem sklepu. Ochocki, Wokulski, Starski, Rzecki. Trzeba te nazwiska dopasować do tych opisów, które przedstawiłem. Możemy to zrobić wspólnie na antenie. Czekam na telefony 226452100.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki. Jeszcze raz, bardziej niż salony interesują go nauka, wynalazki i rozwój techniki. To pierwsza postać. Druga, majątku dorobił się między innymi dzięki interesom prowadzonym podczas wojny rosyjsko-tureckiej. To druga postać. Trzecia, flirtuje z Izabelą, a jego relacja z nią staje się jednym z najważniejszych momentów dla Wokulskiego. No i czwarta, jest subiektem i wieloletnim pracownikiem sklepu. Starski, Rzecki, Wokulski, Ochocki. Kto dopasuje te nazwiska do odpowiednich opisów? 226452100. Czekam na telefony.

0: Purity Ring, Place of My Own. Nie ukrywam, już wiem, czego będę dzisiaj słuchał na rowerze. Tak gramy specjalnie dla was. Kto będzie od dziś właścicielem zestawu gadżetów od czwórki, to znaczy czapki, bandanki? Czapka idealnie sprawdzi się na jesień, wiosnę i lato, bandanka podobnie. Zobaczymy. 226452100.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Ale żeby nie było tak łatwo, mam dla was małe zadanie. Cztery postaci z lalki. Julian Ochocki, Stanisław Wokulski, Kazimierz Starski, Ignacy Rzecki. Teraz te cztery nazwiska trzeba dopasować do opisów. Pierwszy opis. Bardziej niż salony interesuje go nauka, wynalazki, rozwój techniki. To Ochocki, Wokulski, Starski czy Rzecki? To jest pierwszy opis. Drugi. Majątku dorobił się między innymi dzięki interesom prowadzonym podczas wojny rosyjsko-tureckiej. Kto to taki? Trzecia podpowiedź, trzeci opis. Flirtuje z Izabelą, a jego relacja z nią staje się jednym z najważniejszych momentów dla Wokulskiego. I czwarty opis. Jest subiektem i wieloletnim pracownikiem sklepu. Rzecki, Starski, Wokulski, Ochocki. Czekam na telefony, będę podpowiadał, spokojnie. 226452100.
1: No coś podobnego.
0: Bez obaw, to też zresztą kawałek od Kuby Karasia i Faustyny Maciejczuk. Posłuchajcie sami. 226452100.

0: Bez obaw, przekonywali Kuba Karaś i Faustyna Maciejczuk, a ten apel wziął sobie dzisiaj do serca między innymi Wojtek.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Halo, halo, cześć Wojtku.
2: Cześć.
0: Dobrze cię słyszeć. Czy ty jesteś już po seansie serialu Lalka, czy nie?
2: No jak wszyscy, to wszyscy. Ale też dodatkowo w formie audiobooka sobie przypomniałem.
0: A, to ładne. I wszystko po to, żeby dzisiaj zgarnąć zestaw gadżetów od czwórki.
2: Tak czułem, że będzie ten konkurs dzisiaj.
0: Ten zestaw

0: Może być twój, to jest czapka idealna na lato, jesień, zimę też na upartego, no i oczywiście wiosnę i bandanka, która zawsze jest przydatna. Słuchaj, cztery opisy postaci. Twoim zadaniem jest dopasowanie Juliana Ochockiego, Stanisława Wokulskiego, Kazimierza Starskiego i Ignacego Rzeckiego do opisów. Wchodzisz w to?
1: Nie.
0: No to jedziemy. Bardziej niż salony interesują go nauka, wynalazki i rozwój techniki. Ochocki, Wokulski, Starski czy Rzecki?
1: Ochocki.
0: To jest oczywiście poprawna odpowiedź. Majątku dorobił się m.in. dzięki interesom prowadzonym podczas wojny rosyjsko-tureckiej. Wokulski, Starski czy Rzecki?
1: Wokulski.
0: Oczywiście. Teraz będzie łatwiej. Flirtuje z Izabelą, a jego relacja z nią staje się jednym z najważniejszych momentów dla Wokulskiego. Starski czy Rzecki?
1: Starski.
0: I to jest oczywiście Kazimierz Starski. No to teraz wszystko jasne. Jest subiektem i wieloletnim pracownikiem sklepu.
1: Rzecki.
0: To jest
1: to
0: oczywiście
1: to było, że po kolei były te
0: Ignacy Rzecki. Słuchaj, nie kłóć się ze mną. Nie kłóć się ze mną. Jesteś od dziś posiadaczem zestawu gadżetów od czwórki. To taki mały uśmiech w twoją stronę. A zdradź jeszcze tak z ciekawości, Wojtku, ty masz jakąś ulubioną postać z lalki albo taki wątek, który sprawia, że chciałeś nawet odpalić tego audiobooka, o którym dzisiaj wspomniałeś.
1: Ochucki, bo on tam się kieruje jednak innymi wartościami niż inni. Mm-hmm. I tak jest z boku.
0: I rozumiem, że ten wątek interesów trochę, bardziej wynalazków, rozwoju techniki, pieniędzy.
1: Raczej w tę stronę trochę ta aristokracja mnie już brzydziła i te wątki takie przypodobania się, no już trochę niechęć wzbudzały.
0: Widać, że człowiek słuchał audiobooka. To Wojtek, który od dziś jest posiadaczem zestawu gadżetów od czwórki. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: Mogę wam obiecać, że jeśli chodzi o lalkę, to ona jeszcze niejednokrotnie pojawi się w czwórce.
2: Teraz to już luz.
0: Chociażby w przyszłym tygodniu. 226452100. Ten numer podaję nieprzypadkowo, bo będziemy rozmawiać oczywiście o twardzielach w kinie po godzinie 17, ale wcześniej kolejna zagadka i muzyczne Guilty Pleasure to już za kilkanaście minut.

0: To Wolne Popołudnia w Polsce, nasza nowość na playliście od Szczyla i Huberta. Z kolei nowością podcastową w niezwykle bogatej ofercie Polskiego Radia jest podcast Weroniki Puszkar Świat z kanapy.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Bo czy na przykład związek małżeński może trwać godzinę? W Iranie okazuje się, że tak. Paradoksalnie w państwie, w którym jest tyle zasad, a okazywanie uczuć między mężczyzną a kobietą jest zabronione. Tam funkcjonują tak zwane małżeństwa tymczasowe, o które Michała, twórcę profilu Irańczyk w Polsce, pyta wspomniana Weronika.
2: Zawiera się taki kontrakt małżeński. Z góry ustalony jest czas, na jak długo ma się być w takim małżeństwie. Mhm. I nawet to może być kilkanaście godzin, a czasami kilkadziesiąt lat.
3: To jest niesamowity temat w ogóle. Niesamowicie złożony temat również. Ostatnio rozmawiałam na ten temat z dr Ludwiką Włodek, która wydaje mi się, że jest znacznie bardziej odpowiednią osobą niż ja, żeby w ogóle na ten temat wyjaśniać w ogóle boczne sprawy w związku z tym, ale no, bo akurat z nią o tym rozmawialiśmy, że jest taki film w Iranie, jest taki film dokumentalny,

mentalne wiranie o kobiecie, która jest w... To zresztą oni twierdzą, że są w małżeństwie tymczasowym z takim bardzo znanym irańskim piłkarzem. No i film się nazywa Czerwona Kartka i chodzi właśnie o taką aferę pozamałżeńską irańskiego piłkarza, który właśnie miał taką relację dodatkowo boczną i potem twierdzili, że mieli małżeństwo tymczasowe. Małżeństwo tymczasowe to jest takie obejście prawa trochę. Chociaż wedle, właśnie tu,

0: małżeństwo tymczasowe jest tylko po to, żeby uzasadnić różne akcje.
1: Na przykład?
0: Na przykład dwoje aktorów, które muszą z jakiegoś powodu w scenie filmowej się dotykać. Trzymać po prostu swoją rękę. To jest, chociaż starają się teraz te ministerstwa, które zajmują się kulturą i tak dalej, które zajmują się takimi sprawami, starają się, żeby w ogóle takich scen nie było w filmach, ale teraz tego jest coraz więcej. No i w moich czasach też było tego. To nie było tak, że ja w irańskich filmach w ogóle nie występowało dotyku takiego damsko-męskiego. Jak najbardziej było, ale w takich sytuacjach, na przykład taki film Darbarei Eli, pamiętam, to jest film, który ma nawet zezwolenie na pokaz i tak dalej w Iranie, chociaż teraz się zakazane, bo aktorka główna, aktorka Golshifteh Farahani wyjechała za granicą i pokazała się bez chusty, więc film też jest zakazany z jej powodu, ale w tamtych czasach film był jak najbardziej dozwolony i tam jest scena, w której mężczyzna bije swoją żonę. No i to musi być scena pokazana i musi bić rzeczywiście, tak?
1: Mhm. Czyli więc musi jej dotknąć, tak? O
0: musieli
1: to
0: dotknąć i z tego powodu musieli wziąć ślub tymczasowy.
2: To fragment kolejnego odcinka podcastu Świat z kanapy, a całość i wszystkie odcinki tego podcastu znajdziecie na naszej platformie podcastowej, a także na YouTubie i na Spotify.
3: I co ty na to? 226452100.
2: Jędrzej Niezawodny, dzięki za podanie numeru telefonu, a za kilka minut kolejny zestaw gadżetów od czwórki może stać się waszą własnością. Przed zagadka muzyczna 226452100.

0: even bounce it to you. We gotta give this a chance to you, Jessica. Come on, Jessica.
1: To Surya Sen, a tytuł tej piosenki to Jessica. Czekam na kolejną pod tytułem Brian. 17 minut pozostało do godziny 17. To jest nasza tradycja, że przed godziną 17 trochę majstrujemy przy playliście czwórki i sięgamy po takie kawałki, które z tą playlistą nie mają zbyt wiele wspólnego. To znaczy każdy zna, ale żeby się tak przyznawać na co dzień, to różnie z tym bywa. No i z tym właśnie wiąże się też nasza muzyczna zabawa, bo przygotowałem dla was trzy podpowiedzi, a pytanie na dziś, o jakiego artystę chodzi.
2: Po robocie.
1: To niemiecki piosenkarz, który stał się światową gwiazdą dzięki przebojowi z 99 roku. To jest pierwsza podpowiedź. Druga, w największym hicie, jak z karabinu, wymienia imiona dziewczyn. To druga. No i ta trzecia. Pieniądze zarobione na rapowej młodzieńczej płycie przeznaczył na wyjazd do Miami w Stanach. Tam po raz pierwszy głęboko poznał tradycyjne kubańskie rytmy mambo, które zmieniły jego styl. Czy wiecie, o kogo chodzi? Czekam na telefony 226452100. To może jeszcze raz. Niemiecki piosenkarz, który stał się światową gwiazdą dzięki przebojowi z 99 roku. W największym hicie, jak z karabinu, wymienia imiona dziewczyn. No i pieniądze zarobione na rapowej młodzieńczej płycie przeznaczył na wyjazd do Miami w Stanach, bo to tam pierwszy raz głęboko poznał tradycyjne kubańskie rytmy mambo, które zmieniły jego styl.
2: I co ty na to? 226452100.
1: O jakiego artystę chodzi? W wasze ręce oczywiście może trafić zestaw gadżetów od czwórki 226452100.

0: O jakiego artystę chodzi? 13 minut pozostało do godziny 17.
1: Muzyczne guilty pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: No dzień dobry, Maćku.
2: No witaj, Kubo.
0: Jak ci mija środa?
2: No według czwórki, czyli dzień do weekendu.
0: No i fantastycznie. Na takie tropy oczywiście na antenie czwórki liczymy. Mam nadzieję, że jakoś nie przeżywasz, szczególnie tego, że lato się skończyło i rozpoczęła się jesień.
2: Nie, absolutnie. Tym bardziej, że się rozpoczyna całkiem przyjemnie, także nie ma co narzekać.
0: Może być jeszcze przyjemniej, jeśli to ty będziesz dzisiaj nowym posiadaczem naszego zestawu gadżetów od czwórki, ale żeby nie było tak łatwo, przygotowałem dla ciebie trzy podpowiedzi, a ty zgadujesz albo dzielisz się swoją wiedzą odnośnie do tego, o jakiego artystę chodzi. To przypominam raz jeszcze. Niemiecki piosenkarz, który stał się światową gwiazdą dzięki przebojowi z 99 roku. W największym hicie jak z karabinu wymienia imiona dziewczyn, no i trzecia podpowiedź. Pieniądze zarobione na rapowej młodzieńczej płycie przeznaczył na wyjazd do Miami. To tam pierwszy raz głęboko poznał tradycyjne kubańskie rytmy mambo, które zmieniły jego styl. O kogo chodzi?
2: Nie wiem, czy dobrze trafię i nie wiem, czy dobrze wymienię, jak on się nazywał, ale chyba on się nazywał Louis Vega, coś takiego?
0: No prawie uznaję Lubega.
2: A, Lubega, o.
0: No, dobrze kojarzyłeś, Lubega. Dobrze kojarzyłeś. I doceniam, że nie było wpisywane w czat GPT. Lubega, Mambo No. 5, tak nazywał się ten numer.
2: Tak.
0: Ja to zresztą sprawdziłem i to nie jest tak, że ten numer powstał w 99 roku, bo to jest de facto cover z piosenki z roku 49, więc ona powstała 50 lat wcześniej. Ale wróćmy do tego 99.
2: Podpowiedziałeś trochę, bo powiedziałeś Jessica, a on tam śpiewa w pierwszym...
0: Była
2: pierwszym
0: też Jessica, to prawda, tak. to prawda. Ale zrobiłem to pełnym przypadkiem, bo chodziło raczej o piosenkę Suri Sen, która nazywa się Jessica i która jest zresztą stałym elementem naszej playlisty. Maćku, znakomita wiadomość dla ciebie. Jesteś od dziś posiadaczem zestawu gadżetów od czwórki.
2: Dziękuję bardzo.
0: I tak właśnie zaczyna się jesień w czwórce. To oprócz tego, że gadaliśmy o tym numerze, posłuchajmy go wspólnie.
1: Nie oceniamy, słuchamy.
0: To co, jedziemy?

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
15: Tak jak my, nie gra nikt.
16: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Gramatik, to już godzina 17.
1: Pogoda.
0: No bardzo chciałbym powiedzieć wam, że jutro będzie przepięknie, że to będzie piękna, złota, polska jesień, ale nie będzie. Temperatura maksymalna od 14 do 17 stopni, miejscami na północy kraju 13, a w rejonach podgórskich około 12. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, natomiast weźcie pod uwagę to, że może padać. Te przelotne opady deszczu pojawią się na północnym wschodzie, tam też możliwe burze. No i jeśli będziecie rano wyjeżdżać, to uważajcie na drogach, bo spodziewamy się mgieł, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy

0: Playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
1: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
2: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
0: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
1: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
0: Do usłyszenia.
1: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
0: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
9: Tak jak my. Nie gra nikt.
10: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
11: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia, czwórka.

0: Tu czwórka i po robocie, tu się nic nie zmienia, towarzyszymy wam absolutnie wszędzie i na wakacjach, jeśli ktoś być może z was teraz wypoczywa i wtedy, kiedy stoicie w korku, bo wracacie z pracy do domu i nawet przy garach, jeśli gotujecie, tam też z wami jesteśmy.
1: Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Mało tego, rozmawiamy również na bardzo różne tematy. Jest jedna zasada, która u nas panuje. Po robocie nie gadamy o robocie, ale o kinie możemy porozmawiać. Tym bardziej, że wystartował Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tyle, że ja nie chciałbym, żebyśmy skupiali się wyłącznie na polskich filmach, chociaż jeśli ktoś chce, oczywiście może. Dzisiaj do godziny 18 będziemy szukać największego twardziela historii kina.
2: Największy twardziel w historii kina, Harrison Ford, Indiana Jones.
3: Dobra propozycja.
4: Według mnie to będzie Clint Eastwood. Jego rola w Dobrym, Złym i Wszystkim. Tak. Myślę, że sama statura tej postaci, ten jego przesiewający mnie wzrok.
2: Indiana Jones zdecydowanie, plus był niesamowicie przystojny.
0: No ja dorzucam zdecydowanie Rockiego. Dla mnie Rocky to jest facet legenda, jeśli chodzi o historię kina i o to, że ktoś jest w tym kinie twardzielem. Natomiast patrzę też na komentarze, które pojawiły się pod naszą sądą wideo, chociażby na Instagramie czwórki. Paulina tam pisze: gdzie bolec? Chłopaki nie płaczą. Twardzielski outfit, złoty łańcuch, odpowiednio wyprofilowany zarost, niedomykające się ramiona i ten gangsterski zaśpiew. Wszystko siedzi, tylko nie odwaga. 226452100. Czekam na wasze telefony. Kto powinien zostać największym twardzielem w historii kina?
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Magda Grzegorz Kuba, jesteśmy z wami do godziny 19. Zachęcam też do tego, żeby odpalić sondę wideo i na Instagramie, i na TikToku, i na Facebooku czwórki. Czekam na telefony.

to Clint Eastwood od Gorillaz. No Clint Eastwood też jest chyba całkiem niezłym tropem, bo dzisiaj szukamy największego twardziela w historii kina. No a jeśli chodzi o niego, to weźmy na tapet chociażby trylogię dolarową. On tam jako taki małomówny rewolwerowiec bez imienia w

0: westernach Leone, chociażby Dobry, Zły i Brzydki, który definiował wizerunek surowego, milczącego kowboja. No ale też z drugiej strony Clint Eastwood to Brudny Harry, bezkompromisowy inspektor policji, który utrwalił wizerunek bezwzględnego łowcy przestępców, jeśli chodzi akurat o ten film. Kto jest największym twardzielem w historii kina? O tym dziś rozmawiamy.
1: Po robocie.
0: 226-45-2100. Czekam na telefony. Chuck Norris, Clint Eastwood. To wszystko są komentarze z Instagrama. A Rambo i Sylwester? Pyta Sophie. No też, oczywiście. A waszym zdaniem, kto jest największym twardzielem w historii kina?
2: Darth Vader.
3: Dlaczego?
2: No jest skreowany jako taka postać, która praktycznie nigdy nie może przegrać i miaży absolutnie każdego, kogo trafi.
3: Il attore più importante nella storia della cinema, per esempio, una persona molto forza.
4: Sylvester Stallone?
3: Sì. Okay. Perché?
4: Perché si è fatto da solo, è partito dal niente ed è diventato quello che è diventato.
5: Twardziel?
3: No.
6: No to zdecydowanie Arnold Schwarzenegger.
3: Przez posturę, bo rozumiem, nie przez umiejętności aktorskie.
5: No przez posturę głównie.
6: Myślę, że tak, że on jest uważany za takiego twardziela, wielkiego chłopa jednak zdecydowanie.
0: To jeszcze Gocha z komentarzy. Dla mnie bezdyskusyjnie Bogusław Linda. Psy zrobiły swoje, ale nawet poza tym filmem Linda miał ten charakterystyczny typ ekranowej obecności. Człowiek, który niewiele mówi, ale od razu wiadomo, że lepiej mu nie wchodzić w drogę. A waszym zdaniem największy twardziel w historii kina to? Tu stawiam trzy kropki i czekam na telefony.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Ten numer, który podał Jędrzej, mam nadzieję, że bardzo dobrze znacie. Zachęcam do tego, żeby odpalić naszą sondę wideo w mediach społecznościowych Czwórki, na TikToku, na Instagramie i na Facebooku. No i to pytanie pozostaje dzisiaj niezmienne do godziny 17. Największy twardziel w historii kina, oprócz Rambo, bo ja już rzuciłem to w eter. Co wy na to?

Trójka. Czwórka. To słychać. To słychać. When I get home, I want...

0: Places to Be od Fred Again. Tak, gramy specjalnie dla was. No, hasło Fred też może kojarzyć się niektórym z jakimś twardzielem w historii kina, bo dzisiaj właśnie o to was pytamy.
1: Mieszka tu jakiś cwaniak?
2: Cwaniak? Nie, ja tu mieszkam.
1: To daj piątaka.
0: Daj piątaka. No to was dzisiaj nie proszę, ale o telefon jak najbardziej. 226452100.
3: Odbij kartę. Włącz czwórkę.
0: No ciekawy jestem, kto jeszcze w tej liście, na tej liście się pojawi. Pytamy dziś o największego twardziela w historii kina.
4: Młodość lata 90. to Jean-Claude Van Damme.
5: Jednak Jean-Claude.
4: No, Bruce Lee, Belmondo. Nie wiem, różni byli.
6: Ekipa. 100 dni do matury, misja Zeus.
5: I był tam jakiś twardziel?
6: Świeży. Bartek Laskowski.
5: Wow. Mocna postać w filmie.
7: No, to ciężkie pytanie w sumie jest tak do przeanalizowania na szybko.
8: Ja nie mam pojęcia.
5: A jakie filmy lubicie?
7: Na pewno nie kino akcji. Ja to Romansidła, jakieś Pożegnanie z Afryką, coś tego typu.
5: No to czyli w Romansidłach jest pełno mocnych postaci.
7: Mocnych emocjonalnie, ale ja zrozumiałam pierwszoplanowo, że chodziło o kino akcji. Takie.
5: Ja niekoniecznie, jak to rozumiem?
8: To ja bym powiedział, że z Anabelci to walczyli ze złem.
7: A może właśnie z Pożegnania z Afryką, no to co? Robert Redford może, nie wiem.
0: I co wy na to, Robert Redford? Dopisujemy do listy, dlaczego nie, największy twardziel w historii kina, o to dziś pytamy. Zerkam też na komentarze z mediów społecznościowych. Marcin Dorociński pisze, Marcin swoją drogą, ma coś takiego w spojrzeniu, że nawet kiedy

0: stoi i nic nie robi, człowiek zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem czegoś nie przeskrobał. Jack Strong dla mnie zdecydowanie kandydat do tytułu.
1: Relaksik.
0: Halo, halo, cześć Maćku.
2: No, witam ponownie.
0: Witaj ponownie. Słuchaj, kto powinien twoim zdaniem zostać największym twardzielem w historii kina? Ten tytuł przyznajemy dzisiaj. Stawiam trzy kropki. Pytanie do ciebie.
2: No ja będę pewnie kontrowersyjny w tym, co powiem, ale jak ja oglądam tą postać, to po prostu mi nogi miękły i uważam, że większego twardziela nie ma. To jest Lecter Hannibal, czyli Anthony Hopkins.
0: O, Hannibal Lecter. Anthony Hopkins w ogóle nawet grając papieża, mam wrażenie, że może być określany mianem twardziela, bo on zresztą chyba grał w tym filmie dwóch papieży. Tam też miał taką siłę w spojrzeniu, ale Hannibal Lecter...
2: Tak, masz rację, absolutnie się zgadzam, że on swoją grą zawsze pokazywał, że na pewno psychicznie był chyba najmocniejszy z tych wszystkich postaci, które kreował. No i, ale przez to też, jakby zabijał fizyczność, tak? Psychicznie, no był twardziel nie do złamania.
0: To prawda, możemy postawić Anthony'ego Hopkinsa i obok Arnolda Schwarzeneggera. Jeden pewnie będzie wszystkich powalał swoją muskulaturą, ale drugi jak popatrzy i my zerkniemy na tę twarz, no to twardziel jeden do jednego.
2: Tak, a jakbyśmy o fizolach mówili, przepraszam, że tak kolokwialnie powiem, no to chyba jednak Bruce Willis, bo on faktycznie też... Szczególnie w tych swoich Szklanych Pułapkach pokazywał, że jest takim MacGyverem i Rambo w jednym.
0: No właśnie, to Bruce Willis jeszcze nie pojawił się dzisiaj, a już rozmawiamy o tym mniej więcej 27 minut. Bardzo ci dziękuję za to, że podrzucasz to imię i nazwisko. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, a razem z nami to nie będzie zaskoczenie. Kolejny Maciek, halo, halo, cześć Maćku.
3: Halo, halo, cześć.
0: No i jestem ciekawy, będzie jakieś zaskoczenie, jeśli chodzi o tego największego twardziela w historii kina?
3: Wiesz co, dla mnie największym twardzielem w historii kina, oglądam to kino już od wielu, wielu lat i myślę, że będzie to Brudny Harry.
0: Brudny Harry, dzisiaj już był, czyli był. Clint Eastwood.
3: Dokładnie tak. No patrzę na tego faceta, jak on wchodził w akcję z innymi twardymi mężczyznami, no to on tylko wychodził zwycięsko, tak więc dla mnie numer jeden Clint Eastwood, czy w westernie, czy w innych swoich kultowych rolach, tak więc.
0: Ja nawet, wiesz, dzisiaj wspominałem o tym, że Clint Eastwood ma to do siebie, że on potrafił zdefiniować taki wizerunek surowego, milczącego kowboja. Jemu tam sława nie były konieczne do tego, żeby grać i pokazać bycie twardym na ekranie.
3: Dokładnie tak. On nie musiał używać słów, nawet nie musiał używać swojej 44-ki. Wchodził i po prostu zamykał usta wszystkim dookoła.
0: Coś czuję, że Clint Eastwood może wygrać dzisiaj nasze zestawienie, ale policzę te głosy, to na pewno, mogę ci obiecać. Dzięki wielkie, Maćku.
3: Super, dziękuję również, hej.
0: A razem z nami Remek. Halo, halo, cześć Remku.
4: No, witaj.
0: Czy to będzie kolejny
4: oczywiście,
0: głos na Clinta?
4: Nie, oczywiście Clinta i Cuda uważam, że za naprawdę męskiego gościa, ale największym twardzielem dla mnie to Marlon Brando.
0: Marlon Brando.
4: No, to jest jednak, on nie musiał dużo mówić.
0: Ale wiesz co, wydaje mi się, że można dokładnie tę samą rzecz powiedzieć, co o Anthonym Hopkinsie, to znaczy tutaj gra twarz.
4: Tak, tak, oczywiście, ale jednak rola ojca chrzestnego rozwala wszystkich. Uważam tak osobiście.
0: Mnie też. Swoją drogą ostatnio sięgnąłem w czasie wakacji po książkę. Film zainspirował mnie do tego, żeby po raz kolejny wrócić do książki. Wciąż robi wrażenie.
4: No, a poza tym Marlon Brando miał sporo takich ról rzeczywiście dość twardych. Więc myślę, że on się na pewno plasuje dosyć wysoko i tego mu życzę.
0: Dość twardych i jednocześnie też potrafił łamać kobiece serca. No taki po prostu
4: no,
0: był.
4: Właśnie.
0: Dzięki Remku za ten telefon. No. Dopisuję do listy.
4: Pozdrawiam.
0: 226452100. Czekamy na wasze telefony.
1: I co ty na to? 226452100.
0: A o co dziś pytamy? Dzisiaj pytamy o największego twardziela w historii kina. Zachęcam do tego, żeby odpalić naszą sondę wideo, która pojawiła się w mediach społecznościowych Czwórki. Znajdziecie ją i na Facebooku, i na Instagramie, i na TikToku. Jakie są te komentarze? No Clint się pojawia, Russell Crowe jako Maximus z filmu Gladiator. To też bardzo ciekawa propozycja.

0: To Falling od Makoto. Jeśli chodzi o muzykę, a kinowo, dziś pytamy was o największego twardziela w historii kina. Czekam na telefony 226452100. Komentarze na Instagramie. Ile chillout, pisze Franz Maurer. Fikcyjna postać i główny bohater filmów Psy 2 i 3. No z tym się zgadzam, bo bez Lindy po prostu nie ma naszego zestawienia. On musi się w tym zestawieniu pojawić, ale ono będzie cały czas się rozbudowywać, bo właśnie na ten temat rozmawiamy dziś do godziny 18 i razem z nami Olek. Witaj, Olku.
1: Cześć, hej.
0: No i to będzie długa lista twardzieli, którą przygotowałeś specjalnie dla nas, czy konkretne jedno nazwisko, ale mocne?
1: No, myślę, że już niektóre tutaj nazwiska były naprawdę mocne. Ja co prawda nie słucham całej audycji, więc może się powtórzę, ale uważam, że Jason Statham też jest dobrym twardzielem, który w każdym filmie gra, można powiedzieć, tę samą postać, czyli smutnego, łysego pana, który jest zawsze wysportowany, wyszkolony i wszystkich zabija
0: dookoła. To ładne.
1: Się bardzo rzadko uśmiecha.
0: Kiedy spacerowałem po ulicach Warszawy i przepytywałem ludzi właśnie o twardzieli, to Jason też się pojawił w tych odpowiedziach, więc moglibyście przybić sobie piątkę z tymi osobami.
1: A no to widzisz, to cieszę się, że nie tylko ja tak uważam.
0: A masz jakiś jeden film, w którym szczególnie zwrócił twoją uwagę, bo powiedziałeś, że on w każdym filmie jest taki sam twardy. Ale...
1: No dobra, no kiedyś jak zaczynał dawno temu w Przekręcie na pewno był fajny, bo był też do tego humor, można powiedzieć, ale ostatnio widziałem go chociażby czy w Fachowcu, także czy w serii też Transporter, to są takie filmy, w których myślę on tam lepiej trochę wypadł niż w tych jego takich ostatnich produkcjach, bo jest ostatnio był Buntownik, Samotnik, to są takie też jednowyrazowe filmy, także też film jednej postaci. Tutaj gorzej wypada. Myślę, że tego poprzednie filmy były fajniejsze.
0: Wyczuwam, że gadam z kinomaniakiem.
1: Zgadza się.
0: Trafiłem. Olku, dzięki wielkie, wszystkiego dobrego.
1: Nawzajem, dzięki, pozdrawiam.
0: Trzymaj się. Cały czas pytam was o to, kto powinien dostać tytuł największego twardziela w historii kina. 226452100. Towarzyszy nam oczywiście muzyka i to najlepsza, bo czwórkowa Beastie Boys to będzie Sabotaż.

0: Beastie Boys i Sabotaż. No ja nie wiem, czy Gocha na Sabotaż nie postawiła w nawiązaniu do oczywiście tego kawałka. Dlaczego? Dlatego, że pisze tak. My dzisiaj pytamy was o największego twardziela w historii kina, a Gocha proponuje Jerzego Sztura. No to nie jest klasyczny osiłek, ale jest to twardziel charakterologiczny, jak to Gocha pisze. W polskim kinie jest mnóstwo postaci, które nie muszą nikogo pobić, żeby pokazać, że mają charakter. Droga Gosiu, ale to Jerzy Sztur z Seksmisji, czy jako Wodzirej, czy może jako osioł ze Szreka? Tego jestem ciekawy. Największy twardziel w historii kina, poszukiwania trwają.
1: No, dla mnie to jest...
2: Sylwester Stallone.
3: Sylwester Stallone jednak.
1: Tak?
2: Jednak
1: a dla ciebie? Jason Statham.
3: A jakaś rola konkretna?
1: No, Transporter na przykład. Ja ogólnie go lubię bardzo w filmach. Wiadomo, że one są zawsze przerysowane bardzo, ale dobrze gra.
3: Właśnie, to jest kwestia gry, czy fizjonomii, tego jak wygląda?
1: Kwestia gry, kwestia mimiki, kwestia w ogóle jego postaci. Jak jest zbudowany i zawsze ma taką rolę, że zawsze wygrywa. Taka jest prawda. Ale jest to fajne. Ogląda się fajnie, bo jest to po prostu kino akcji, nie?
3: Największy twardziel w historii kina.
2: Sylwester Stallone. Po prostu mocna postać, nie? W pierwszej krwi zrobił robotę.
0: Ciekawy jestem, kto wygra dzisiaj nasze zestawienie. Czy to będzie jednak Sylwester, czy może Clint Eastwood? Chociaż Tomek pisze, dla mnie numerem jeden jest Zbigniew Zamachowski w Drogówce. To nie jest hollywoodzki twardziel z mięśniami, tylko człowiek, który funkcjonuje w bardzo brutalnym świecie i potrafi się w nim odnaleźć. Taki polski życiowy twardziel.
4: Po robocie. Po robocie.
0: A my zaraz zobaczymy, kogo do listy dopisze Piotr. Piotrze, jesteś po drugiej stronie?
5: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć, fantastycznie.
5: Witam. No tak, sporo tutaj zagranicznych nazwisk pada. Na szczęście, jak już słyszę, polskie też padły, co mnie bardzo cieszy. A wśród naszych rodzimych performerów na pewno zapomnieliśmy i sobie już przypomnimy o Andrzeju Grabowskim, który może nie jest tak twarzowy jak Clint, ale na pewno nie można mu odmówić roli prawdziwego filmowego twardziela. I to stojącego po różnych stronach, że tak powiem, gangsterskiej barykady, bo począwszy od filmu Pitbull, tej pierwszej wersji, w której no, kapitalnie grał, to trzeba przyznać, starego dziadka, tatusia, ojca chrzestnego komisariatu, po kolejne gangsterskie jakieś tam filmy i inne powiązane, typu tam no, służby specjalne, Plagi Breslau czy Bad Boy. Także no, jak dla mnie to jest twardziel, szczególnie ten jego spokój, to bijące opanowanie, te wyważone słowa, role, w jakie jest stawiane, no moim zdaniem niesamowity twardziel.
0: Ja się
5: i robi to z czystą naturą, no, jest mu po prostu to pisane, grać takie
0: i,
5: role.
0: I właśnie. Jeszcze dodatkowo jest też aktorem, który potrafił wyjść z takiego pudełka jednej roli, bo przez lata wiele osób kojarzy

0: Kojarzyło go oczywiście z rolą Ferdka Kiepskiego. Natomiast tak, on pokazał tę twardą twarz nie w serialu, a w filmie.
1: Tak.
0: Piotrze, bardzo ci dziękuję za tę propozycję. Andrzej dziękuję. Grabowski zapisane. A razem z nami Łukasz. Halo, halo, cześć Łukaszu.
2: Hej, witajcie, cześć.
0: Kogo dorzucasz?
2: Ja chciałbym dorzucić Clinta Eastwooda ponownie, ponieważ wychowałem się na filmach z tym aktorem i uwielbiam po prostu jego mimika, jego brak tekstu, a jednak przekaz jest potężny.
0: Jeśli chodzi o westerny na pewno, ale czy będzie ujmuje. Brudny Harry, to dopytuję tak.
2: Brudny Harry. Wróciłem po latach do tego filmu i to jest też topka. Uważam, z twardzielami. A chciałbym jeszcze zaznaczyć, jest taki aktor Jake Gyllenhaal. Mhm. On grał w Roadhouse, także polecam, jeśli chodzi o twardzieli.
0: Dopisuję do listy i bardzo ci dziękuję za ten telefon. Trzymaj się.
2: Dzięki.
0: 226452100. Znam ten numer lepiej niż swój własny. Mam nadzieję, że wy również.
3: Czterodniowy tydzień pracy.
0: Cześć Oskarze.
4: Cześć, witam.
0: Dobrze cię słyszeć.
4: Wzajemnie, bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem i chciałem dopisać do listy Winniego Jonesa, bo chyba się jeszcze nie pojawił, a nie wiem, czy grał inną rolę niż twardziela w swoim życiu.
0: Jeszcze się nie pojawił i powiedz, ale ta jego twardość dla ciebie to?
4: Generalnie Jason Statham jest kojarzony z tym twardzielem, ale do Guya Ritchiego właśnie zazwyczaj ten Vinny Jones się pojawiał u boku, który zawsze miał tu dubaltówkę w ręce, a teraz nawet w Nowych Gentlemanach. Tak samo jestem leśniczym gajowym, który jak trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, to bierze dubaltówkę i wyjaśnia sprawę.
0: Chciałem ci powiedzieć, że komplikujesz nasze zestawienie, bo faktycznie to jest kolejny twardziel, który w nim powinien się pojawić. Czy będzie miał palmę pierwszeństwa, to się pewnie okaże. A tobie życzę szerokości, bo słyszę, że w trasie.
4: Tak jest, jesteśmy w trasie.
0: Już do domu czy na wakacje?
4: Do pracy.
0: No dobra, po robocie nie gadamy o robocie, to szerokości. Tak, zróbcie coś dla siebie w trakcie
4: pozdrawiam.
0: Tej trasy. Trzymaj się. 226452100.

0: No teraz to się uśmiecham. Na ten komentarz oczywiście, bo dziś pytamy was o największego twardziela w historii kina. A gdzie jest miejsce dla Piotra Frączewskiego? Przecież pan Kleks to jedno, ale Frączewski ma w sobie niesamowitą powagę i siłę ekranowej obecności. Nie każdy twardziel musi od razu wyciągać pistolet. A czy wy pamiętacie jeszcze taki program, właściwie serial Tata, a Marcin powiedział, jak się tam Piotr Frączewski spojrzał, no to gdyby był moim dyrektorem, to bym od razu powiedział, kto z 6C palił za śmietnikiem.
1: Po robocie.
0: Największy twardziel w historii kina. 226452100.
2: Arnold Schwarzenegger.
3: Arnold?
2: Masz rację, no potwierdzam. Nie wiem, Sylwester Stallone, wszyscy z lat 80. tacy napompowani.
3: Czyli dzisiaj rozumiem, we współczesnym kinie trudno szukać już takich twardzieli a la Sylwester Stallone.
2: Raczej tak. No moment, w sensie chyba słyszałam, że ktoś ma nowy Bonda grać, ale... No to...
3: Czy Claude'em?
2: Tak, jakoś nie mam w głowie jakiegoś takiego umięśnionego pana.
0: Marcinie, a ty masz jakiegoś umięśnionego pana w głowie? Halo, halo, cześć.
4: Cześć. Nie wiem, czy aż tak powiem umięśnieni, jak czwartego, ale mam cztery osoby do tej listy. Nie wiem, czy znaczy jedna padła, czyli Jason, wiadomo, rządzi.
0: Mm-hmm.
4: A zaproponowałbym jeszcze Keanu Reevesa.
0: Keanu Reeves dopisuje do listy, to druga postać. Trzecia, no, Polska.
4: Polska to Eryk Lubos mi zaproponował, jest taki weteranie w tej chwili.
0: Usłyszałem o Eryku Lubosie i faktycznie zgadzam się z tym w 100%, chociaż jak ostatnio widziałem trzecią część Teściów, to trochę ten wizerunek twardziela mi gdzieś tam opadł, trochę się roztopił. Ale czwarta postać, bo powiedziałeś, że cztery.
4: Tego nie oglądałem akurat Teściów 3, ale czwarta to chyba nic na to nie spadł, to jest kobieta Agnieszka Grochowska, jest taki film Dzień Matki bodajże.
0: Widziałem.
4: Musi być paru gości chyba, żeby syna odpisać. Się bardzo dobrze.
0: Widziałem, chociaż co ja będę ściemniał, ja Agnieszkę Grochowską mogę oglądać absolutnie w każdym filmie. Coś tam ci szumi, coś tam ci strzela, to ja ci życzę. Szerokości ci życzę. Wszystkiego dobrego, trzymaj się. A razem z nami Bartek. Halo, halo, cześć Bartku.
5: Cześć, witam.
0: Może ty masz jakiegoś umięśnionego pana w głowie?
5: Mam. Ja to sobie pomyślałem, albo Artur Zmijewski w Psach, albo Janusz Gajos w Psach.
0: No, Janusz Gajos się dzisiaj pojawił, Artur Zmijewski jeszcze nie. Okej, okay, czyli jednak Psy nie na dobre i na złe.
5: Okej.
0: Bardzo ci dziękuję za te propozycje, bo są bardzo konkretne i szczególnie za Artura Żmijewskiego, bo cieszę się, że zaczęliśmy doceniać też polskich aktorów, jeśli chodzi nawet o tę szufladkę z napisem Twardziel.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Chociaż kobiet to jakoś mało, a pewnie można by kilka znaleźć. No nie wiem, Kinga Price, Agata Kulesza, a może Katarzyna Figura. One miały takie role, w których naprawdę nie było miejsca na miękką grę. Czy można nazwać je twardzielami, a może twardzielkami polskiego kina? Pewnie tak.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym.

0: Nowe taniej aż o 400 zł.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
4: Tak jak

0: Tak.
1: Minęła godzina 18.
2: Pogoda.
1: Dziś w nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przyjaśnieniami. W centrum i na południu także rozpogodzenia. Natomiast miejscami na wschodzie oraz nad morzem, a także po północnej stronie będziemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, więc jeśli będziecie wychodzić na nocne eskapady, warto wziąć to pod uwagę. Jutro przyjemniej, przynajmniej jeśli chodzi o temperaturę, ta maksymalna wyniesie od 14 do 17 stopni. Miejscami na północy kraju 13, a w rejonach podgórskich około 12. No z jednej strony opalania nie będzie, z drugiej kurtek zimowych też nie musimy wyjmować. No i może popadać. Weźcie to pod uwagę. Rano uważajcie natomiast na mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów.
2: Autopromocja.
3: Młodość, urok i zajawka.
4: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
3: Jak sąsiad z sąsiadem.
4: Jak pies z kotem.
3: Jak smolarek z delemem.
4: Najciekawsi goście.
3: Tu u nas.
4: Od poniedziałku do czwartku.
3: 19:21.
4: Chłopaki z sąsiedztwa.
3: Yeah.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Włączamy niskie ceny!
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na ostatnie słuchowiska na Leżakach. W ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: 4 dni, tyle trwa w czwórce tydzień pracy, więc do piątku. Wtedy rozpoczynamy weekend. Został jeden dzień, 5 godzin, 52 minuty i 12 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: W trzeciej godzinie Po Robocie uczymy się nowych rzeczy, bo to jest część naszego spotkania warsztatowa, więc był śpiew, był parkour, było rozciąganie. No wiele różnych rzeczy już robiliśmy, z gliny nawet lepiliśmy, wczoraj były lody, które kręciliśmy, a dzisiaj będziemy jeździć na rolkach i być może, jak się okaże, również na nartorolkach. Być może pamiętacie takie obrazki, kiedy Justyna Kowalczyk w trakcie swojej kariery trenowała latem. Ona wtedy miała takie specjalne pozy z kółkami. To są nartorolki. Jak się na tym jeździ? O tym też pogadamy, bo za kilka minut do naszego studia wkroczy Ewa Harmuszko. Zostańcie z nami do godziny 19.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Ja w ogóle uważam, że to jest taki numer, który powinien każdy mieć się zapisany w swoim telefonie, w zeszycie albo nawet na ręce. Magda Żelazowska, Grzegorz Maciąg, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami do 19, jak mówiłem, a za kilka minut rolkowa sprawa.

0: Jeśli ktoś zastanawiał się z was, czy tam była Nelly Furtado, to tak, jednym słowem, była. 16 minut po godzinie 18. To co, wsiadamy na łyżwo-rolki?
1: Po robocie. Po robocie.
0: I się przeraził nasz gość, że będzie o łyżwo-rolkach opowiadał. Nie, my wsiadamy na nartorolki, bo razem z nami Ewa Harmuszko ze Skike Academy. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
0: Bardzo miło cię gościć, Ewo. Zastanawiam się, czy ty na nartach jeździsz.
2: Zdarza się, tak.

0: A czy w ogóle jest...
1: Biegam.
0: Biegasz na nartach.
1: Biegam, bo to są narty biegowe.
0: Czy możliwe jest nie bieganie na nartach, natomiast jeżdżenie na nartorolkach?
1: Zdecydowanie tak. Jestem tego dowodem, ponieważ na nartorolkach terenowych zwłaszcza dużo, no tutaj w tym przypadku jeździmy, nie biegamy, stylem łyżwowym. I ja nigdy wcześniej, przed nartorolkami, na nartach nie biegałam tym stylem, tylko tak zwanym klasykiem, stylem klasycznym. Więc mój pierwszy kontakt z nartorolkami i ze stylem łyżwowym, no właśnie był na nartorolkach. Także zdecydowanie można zacząć od nartorolek.
0: Styl łyżwowy to jest taki styl posuwisty, jak zawsze sobie mówię.
1: Właśnie to oba są posuwiste, i klasyczny, i łyżwowy. Tak. Ale styl łyżwowy można trochę przypomina jazdę na łyżwach. Troszkę.
0: Czyli jak tak, oglądamy panczenistów, powiedzmy zimą na Igrzyskach Olimpijskich, no to mniej więcej coś takiego.
1: To coś mniej więcej, tylko jeszcze trzeba dołączyć kijki.
0: Chociaż powiem ci, że jeśli chodzi o nartorolki, to ja pierwszą styczność z nimi miałem wtedy, kiedy oglądałem po prostu Justynę Kowalczyk. Jej kibicowałem, zimą wiadomo, biegała na nartach, ale przychodziło lato, musiała jakoś trenować i to były właśnie nartorolki. Rozumiem, o to chodzi.
1: Tak. No bo jeżeli kochamy ten sport, no to faktycznie nie jesteśmy w stanie przez cały rok biegać na nartach. I nartorolki, czy to terenowe, czy sportowe, no są fajną odpowiedzią na to, że śnieg jest tylko zimą.
0: Ja mam 34 lata, słuchają nas 40-latkowie, 50-latkowie. Czy to jest sport dla nas, czy nie?
1: Tak.
0: Jednym słowem odpowiadasz, że tak, chociaż ja zawsze jak coś takiego zaczynam, to zastanawiam się, czy muszę karetkę od razu na wszelki wypadek zamawiać.
1: Nie, no możemy nie zaczynać od razu pod górę albo ostro w dół, co z kolei zbyt duży poziom adrenaliny może u nas spowodować. Tak, lubię to pytanie, czy każdy może i w jakim wieku? Zdecydowanie tak, każdy może. Raczej ograniczenie jest powiedzmy dolne niż górne. Dolne to znaczy zbyt małe dzieci nie mogą jeździć na nartorolkach terenowych, zwłaszcza ze względu na to, że ten sprzęt jest po prostu troszkę no, ciężki powiedzmy dla dzieciaków, więc tutaj jest taka dolna granica raczej. A jeżeli chodzi o wiek osób dorosłych, to tylko kwestia, czy pragniemy ruszać, nie wiem, na świeżym powietrzu, czy lubimy aktywnie spędzać czas i mamy ochotę też się temu poświęcić.
0: Dobrze, że mówisz o tym sprzęcie, bo próbuję sobie to wyobrazić. Gdybyś miała opisać taką klasyczną nartorolkę, czym ona różni się od nart, oprócz tego, że ma kółka?
1: Nartorolek jest bardzo wiele typów, więc nie da się tak bardzo tego uprościć.
0: Rozumiem, krótsze, dłuższe.
1: Właśnie one są różne. Natomiast rzeczywiście no, jakby podstawowa różnica między nartami a nartorolkami to jest to, że nartorolki mają koła. No, to jest to, co powoduje, że możemy jeździć bez śniegu. Natomiast nartorolki są bardzo różne i w związku z tym też ich waga jest różna. Nartorolki sportowe, czyli takie o małych kołach, będą dosyć lekkie. Natomiast nartorolki terenowe mają większe koła pompowane, tak jak rowery. I jest to taki masywniejszy sprzęt i on będzie cięższy. I tutaj no, trzeba liczyć się, że przynajmniej 2 kilo na jedną nogę musimy sobie założyć. Stąd moja wcześniejsza uwaga, że no, dla małych dzieci to będzie po prostu zbyt trudne.
0: Czyli siłownia wcześniej wskazana jak najbardziej.
1: Nie, ja jestem niedużą osobą i to nie jest problem. No oczywiście trzeba się troszkę przyzwyczaić, ale to nie chodzi o siłę raczej, tylko no, jakby przestawić sobie w głowie, że stoję troszkę wyżej i muszę trochę gdzieś tam wyżej nogę podnieść niż na mniejszym sprzęcie.
0: A czy to jest sport dla ludzi, którzy mają doświadczenie, ludzi z lat, nie wiem, 70., 80., 90., którzy jeździli na rolkach, na łyżwach albo na wrotkach? Czy to może być tu pomocne, czy absolutnie nie? Te narty może są taką bazą, na której warto działać i budować sezon letni w nartorolkach?
1: Znaczy, generalnie, jeżeli uprawiamy jakiś sport, to nasza sprawność jest większa, więc zawsze łatwiej nam wchodzić w kolejne sporty. Jeżeli są to sporty pokrewne, no to tym bardziej jest nam łatwo zacząć. Ponieważ głównie jeździmy, teraz mówię o nartorolkach terenowych, bo sportowe to jeszcze jest nieco inna działka. Jeżeli mówimy o nartorolkach terenowych, na których głównie poruszamy się łyżwą, to faktycznie kontakt z łyżwami, łyżworolkami, wrotkami może troszkę mniej, ale też, no będzie pomocny. Ale jeżeli wychodzimy od nart biegowych, no to też będzie nam bardzo prosto, bo tutaj już ta technika jest bardzo zbliżona.
0: Chociaż ja podejrzewam, że być może koordynacja rąk i nóg może być pewnym wymaganiem i o tym porozmawiamy za kilka minut, bo Ewa Harmuszko razem z nami, oczywiście ze Skype.

0: Akademia. 226452100. Gdyby się tak złożyło, że ktoś miałby do Ewy pytanie, to można. Przerażona czy nie?
1: Nie, zaciekawiona.
0: Damy radę, damy radę.
2: I co ty na to? 226452100.
0: No ja na przykład na to, że już 21 minut po godzinie 18 dziś rozmawiamy o nartorolkach. Ciekawy jestem swoją drogą, gdzie takie nartorolki się kupuje. No ale to jest taki wątek, który na pewno również dzisiaj podejmiemy, bo Ewa Harmuszko to wszystko, absolutnie wszystko na temat świata nartorolek wie.

0: God is good od Baklawy, a my wsiadamy na nartorolki.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Albo przypinamy je do nóg, bo razem z nami Ewa Harmuszko ze Skajk Academy. Ewo, kilka minut temu powiedziałem, że jak ktoś zaczyna swoją przygodę z nartorolkami, to być może wymagające jest dla niego skoordynowanie rąk i nóg, bo tu mamy kijki.
2: Zgadza się. To jest ta, powiedzmy, trudność. Tak, więc jeżeli wcześniej jeździliśmy na łyżwach i tego typu sprzętach, to faktycznie będziemy musieli popracować teraz też nad tym, żeby połączyć dłonie, ręce z tym, co wykonują nogi.
0: Chyba że uprawialiśmy na przykład Nordic Walking jeszcze po drodze. Czy ruch jest trochę inny?
2: No inny bym powiedziała. To jednak zwłaszcza dotyczy to łyżwy, tak? No bo ja znowu wrócę do tego, że jest rozgraniczenie między nartorolkami sportowymi i terenowymi. Zawsze jest tam łatwiej zacząć stylem klasycznym i tutaj, jeżeli jeździmy na nartorolkach sportowych do stylu klasycznego, to połączenie rąk i pracy rąk i pracy nóg będzie dużo łatwiejsze, jest takie, powiedzmy, intuicyjne. No, tak jakbyśmy biegli trochę. Natomiast jeżeli mówimy o stylu łyżwowym, który często jest używany w nartorolkach terenowych, no to tutaj musimy trochę więcej uwagi poświęcić na skoordynowanie pracy rąk z nogami.
0: A ty wolisz nartorolki terenowe czy sportowe?
2: To różnie, to zależy, bo nartorolki sportowe są bardzo miłe, bo są takie lekkie i jest to technika bardziej zbliżona do nart.
0: Wyglądają jak taka podstawa hulajnogi.
2: Troszkę tak. Natomiast jeżeli chodzi o nartorolki terenowe, to dają niesamowitą wolność, ponieważ możemy wjechać na nich praktycznie wszędzie tam, gdzie rower.
0: Zaraz się okaże, że ja tutaj robię temu sportowi antyreklamę, ale jakie to drogie! 2700 za takie nartorolki?
2: No,
0: może tak być?

0: drogi jest poczuciem, znaczy takim stwierdzeniem trochę skrętnym, tak? No bo zależy, z czym porównujemy. Jeżeli porównać do roweru, no to nie jest to taki drogi sprzęt, uważam, że dużo tańszy. Natomiast...
1: Za dwie nartorolki to już nie było, że...
0: Za dwie, tak, za dwie. No nie jest to najtańszy sprzęt, ale rzeczywiście zwraca nam się pięknie, ponieważ możemy na nim trenować przez cały rok. Mówię tutaj o tych nartorolkach terenowych. Możemy wjechać wszędzie i jeździć po lesie i po jakichś niedużych górach. No praktycznie tam, gdzie rower. Więc to jest duża wygoda. No też jest to przyjemne, bo uprawiając ten sport możemy zadbać o ruch całego ciała, czyli pracują nie tylko nogi, ale również tułów, również ręce, więc, że tak powiem, przewentylować możemy całe ciało i w zależności od tego, czy bardziej chcemy podejść do tematu sportowo, czy rekreacyjnie, to tak czy owak całe ciało się rusza, więc to też jest ciekawe. No i myślę, że nie chcę tutaj wartościować, który sport jest lepszy czy gorszy, ale jako taką ciekawostkę też można dodać, że nartorolki terenowe jest to sprzęt całkiem nieduży w sumie w stosunku na przykład do roweru, więc też łatwo go ze sobą zabrać na jakiś urlop.
1: I teraz sobie ktoś myśli, no tak, tak, wszystko okej, całe ciało tutaj pracuje, ale ja mam cztery dychy na karku, kolana mi strzykają, wieczorem to o 21 herbaty i do łóżeczka. Czy faktycznie stawy są bardzo obciążone, czy to jakiś mit?
0: Nie. Tutaj, nie są stawy obciążone. Jest to sport, narciarstwo biegowe, czy co za tym też idzie, nartorolki sportowe i terenowe, są to sporty, które nie obciążają stawów, więc jeżeli narzekamy, no oczywiście też zawsze, jeżeli mamy wątpliwości, to dobrze się zgłosić do lekarza i uzgodnić, ale tak w teorii jest to sport, który nie obciąża stawów.
1: A jakie prędkości można rozwinąć? Ty to mierzyłaś kiedykolwiek na nartorolkach?
0: No to zależy, jak długo jedzie z górki na przykład, tak? Ale generalnie na nartorolkach terenowych możemy jechać około 20 paru kilometrów na godzinę. Jest to sprzęt dosyć ciężki, więc jest to bardzo przyzwoita prędkość.
1: A na tych sportowych?
0: Na tych sportowych możemy szybciej, 30 kilometrów też jesteśmy w stanie jechać. Mówię w tej chwili o płaskiej powierzchni, no bo oczywiście z górki może być szybciej.
1: To taka hulajnoga, to szybciej niż taka hulajnoga, którą możemy wypożyczyć powiedzmy w polskich miastach. Tam 20 chyba ograniczenia.
0: No tak.
1: No i
0: kwestia umiejętności, kwestia techniki, no i siły, kondycji.
1: To o tej technice na pewno dziś jeszcze porozmawiamy. Ewa Harmuszko, Skype Academy razem z nami. Dziś wsiadamy na nartorolki.
2: Relaksik.
1: 29 minut po godzinie 18. Spróbowalibyście takich nartorolek? Cały czas wypada mi z głowy to pytanie, gdzie to można kupić, ale spokojnie, jeszcze padnie. W internecie na pewno, ale może są sklepy stacjonarne.

0: Think Things, We Walk. No my nie walk, a wsiadamy na nartorolki, bo dzisiaj warsztaty nartorolkowe.
1: Po robocie
0: nie gadamy o robocie, rozmawiamy dziś o nartorolkach, a naszą przewodniczką po tym świecie jest Ewa Harmuszko ze Skyke Academy. Jeździsz w kasku?
2: Oczywiście.
0: Pewnie po to powiedziałaś. Rozumiem,
2: no tak.
0: Że nie ma innej opcji.
2: Oczywiście, że nie ma innej opcji, bo z upadkami jest tak, że nigdy nie wiemy, kiedy to nastąpi i głowę mamy tylko jedną i bardzo delikatną, więc nie ma, że tak powiem, innej opcji.
0: Tym bardziej, że ustaliliśmy, że nartorolki są w stanie rozwinąć prędkości 20-30 km, w zależności od tego, czy mówimy o nartorolkach terenowych, czy o nartorolkach sportowych.
2: Zgadza się.
0: I o tym warto wiedzieć. A to się kupuje przez internet, czy tak trochę na ślepo, że jak nie będą pasować, to odeślemy? Czy są sklepy?
2: Są sklepy. Akurat w Warszawie nie ma sklepu, ale więc trochę zależy od szczęścia, gdzie mieszkamy. No ale jest kilka sklepów w Polsce rzeczywiście, gdzie można pojechać, dotknąć, obejrzeć, przymierzyć, posłuchać. Akurat znam wszystkie te sklepy, więc też ręczę za to, że osoby, które tam sprzedają nartorolki, mogą dużo opowiedzieć i doradzić i pomóc.
0: Ale to wygląda w ten sposób, że są sklepy, gdzie kupuje się narty i jest taki mały kącik na nartorolki jako taki dodatek, czy nie?
2: Nie, to są sklepy typowo nartorolkowe. Niektóre z nich nawet głównie sprzedają nartorolki terenowe. Także specjalizują się.
0: A wiele jest klubów, które się zajmują tym sportem dzisiaj w Polsce, czy nie? Czy to jest taka biała plama na razie na mapie Polski?
2: To znaczy, nie, zdecydowanie nie jest to biała plama, jest wiele klubów, trochę tak jak narciarstwo biegowe, tak? Więc to się przekłada też na nartorolki sportowe.
0: Tylko, że jeśli chodzi o narciarstwo biegowe, podejrzewam, że większość tych klubów będzie na południu. Tutaj już nie mamy tego problemu, bo faktycznie można po górkach, pagórkach jeździć w wielu miejscach Polski.
2: Zgadza się, no tutaj się to może rozkładać tak na cały kraj.
0: Pytam o kluby dlatego, że zastanawiam się, czy są też organizowane na przykład mistrzostwa Polski w jeździe na nartorolkach sportowych.
2: Organizowane są różne zawody, głównie dotyczące nartorolek sportowych. Natomiast jeżeli chodzi o nartorolki terenowe, tutaj też mamy troszkę zawodów, ale raczej z racji tego, że jest to sprzęt turystyczny, to częściej bardziej cieszą się jakby zainteresowaniem rajdy, które są organizowane też w różnych miastach w Polsce. Wtedy jeździmy ileś kilometrów tam po jakichś tam fajnych terenach.
0: To ile kilometrów jesteście w stanie tak machnąć za jednym zamachem?
2: No to różnie. My akurat mamy stówkę, 100 kilometrów jednego dnia, natomiast jest kolega, który 200 kilometrów jednego dnia przyjechał. Ale to jest już osoba taka no, bardzo wysportowana No, troszkę może inna liga. Natomiast takie rajdy zazwyczaj mają około 60 kilometrów. Ale też są krótsze, także to różnie.
0: Ale ciebie ktoś wciągnął do tego sportu? Czy to jest tak, że zobaczyłaś kogoś, kto jechał na nartorolkach po mieście?
2: A nie, no u mnie to zupełnie była inna historia. To dawno temu mój tata wciągnął mnie w oglądanie biatlonu. Mhm. Biatlon to jest taka dyscyplina, gdzie łączymy bieganie na nartach łyżwą i
0: strzelanie.
2: No i tak sobie razem oglądaliśmy i potem bardzo mi się to spodobało. Przez wiele lat gdzieś temat leżał na półce i no i właśnie zatęskniłam za możliwością biegania na nartach łyżwą. Nie bardzo mogłam to zrealizować, natomiast pojawiły się nartorolki. I to nartorolki terenowe. Gdzieś tam

0: w internecie znalazłam, no i tak się zaczęło.
1: I zaczęłaś potem szukać innych ludzi, którzy się tym zajmują.
0: Tak. No. No tak, bo też najpierw trzeba się było nauczyć techniki łyżwowej, więc no tutaj od razu trzeba było znaleźć kogoś, kto będzie w stanie mnie tego nauczyć. No a potem to już tak lawinowo, że tak powiem, poszło. Coraz więcej osób się poznawało, no i

0: żebym ja w ogóle się zorientował, czy mi to pasuje.
1: Ja bym zawsze proponuję najpierw przyjść na lekcję, zorientować się, czy mi to pasuje i w jaki sposób będę tego używać. No bo to też zależy, czy bardziej interesują nas narciarki sportowe, czy właśnie ten aspekt turystyczny i też z jakim natężeniem. I wtedy dopiero doradzamy, jaki sprzęt dobrać. No bo tak jak wcześniej mówiliśmy, nie jest to aż takie bardzo tanie, więc no, żeby nie żałować, iść na półkę potem nie położyć.
0: To teraz na koniec ostatnie pytanie, najtrudniejsze. Możemy popastwić się trochę nad rolkarzami. Jaką przewagę nartorolki mają nad rolkami?
1: Oj nie, to tak bym nie mówiła. Nie, to są dwa piękne sporty i to...
0: Ale ich tu nie ma pod radiem, spokojnie, nie przyjdą.
1: Nie, ale
0: dobrze.
1: Oni od razu... Ja bym chciała, żeby część łyżwo-rolkarzy spróbowała, a tak to się od razu obrażą. Jest inaczej. Mamy kijki, możemy, jak mamy nartorolki terenowe, to możemy wjechać w różne ciekawe tereny. Oni są za to bardzo szybcy, bardzo lekcy i zwrotni.
0: Myślałem, że dokopiemy komuś na koniec.
1: Nie, ja jestem łagodnie usposobiona.
0: No ja wiem, sport ma łączyć.
1: No, poza tym nartorolki, jazda na nartorolkach jest bardzo uspokajająca, zwłaszcza krokiem łyżwowym, więc jak ja dużo jeżdżę, to jestem spokojna.
0: A słuchasz muzyki, czy nie?
1: Słucham, ale nie w czasie jazdy.
0: A, to nie można wtedy?
1: Można, ale ja nie lubię, bo za dużo się dzieje wokół mnie i wolę mieć taką pełną kontrolę.
0: Chciałem ci polecić, żebyś w trakcie jazdy wrzuciła sobie playlistę czwórki, ale to może po treningu, jak skończysz,
1: może po treningu,
0: wracasz do domu
1: z przyjemnością.
0: To Ewa Harmuszko ze Skype Akademia. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również.
2: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: 38 minut po godzinie 18:00.

0: Snoop Dogg i utwór So Many Pros, a to niedawno jeszcze była audycja Jakuba Jamrowska, ale zaraz się go stąd pozbędziemy, no i antenę przejmiemy my, Adam Smolarek i Del M. My przejmujemy za chwilę całą tą budę.
1: Delem przed chwilą powiedział, że mam być cicho, bo bardzo lubi ten kawałek. W ogóle musieliśmy mu zrobić głośniej. Powiedzieliśmy z Adamem, nie, rób sobie to, ale na słuchawkach, a nas zostaw.
2: I wiecie co, gadał przez cały utwór.
1: Cały czas gadał. No, cały czas gadał.
0: Ale wrócę do domu i będę słuchał tego utworu, bo przypomniałeś mi o nim i teraz tak
2: jeśli
0: będzie.
2: Nie zapomnę.
1: To się bardzo cieszę. Panowie, dzisiaj gadaliśmy o największych twardzielach w historii kina. Macie jakieś propozycje?
2: Michael Cera.
0: No,
2: to nieprawda.
0: Soprano. Tony Soprano.
2: Tony Soprano, to ciekawe.
1: A naszą klasyfikację wygrał dzisiaj Clint Eastwood.
2: To jest jednak dobry pomysł.
1: Brudny Harry.
2: Tak, tak, tak. Ja cofam Michaela Cera. Musiałbym się zastanowić troszkę dłużej, ale widziałem w sądzie, że padało sporo odpowiedzi takich jak Sylvester Stallone, właśnie Bruce Willis, Jason Statham.
1: Jan Fritsch się pojawił.
2: Tak, nie wiem, czy wiecie, ale Delem ogląda Ślepcząc od świateł.
0: Tak, po raz kolejny. Ale mam jeszcze jednego kandydata w detektywach. Matthew McConaughey, jak się nazywała jego postać? To był twardziel, to był badass.
2: No mógł
0: ten jeden być. Jeden z tych detektywów, ten co Matthew McConaughey tak grał w taki sposób, że tak melancholijnie cały czas mówił.
2: I tak, ja wiem, o której postaci mówisz, to tak.
0: No i to był twardziel, to był po prostu...
2: Ale on nie był dlatego taki, że był twardy.
0: Ale on miał twardą psychikę.
2: Oj, nie wiem.
0: Ja bym tak powiedział. On był twardzielem.
1: Ja bym jeszcze dorzucił, tylko właśnie, zawsze mam problem, jak się z jakimś ciągnie, powiem brzydko, smród różnych rzeczy pozafilmowych. Powiedziałbym, że Kevin Spacey.
0: Ze sprawą czego?
1: No za sprawą bardzo wielu różnych...
0: On jako twardziel?
1: A dlaczego nie?
2: No bo na przykład...
0: Widziałeś go kiedyś?
2: Jak oglądasz... House of Cards. I co jeszcze?
1: Tylko, że to serial w sumie.
2: No dobra, ale okej, serial, ale co jeszcze?
0: A przepraszam, to Detektywi też był serialem.
1: No to przegrali.
0: I Tony Soprano też był serialem. Jestem wyautowany, 3 minusy.
1: Czekaj, bo tutaj mnie Adam próbuje grillować.
2: Nie, no bo ja się bardziej zastanawiam, w jakiej roli jeszcze poza tą, bo on zasłynął w tej roli, żeby miał taką właśnie drapieżną charyzmę, tak dalej, potem się okazało, że nie tylko rolę, tak, prawda? Ale jednak, w innych rolach, z których ja go znam, to nie miał takiego rodzaju magnetyzmu.
1: Ale
2: nie pasuje.
1: Są ludzie, którzy mają tak konkretną twarz, że nawet jak nie grają, to możesz pomyśleć twardziel, chociaż nie jest rozbudowany jak Arnold Schwarzenegger. Anthony Hopkins.

0: Pince jest takim przykładem. Dzisiaj o tym gadaliśmy. On nawet jak grał papieża Benedykta, to moim zdaniem był twardzielem.
1: Pasująco zresztą.
0: A co po godzinie 19 u was? Twardziele będą?
2: Nie.
3: Tak.
1: Zależy.
0: Chciałem wam komplement sprawić, tak, że będziecie wy...
1: No dlatego właśnie odpowiedziałem, że nie. Jedynym twardzielem, jedynym twardzielem w tym przybytku będzie Grzegorz Macioń, który będzie realizował tę audycję, bo będzie musiał wytrzymać z nami. A Nat Cichocka, czy jest twardzielką? Być może jest, ale przede wszystkim jest autorką świetnej płyty Szpila, o której sobie porozmawiamy dzisiaj. To jest jej długo grający debiut. Ona już gościła w czwórce ze swoimi epkami Co do Joty 2 lata temu. A teraz proszę bardzo, mamy płytkę i pogadamy o tejże płytce oraz o trasie koncertowej.
3: W ogóle o Nat Cichockiej mówią, że to jest Anthony Hopkins polskiego popu.
0: Papież polskiego popu.
1: No to tak jak Bolesław Prus, no.
0: Bardzo wam dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Magda Żelezowska, Grzegorz Macioń, Kuba Jamrozek. Jeśli chodzi o kolejne wydanie Po Robocie, słyszymy się jutro po 16.
4: No nareszcie. Koniec dnia.
5: Koniec dnia. Dope like that, germ. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams. Yeah.

0: wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Autopromocja.
2: Muzyka, która ma własny klimat, własne historie i własny soundtrack. Najlepszy soul, R&B, pop i gitarowe brzmienia. Kultowe numery, świeże odkrycia i kawałki, które aż się proszą o miejsce na twojej playliście. Do tego muzyczne historie gości, ciekawostki i dźwięki, do których chce się wracać. Wszystko znajdziesz w audycji Letni Soundtrack w każdą środę od 21 do 23. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Po reklamie.
11: Tak jak

0: Olga.
1: Olga, nastała godzina 19.
2: Pogoda.
0: Było nas dwóch najczęściej, teraz jest nas troje.
1: Cześć Natalia.
3: Cześć.
1: Nad Cichocka gościnnie zrobi z nami prognozę pogody, a raczej ocenę dzisiejszej pogody.
0: Jak ci się dzisiaj pogoda podobała?
3: Dziś pogoda podobała mi się, ale tylko od momentu wysiąścia z metra, ponieważ później musiałam trochę tutaj podbiec, bo byłam spóźniona i ja nie lubię, jak jest duszno, a dzisiaj jest trochę duszno.
1: Zobacz, no mimo wszystko jesteś na czas.
3: Tak, no
0: nawet
3: to dlatego...
1: Nawet przed czasem, no.
3: Tak, bo nie założyłam tych kozaków na obcasie.
0: A brałaś na to poprawkę?
3: Tak, brałam na to poprawkę.
0: Rozumiem, no to jest też w ogóle inny sposób wyczucia, jakby oszacowywanie czasu na podstawie obuwia.
3: No na przykład nie ma szans, żebym założyła sznurowane. Musi być wkładane. I jak jest obuwie wkładane, no to możesz biec, nie? A jak sznurowane, no to ci się rozplączą na złość. To jest oczywista oczywistość.
1: Aha, no i okay. Nie wiem, ja
0: nigdy bym na to nie wpadł.
1: Nie nosiłem wkładanych butów, odkąd moje sztyblety się popsuły, więc no nie, nie, nie.
0: A jak twoje buty reagują na przykład na kałuże?
3: No właśnie one są kałuże odporne, bo odkąd mam psa, to jest wychodzenie 3 razy dziennie w każde warunki pogodowe, więc one muszą być odporne na wszystko.
1: No to wszystko jasne, dobrze.
0: Dobra, no to teraz możemy zastanowić się nad tym,
1: jak nam się podobało.
0: No właśnie, moim zdaniem było na pewno lepiej niż wczoraj, bo ciężko, żeby było gorzej niż wczoraj.
1: I tym samym lepiej niż przedwczoraj.
0: I tak, tak, lepiej niż przedwczoraj, więc ogólnie jest jakby tendencja...
1: Wzrostowa?
0: Wow. No jest jakby trochę lepiej, fajnie, dzięki, I guess, pan Matko Naturo.
3: A jesteś meteopatą, że uzależniasz swój humor od pogody?
0: Nie, ja jestem dziennikarzem radiowym.
1: To gorzej, no tak. Ja bym powiedział, że tak, było lepiej dzisiaj, zdecydowanie. Było troszkę cieplej, było mniej randomowo przede wszystkim chyba, ale wciąż to nie jest

0: to, co tygryski lubią najbardziej. W Zakopanem dzisiaj 8 stopni.
1: Trzymajcie
2: się tam na południu.
0: Trzymajcie się na południu, Zakopane mnie zatrważa w
2: cały,
0: ostatnich dniach.
2: Tak, ostatnio bardzo zwracamy uwagę na was, ludzie z Zakopanego. Jakby jesteśmy z wami, cały czas trzymamy za was kciuki. Mamy nadzieję, że przeżyjecie.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Kasia.
5: Hej, tu Domi.
4: Co robimy w poranki?
5: Przede wszystkim nie śpimy,
4: bo jesteśmy w radiu.
5: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
4: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
5: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
4: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
5: Pojedziemy z wami do pracy.
4: Wyjdziemy na spacer z psem.
5: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
4: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
5: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
4: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę.
8: Życz sobie

0: www.pocztowy.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Jan Bąki, Bogdan Sekalski, kawałek Pogrzeb.
1: I to
0: dlaczego?
1: Jest, no już ci tłumaczę, dlatego że to jest idealny utwór i idealna płyta na początek jesieni.
0: Masakra.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: Tak jak my zapraszamy, tak was nikt nie zaprasza.
0: Oczywiście, my zapraszamy w każdej audycji, absolutnie. Z nami są tu również Michał Piwowarek i Grzegorz Maciąg. Za moment będziemy rozmawiali z Natalią, którą mogliście usłyszeć w naszej prognozie pogody, która była wybitna jak zawsze. A my zaczęliśmy od albumu Śpi już stary. No bo jedna, jesień, jedna z najlepszych rzeczy w polskim niezalu ostatnich lat.
1: Tak, tu się z tobą muszę zgodzić. A jaka jest jeszcze twoja jakaś taka płyta, którą zawsze odpalasz na jesień? Ja mam parę takich.
0: Wiesz co, pozwól, że wrócimy do tego, dobra? Muszę się nad tym zastanowić.
1: Dobra, to wróćmy,
0: wrócimy
1: do tego.
0: Za godzinkę, nie?
1: Dokładnie, no, za godzinę możemy o tym porozmawiać.
0: Będziemy grać dużo, dużo muzyki.
1: A co u ciebie tak w ogóle?
0: A co u mnie? U mnie? No, co u ciebie, co u mnie? No, nie, bywa różnie, no.
1: Pogadamy później w takim razie.
0: Dokładnie, Marcin. Dobrze, dzisiaj w Chłopakach z sąsiedztwa rozmawiamy z Natalią Cichocką na temat jej debiutanckiej płyty, albumu Szpila, ale też możemy od razu wam zapowiedzieć, że w ten weekend jeszcze raz usłyszymy się między 15 a 18. Tym razem odwiedzimy jeszcze inną dzielnicę Warszawy. Byliśmy już na Żoliborzu, byliśmy na Pradze, teraz będziemy w Śródmieściu i w takim dziwnym miejscu tego Śródmieścia, bo w okolicy Torwaru, tam się odbywa wydarzenie Grand Beatbox Battle.
1: Po co ci kapusta? Po co ci kapusta?
0: Dokładnie
1: tak będziemy robić. 3 godziny.
0: Rozpoczyna się jutro, potrwa do soboty i my właśnie w sobotę tam będziemy. A jeśli Śródmieście, no to jakiś by inny zespół mógł się tutaj pojawić, inny duet. Problem. Wyjątkowo z tekstem bez wielu nazw marek i używek.
3: Kiedy ostatni raz marzyłeś? Kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś? Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zaciskając zęby poczuć słodki smak krwi? Kiedy ostatnio biegłeś nagi? Kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią? I kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic? I kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę, zamiast liczyć dni? Bo ja dziś

0: Lepiej złap ją w locie, nim dosięgnie skroni.
1: Być diabłem wśród bóstw, krzykiem z otwartych ust. Być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd.
0: Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Zamykając oczy, widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatnio prąd zamieniłeś w nurt? Bo ja dziś.
1: Na ścianie co dzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, a na nich moje historie, grzeszki, a dla nich pod moim stołem resztki.

0: Marcin, a ty top bottom switch?
1: Kto puka?
2: Nigdy nie wiadomo, co padnie z usta Adama Smolarka.
0: To jest nasz sport po prostu, kto kogo bardziej zgrzeje i widać mi się dzisiaj udało.
2: Tak, tak, razem wygrywasz.
0: Wczoraj przegrał Janek Marczewski, zdecydowanie.
2: Zdecydowanie.
0: A dzisiaj jest z nami Nat Cichocka. Dzień dobry, ponownie.
3: Siemanko, cześć.
2: Słuchaj, mamy coś takiego z naszymi gośćmi, których lubimy bardziej, jak pytania na rozgrzewkę.
3: Dobra, ja jestem na to gotowa.
2: To musisz szybko odpowiadać, mało się zastanawiać i odpowiadać mega szczerze, okej?
3: Okay? Dobra.
2: Drugie imię pierwszego dziecka w przeszłości.
3: Tymon.
2: Ślepnąc od świateł czy lalka?
3: Lalka.
2: Bardziej alt czy bardziej dark?
3: Dark.
2: Co mama myśli o twojej karierze?
3: Nadal nie dowierzę, że ona istnieje.

0: Nie.
1: Okej, a co naprawdę myśli?
0: Że to głupie.
1: A jak często przeglądasz profil swojego byłego?
0: O Jezu, bardzo rzadko. Nie wiem, raz na pół roku.
1: A co u niego słychać?
0: No właśnie, nie mam pojęcia.
1: No dobrze, najlepsze radio w Polsce to?
0: Radio Czwórka.
1: Okej, już wystarczy?
0: Nie.
1: Dobra, no to lecimy dalej.
2: Dobrze, rozmiar buta.
0: 40, to jest mój kompleks, że mam taką dużą stopę.
2: Powiem tak, Michał Szpak ma większą.
0: A, no to w porządku, ale dla mnie to jest takie, wiecie.
2: Dowiedzieliśmy się tego z ostatniego klipu, z jego najnowszej piosenki. Tak, także widzisz, różne pytania można zadawać. No dobrze.
1: Kto prowadzi lepiej wywiady, my czy Dominika Płonka?
2: Wow.
0: Mogę powiedzieć, że Dominika, bo z wami dopiero zaczynam.
1: Okej.
2: Okay. A, widzisz, jak wybrnęła dobrze?
1: Dobrze, Dominika. Udało ci się tym razem. Jeśli nas słuchasz, udało ci się tym razem.
2: Na następnych zawodach cię pokonam.
1: Ale tak, czuwaj. Jesteśmy za tobą.
0: Dominika już jest popracona, już was teraz nie słucha.
2: To prawda, ona nas nigdy nie słucha, niestety.
1: No dobrze. To co, może przejdziemy do prawdziwego wywiadu?
2: Tak, dobrze. Album Szpila. Kawałek, od którego zaczęliśmy, to Switch, jak już zdążyliśmy ustalić. I co, gdy spotkaliśmy się tutaj, Natalia, ostatnio, czyli 2 lata temu, to wtedy już pytałem cię, dlaczego wydajesz 2 epki na raz zamiast albumu? Tym razem zdecydowałaś się jednak na album.
0: Tak, to prawda. Ale nie było się bez podzielności, jak właśnie wskazuje ten numer o nazwie Switch. Poza tym jest Switch 1 i Switch 2, w sensie Switch i Switch 2. I właśnie na tej pierwszej części znów są wolniejsze kawałki, na drugiej bardziej rozrywkowe, więc ten dualizm dalej we mnie jest.
1: A powiedz, czy miałeś jakoś zaplanowane już w momencie tamtych 2 epek, kiedy wydasz swoją pierwszą pełnoprawną płytę? Czy jakby wiedziałaś, że coś musi się zadziać, żeby do tej płyty doszło?
0: Wiesz co, no zaplanowane to miałam, ale wiecie, taka piąta zasada jest, że ogólnie to, co się planuje, no to różnie bywa i się obsuwa. Ja planowałam wydać tą płytę na wiosnę tego roku, a wyszła na jesień, więc wiecie, no troszeczkę tutaj trzeba to wszystko szacować i jedyne, co wiedziałam, to to, że chciałabym, żeby to był tym razem taki kompaktowy album z jedną przewodną myślą i wydaje mi się, że to mi się udało.
1: I czym jest dla ciebie ten debiut? Jak się z tym czujesz? Czy to jest dla ciebie nowe otwarcie, czy to jest po prostu jakiś kolejny element do przejścia?
0: Wiesz co, nawet nie otwarcie, tylko chyba zamknięcie. W sensie takie zamknięcie razem z otwarciem. Ciężko mi to teraz tak opisać, czy to jest otwarcie, czy zamknięcie, ale jest to na pewno ziszczenie jakichś takich ostatnich 2 lat, takich nie tylko muzycznych, które się u mnie wydarzały, tylko po prostu z życia prywatnego. I tak jak w końcówce tego albumu jest piosenka tam czekaj, aż się otworzę, ja się otwieram, tak naprawdę wydaje mi się, że skończyła się jakaś era zamkniętej Natalii na świat, a teraz jest era Natalii, która ma trochę wyrąbane, próbuje różnych rzeczy, nie oczekując przy tym jakiegoś konkretnego rezultatu.
2: To czy ta Natalia sprzed 2 lat, która tutaj siedziała naprzeciwko mnie na miejscu kolegi w białym, spodziewała się, że wyda album na winylu?
0: Tak. W sensie, nie, no ja...
2: Nie ma co być fałszywie skromną, proszę bardzo.
0: Nie zaczynałabym muzyki, gdybym nie chciała, wiesz, gdybym nie chciała robić jej... W sensie, ja nigdy nie byłam osobą, która idzie po prostu jakoś tak, wiesz, na żywca i też ja już od dawien dawna chciałam wydawać muzykę, więc wiedziałam też, że jak już ją wydawać, to z fajnymi producentami jakościowo i tak, żebym ja była zadowolona, więc no tak było, że jak kończyłam tą mapkę, no to już drugą, wiesz, połówką swoich myśli byłam w debiucie.
2: To pozostaje nam posłuchać kolejny raz z twojego debiutu. Czekaj, przed nami Nat Cichocka.
3: Tlen tak marną jakość ma, zbyt często duszę się, że już pod presją wykształciło moje skrzydła.

0: biorąc pod uwagę, co właśnie na Cichocka nam opowiadała, utwór Czekaj jak najbardziej tutaj pasował.
1: Prosto spod sceny.
2: Powiedz, wspomniałaś, że albumowi towarzyszyła jedna myśl, gdybyś mogła ją powiedzieć. Jaki to był motyw, który na pewno chciałaś, wokół którego chciałaś napisać tą płytę?
3: Jak sobie ostatnio pisałam, wiecie, raczej to nie jest tajemnicą, że każdy artysta pisze jakiś tam press pack do radiów i tak dalej, to tak sobie rozpisywałam, o czym jest ten album i tak dalej, jakieś takie, wiecie, myśli przewodnie, żeby móc z tego taką super skompresowaną myśl wysnuć. To dotarło do mnie, że to jest album dla tych, którzy nieśmiało marzą. I dla mnie to jest jakieś takie... Boże, aż teraz przy tej bekowej, wiecie, przy tej bekowej audycji tak mi jest głupio mówić, że to jest takie klisze, ale naprawdę wydaje mi się, że jestem właśnie jakąś taką osobą, która bardzo nieśmiało marzyła i, wiecie, sięgnęła gdzieś tam dla siebie po jakąś odwagę i chciałabym, żeby to był jakiś taki album zachęcający do odwagi dla ludzi, którzy mają jakieś plany, ale są jeszcze przed tym pierwszym krokiem.
0: To gdybyś miała podjąć odważny krok i na przykład być ghostwriterką Fagaty, zrobiłabyś to?
3: No totalnie.
0: Dziękuję.
2: To totalnie. Było świetne.
0: Dziękuję.
2: To by było spoko.
0: To jest pozytywny głos na temat współpracy z Fagatą w tej audycji.
3: Na planie.
2: To prawda.
3: Na planie do okładki oraz piosenki Czekaj praktycznie 3/4 czasu śpiewałam u Fagaty.
0: Zrozumiałe, pozdrawiam moją dziewczynę z tego miejsca też, bo lubi również ten kawałek, także okay. Jak najbardziej.
3: Przez milisekundę pomyślałam, że twoją dziewczyną jest Fagata.
0: Damn.
3: Ale...
0: To są alternatywne rzeczywistości. Przypomnij swój rozmiar buta?
3: Nie.
0: No, tak nie myślałem.
2: Teraz już 36.
0: Teraz już 36, dokładnie.
3: Tak, i teraz już mam 1,20 m, bo zmalałam po tej wypowiedzi.
0: To jest prawdziwa wypowiedź. No dobrze, właśnie, a propos klipów. Ja bym chciał pogadać o wizualach, bo fajna ekipa z tą robiła wizuale, z tego co widziałem.
3: To prawda.
0: Znana mi też również z Pomorza.
3: Mm-hmm.
0: No to zapraszam, z kim robiłaś?
3: No przede wszystkim z Maksem Kacperskim oraz też robiłam do ChatGPT między innymi z Ernestem. ZZZ Ernest, nigdy nie pamiętam jego nazwiska, przepraszam, ale tak mi się wryła ta po prostu ksywka w głowę. No i oczywiście właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, większość tych wizuali było realizowanych z Maksem Kacperskim, też z różnymi pomocami, bo między innymi Oliwka Patoka, która też właśnie robi muzę. Przy okazji gdzieś tam mój Stach też się napatoczył na zasadzie osoby pomagającej, czasami coś doświetlającej. Też Lando był odpowiedzialny za światło właśnie do piosenki Czekaj, więc dużo, dużo tych trójmiejskich głów. Ogólnie ta płyta jest trójmiejska.
0: No swoją drogą, ja myślę też o tym, że jak na album, wiesz, wydany mocno, mocno samodzielnie jednak ewidentnie, to przede wszystkim to są ładne foty i ładne klipy.
3: Dziękuję.
0: To nie jest oczywiste.
3: A muzyka jak?

0: o muzyce może potem. Znowu ten wuja HZG, Jezus Maria.
1: Nie można tego gościa, no.
0: Ile można? I znowu Lackluster, to może znalazłbyś kogoś nowego, wiesz? Wiesz co, nie, muszę cię pochwalić. Tym razem z Gabrysią Cichy niczego nie nagrałaś, więc nie ma tego momentu, że mówimy Cichosza, Cichocka, Cichy. To nie.
2: Tak, to prawda. Tutaj nie ma damskiej ręki producenckiej, ale wydaje mi się, że mimo to jest to bardzo mój album. Że tam wiesz. Chłopaki zrobili swoje, ale jest okej. Okay.
1: Moim zdaniem bardzo wyraźnie słychać to w warstwie tekstowej, która jest bardzo spójna, bardzo dojrzała. No i ty wspominałaś o tym, że jest dla mnie ta płyta była totalnie o samoakceptacji i miałem takie poczucie, że od tego momentu jestem bardzo ciekawy, w którą stronę byś teraz pisała. W sensie, kiedy już masz bardzo dużo rzeczy uporządkowanych, to o czym myślisz na przyszłe projekty?
2: Ogólnie mam w zanadrzu parę demówek i tak jak zauważyłam tekstowo, to są to na pewno odważniejsze teksty niż wcześniej i też zauważyłam też to, że nie piszę tak dużo z perspektywy ofiary. To takie jest może głupio powiedziane, że ofiary, ale wiecie, w wielu piosenkach jest właśnie o jakimś niedocenianiu albo umniejszaniu sobie, o tym, że się czegoś boję i tak dalej, a teraz właśnie ostatnio mam taką jedną linijkę w piosence, która jest nawiązaniem do piosenki Kuby Więcka i Kozy. On ma taką piosenkę, w której nawija... O Jezu, poczekajcie chwilkę.
1: Spokojnie, mamy czas.
0: To nie jest egzamin, wiem jak
2: to... Jak cię spytają, czy znasz mnie, to kłam, a ja mam w nawiązaniu do tego, jak cię spytają, czy znasz mnie, to się chwal. I właśnie już teraz mam taki, wiecie, momencik dla siebie, że lubię siebie, jest spoko, mega dużo dobrych rzeczy spod mojej ręki wyszło i na tej fali na razie płynę.
1: Jeszcze do bycia ofiarą wrócimy, a na razie posłuchajmy utworu Szpila.
3: Albo w życiu mieć wartę, albo dobrze urodzić. Trzeba komuś przytaknąć, komuś przyklaskać, z tym się też położyć. To moja narracja, albo raczej pokoleń.

0: powiedzieć ostrym i drapieżnym.
1: Od chłopaków.
2: Gdybyście tylko widzieli, drodzy słuchacze, ten czerwieniący się uśmiech Adama Smolarka, kiedy powiedział to coś, co miało być albo żartem, albo jakąś celną obserwacją, ale on ma z tego taką dziką satysfakcję. Zawsze miło mi się na to patrzy. Dziękuję ci, Adamie, że jesteś.
0: Nie, to ja dziękuję.
2: A z nami jest Nat Cichocka. Cały czas rozmawiamy o twojej ostatniej płycie, której tytuł.
0: Mam nadzieję, że nie ostatniej.
2: Ostatniej wydanej. Najnowszej. Tak. Płycie. Najnowszej płycie, ostatnio której tytułowy, prawie tytułowy utwór słuchaliśmy.
0: No w sumie no, tytułowy.
2: Tytułowy.
0: Kolego.
3: Szpila tam i była szpila.
0: Minus 50 zł.
2: Myślałem, że były szpile.
3: Kto tutaj pracuje w radiu?
0: Minus 50 zł, po raz kolejny. No dobrze,
2: myślałem,
0: ale płyta płytą, natomiast pogadajmy o koncertach, dlatego że w ostatnim czasie, zdaje się, że już dwa za tobą, z Oysterboyem.
3: Tak, to prawda.
0: I będą następne.
3: Tak, zgadza się.
0: I będą twoje. Czy jak
3: tak,
0: to będzie?
3: Będą moje też.
2: Dogadujesz się z Oysterboyem?
3: Bardzo, Jezu, jest, Piotrek jest naprawdę wspaniałym człowiekiem i bardzo się cieszę, że wyprosiłam u niego ten support. Ogólnie to jest też taka śmieszna, wydaje mi się, konwersacja między nami, bo widziałam właśnie, że jedzie w trasę i napisałam do niego, hej, może byś chciał gdzieś tam support? On, no jasne, a na jakim mieście chcesz? A ja do niego, a na wszystkich? A on mówi, o kurde, nie spodziewałem się, to zapytam o to. No i tak już podążałam za nim we Wrocławiu, podążałam za nim w Krakowie i teraz jeszcze zostaję na Warszawa i Poznań.
2: A nie boisz się, że ci utopi jakiś instrument?
3: No nie,
0: bo on ma tendencję do topienia gitar.
2: Do topienia gitar, no.
3: No właśnie wiem, ale nie gramy w Gdańsku, więc jesteśmy bezpieczni.
2: Okej, dobrze.
0: Ale bezpieczne.
2: No, jest jeszcze Wisła na przykład.
0: No, z drugiej strony też uważaj, bo kiedy graliśmy tutaj w Zgadnij Kto To z nim w grę i przerżnął niestety, a miał moją planszę, więc przez niego w sumie ja przegrałem.
2: No.
3: No.
2: Graliśmy w Zgadnij Kto To.
3: Nie, no on ma jakieś takie love-hate relationship ze swoimi gitarami, bo jedną właśnie do okładki utopił, a ostatnio swoją akustyczną trochę powyzywał i potem nie chciała mu grać na koncercie. To było mega śmieszne.
0: Wow.
3: No, więc... wow,
0: nie spodziewałem się tego po nim akurat.
2: Następnym razem będziemy z nim o tym rozmawiać.
0: Będziemy.
3: Uważajcie, co z wami zrobi.
2: Słuchaj, wspomniałaś już o tym, że mogłabyś być ghostwriterką dla Fagaty. I zacytowałaś wersy Kozy. Powiedz mi, czy myślisz, że dałabyś radę napisać taki, teraz tak po prostu z bomby, taki rapowy tekst? Bo jest to są to dłuższe formy, więcej na pewno wersów, więcej słów. Ale biorąc pod uwagę, ile masz treści, co słychać na ostatniej płycie, to co? Myślisz, że totalnie mogłabyś napisać płytę jakiejś raperce albo jakiemuś raperowi? Jako ghostwriterka?
3: Chyba nie. Chyba nie. Wydaje mi się, że nie, bo ja, wiecie, miewam jakieś stany, w których czuję się wybitnie odważna i nie wiem, zaczynam poranek chociażby puszczając sobie Fagatę, żeby się zbustować, ale totalnie nie potrafię wejść w rolę jakiejś gangsterki, osoby, która ma wyrąbane na innych i...
2: To mogłabyś pisać komuś, kto nie ma, tak?
3: No mogłabym, no ale to wtedy wiesz.
0: Holakowi.
2: Rap? Holakowi na przykład.
3: Dobra, Holak to tam, on pisze sobie i innym też.
0: Niestety, no.
3: Daje sobie chłopak radę sam, jest okej. Okay.
2: Ale myślę, że gdybyś zaczęła więcej pisać innym, to by było na pewno...
0: Ale wiesz, trochę rozumiem, o co chodzi, bo wejść w rolę taką, żeby napisać nawet dla Beki jakiś taki bragowy, wannabe gangsterski tekst i żeby on miał sens i nie brzmiał jak ktoś, kto właśnie próbuje być fajny.
3: No.
0: To jest problem.
3: Chociaż wiesz co? Może nawet napisać w roli ghostwriterki, to prędzej, bo w sumie jak ty mnie wiesz, zapytałeś o to stricte, a ja pomyślałam o tym, że miałabym to nawijać. No to do mnie to w ogóle nie pasuje. Totalnie, w sensie nie ma szans, naprawdę. Chyba, żeby mi zapłacili, ale to nie wiem, jakie to musiałyby być pieniądze. Ale żeby taki właśnie ghostwriting robić pod kogoś, no można by było coś spróbować, ale no wydaje mi się, że właśnie ktoś, kto już dużo tego przesłuchał, wyczułby tą różnicę, tak jak ty powiedziałeś, Adam.
0: To nie wiem, czy wiesz, ale my tu zbieramy w tej audycji. Ta audycja służy temu, żeby zebrać drużynę A dla Dylema, który napisze mu płytę i zrobi za niego wszystko. Wuja HZG już się zgodził, to teraz ty musisz napisać jakiś
2: Connor.
0: Tekst. Jeszcze był Connor.
2: Connor też
3: właśnie. No to super, no obu znam.
0: Dwóch producentów, dwóch muzyków, jeszcze Natalia jako ghostwriterka. Myślę, że doskonały pomysł. Nat Cichocka w czwórce z kawałkiem Kto Poda.

0: Oktopoda na Cichocka.
1: Chłopaku, czy ci nie żal?
2: Czemu ten dżingiel?
0: A czemu nie?
2: Okay,
0: mamy dużo dżingli, możemy z nich korzystać. Nat Cichocka jest z nami i moje pytanie dotyczy artefaktu, który pojawił się w naszym studiu.
3: Dobra.
0: Oraz...
2: Pokaż do kamery.
0: Do kamery, której?
2: Do kamery, wszystkich.
0: Tak, o.
4: Tej.
0: To, o, przepraszam.
4: I tej, i tej.
0: Tak, dokładnie. Artefakt to płyta winylowa i po pierwsze, no już zapytałem cię, czy spodziewałeś się, że kiedyś wydasz płytę na winylu, powiedziałeś, że tak, ale drugie, chciałem cię zapytać o przedpremierę w Tekli, na którą mnie zapraszałaś, ale byłem wyjechany na ślub.
3: Tak, byłeś właśnie.
0: Wiem, przepraszam, ale...
3: Wybaczam to.
0: Ale ostatecznie udało nam się spotkać i to jest najważniejsze. No dobrze, to jak ta premiera w ogóle poszła? Bo to jest fajna miejscówka, to jest jedna rzecz.
3: Tak, to prawda. Miejscówka jest wspaniała. Ja tak cichutko sobie marzyłam o tym, żeby tam zrobić tą premierę i tak właśnie zagadałam do właściciela Tekli. Tak naprawdę bardzo skromnie. No zasadzie, hej, ja tutaj tak wydaję muzykę, może chciałbyś posłuchać, proszę. No i okazało się, że mu się też to spodobało i później właśnie się też spotkaliśmy omówić cały ten event i było wspaniale. Przyszło bardzo dużo moich przyjaciół i z Warszawy i też niektórzy przyjechali właśnie z Łodzi, co było wspaniałe i też bardzo dużo innych artystów i z undergroundu i z różnych innych dziedzin też ludzie, więc bardzo się z tego cieszę, bo bałam się, że nie wiem, przyjdzie 10 osób, chociaż nawet jakby przyszło 10 osób, to też by było fajnie. Chociaż najdziwniejsze uczucie dla mnie to było to, że ja byłam wystawiona, tak wiecie, na środek, no to krzesełko i wszyscy stali naprzeciwko, no i patrzyli, jak ja reaguję na tą muzykę, więc wiecie, ja tam się tak bujałam, lewo, prawo, po prostu wczuwałam się maksymalnie, żeby oni też się wczuwali i pokazywałam, jaki jest po prostu wspaniały ten album, ja go czuję całym sercem. Oczywiście mówię to teraz żartem, ale mamy taką już anegdotę ze znajomymi, że miałam same owoce na stojąco, ponieważ nie było tam krzeseł.
2: To bardzo sprytnie.
0: Bardzo śmieszne też, no. Faktycznie. Marcin, czy to jest wspaniały album?
2: Tak.
0: A jesteś w nim całym sercem, Natalia?
3: Tak, zdecydowanie.
0: No to wszystko się zgadza.
3: Tak.
0: Wszystko się zgadza, tak? Powinno być. Tak. No dobra, ale...
2: Na pewno jeśli bym miał określić ten album, to przede wszystkim jest dojrzały.

0: I to jest coś, czego się na przykład nie spodziewałem usłyszeć.
1: Ode mnie?
0: Zupełnie. Nie, to nie, ogóle, nie, okay. nie spodziewałem się w ogóle odpalić płyty kogokolwiek.
1: Dojrzałej.
0: Tak, że najczęściej dojrzałe, że najczęściej są dojrzałe pojedyncze utwory, ale żeby mieć takie poczucie, że cała płyta jest rzeczywiście tekstowo dojrzała, to rzadko kiedy tak jest.
2: Jednocześnie, że to nie jest płyta w rodzaju Dawida Tyszkowskiego.
0: To nie jest dojrzała płyta.
2: No dobra, w sensie... to może nie. Ale bardziej mam na myśli, że jak ktoś pisze wrażliwa takie bardzo wrażliwe, smutne piosenki, to one często są dużo bardziej dojrzałe.
0: Ale nie mogę powiedzieć, że wrażliwa płyta to jest jednocześnie dojrzała. To ja bym powiedział trochę co innego.
2: No to nie zawsze się łączy. Dobrze, okej, to zostawmy ten przykład.
0: Chcesz się bić?
2: Możemy pogadać o lalce?
0: Dobrze, porozmawiajmy o lalce.
2: Oglądałaś serial?
1: Dopiero 2 odcinki. Przyznaję
0: ale
1: się.
0: Już powiedziała, że jest lepszy od Ślepnąc od Światła.
1: Dlatego, że tego oglądałam 1 odcinek.
2: Marcin ma teraz obowiązek facecika, że wyjdzie zaraz, rzuci słuchawkami i ucieknie.
0: Nie, ja jestem spokojny.
1: Możesz mi potem wylistować 10 powodów, dla których powinnam obejrzeć Ślepnąc od Świateł.
2: Byle nie 13. No, dobra, także no. Tak.
0: Nie, to mam pracę domową.
1: No, to już było. No, totalnie.
2: Musi się nauczyć pisać.
1: No. Ale wiesz co?
0: Wszystko przede mną.
1: Myślę, że mogę wrócić do tego, bo teraz jest jesień i wiecie, to sprzyja jednak oglądaniu sobie wieczorem seriali, wiecie, dzień jest krótszy i tak dalej i pogoda jest taka, że się nie chce wychodzić, więc naprawdę mogę, serio mówię, mogę nadrobić, tylko podaj te powody.
2: Ty podaj nam daty koncertów przede wszystkim.
1: Kto poda?
2: No.
1: Ja podam i zrobię to taką tajemnicą, ponieważ już tutaj delikatnie sprzedałam Adamowi mój misterny plan, ale powiem, że 21 listopada widzimy się w Chmurach na przystanku na mojej debiutanckiej trasie koncertowej, więc
0: Chmury są
1: kto
0: w Warszawie.
1: Ma czas? Kto ma czas? Tak, chmury są w Warszawie. Chmury są na niebie teraz też. Wiecie, wasza prognoza pogody, mam nadzieję, że będzie często wspominać o chmurach, to może ludziom się będzie przypominać, że powinni kupić bilet na koncert.
2: Myślę, że siłą rzeczy będziemy musieli o chmurach wspominać. A jakie jeszcze przystanki na trasie Nadcichockiej, tego dowiecie się, śledząc jej działalność w mediach społecznościowych oraz w następne gościny w różnych innych rozgłośniach.
1: Otóż to.
0: Ale u nas będzie na pewno lepiej, niż będziesz miała w przyszłych rozgłośniach.
1: To jest...
0: U nas jest lepiej, po prostu.
2: 100%.
1: Bo was jest dwójka, to już jest 2 razy lepiej.
2: Poza tym oni będą cię pytać o jakieś rzeczy, wiesz,
0: skąd ksywa?
2: Skąd nazwa, nie? Właśnie,
1: tak. A kto mnie zapyta, jak ja oceniam pogodę?
2: Dokładnie. No takie właśnie rzeczy tylko u chłopaków z sąsiedztwa. Nadcichocka była z nami, dziękujemy ci bardzo.
0: Dzięki bardzo,
1: przepiękna audycja. Słuchajcie chłopaków zawsze i wszędzie.
2: Całuski album Szpila, to jest płyta, o której rozmawialiśmy, a gramy teraz ChatGPT.

0: Adrian Young i Ali Shahid Mohammed, czyli tak naprawdę świeżynka. Ostatnie, najnowsze wydawnictwo spod szyldu Jazz is Dead. Adrian Young i Ali Shahid Mohammed już od dawna. Wow, ale żeś
1: zrobiłem zdjęcie. No,
0: nice. Już od dawna walczą i robią właśnie tę serię Jazz is Dead. Nie wiem, czy się wcześniej załapałeś na jakieś albumy z tej
1: serii. Wiem, że była, wiesz? Że wiem, że jest, może tak.
0: Dla tych, którzy nie wiedzą, Ali Shahid Mohammed to jest na przykład współzałożyciel zespołu A Tribe Called Quest, a Adrian Young to jest, cóż, no, muzyk jazzowy, ale też pierwszy producent Wu-Tang Clanu, w sensie współpracował z Wu-Tang Clanem na początku. No a teraz od paru lat chłopaki robią właśnie cykl Jazz is Dead. I wydają bardzo fajne, gruwiące albumy z artystami takimi jak na przykład Marcos Valle, Azymut, Roy Ayers, jak jeszcze żył, Brian Jackson, DJ Spina, Tony Allen, Ebo Taylor, mnóstwo płyt wyszło. No a teraz nagrali już solowy utwór, Water's Edge, który przed chwilą usłyszeliście. No i ma być to zapowiedź kolejnej płyty z tego cyklu. No ja się jaram, bardzo lubię wszystkie te rzeczy z wydawnictwa Jazz is Dead. I ten nowy singiel też mi się podobał. Jest taki bardzo low-key, ale przyjemny.
1: Jest low-key, to prawda, jest przyjemny. Całość 23 października, także czekamy. Myślę, że będziemy do tego wracać. No to tak. Jest dokładnie za miesiąc, mój drogi.
0: Dokładnie za miesiąc. I to jest co? To jest... Która część tego? 27. To będzie już 27. Część...

0: Jazz is Dead, więc no ja się jaram na tą płytę.
1: No dobra, czym sobie przymkniemy tę godzinę, co?
0: What a Night. Mm-hmm. Bardzo dziwne znalezisko. Nie znam ani Olsena Claysa, ani I'm O-M-N-I-a, czyli rapera i jazzmana, ale wpadłem na ten utwór i miałem takie poczucie, że rzeczywiście mam styczność z czymś świeżym. Więc możemy posłuchać i mam nadzieję, że słuchaczom to jeszcze spodoba.
1: I to też 9 października cały album się ukaże, prawda?
0: Dokładnie, ale jazzmana.
1: Jazzmana?
0: Nie rapera.
1: No dobrze, no dobrze. Słuchajmy zatem. What's a Night? Chłopaki z sąsiedztwa z wami do godziny 21. W następnej godzinie po prostu gramy muzę, bo lubimy.
2: What a night. What a night. A blue moon lands on the second day at June's plans. I glance at the Times headlines on the newsstand. Crime plagues the city, the news says stay away. Chaos is on the level of doomsday at JFK. Flight delays gave another night to stay. Hotels are overbooked with an overprice to pay. The wind bites tonight, welcome to the East Coast. I button my pea coat.

0: Autopromocja.
1: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Siemano, z tej strony BRK.

0: Ależ delikatny był ten Emadę, którego właśnie wysłuchaliśmy. 20 na zegarze.
1: Pogoda.
0: Musimy nadrobić jedną rzecz z ubiegłej godziny. Nie wydaliśmy oceny, nie wydaliśmy werdyktu.
2: Tak. Nie powiedzieliśmy, jaka jest nasza opinia, ocena, nasz rating pogodowy. Normalnie robimy to o 19, no ale jest 20, więc od tego zaczniemy naszą drugą pogodę.
0: 5.
2: 4,5.
0: Czyli 4,75 nam wychodzi?
2: Powiedzmy 5 minus.
0: No dobra.
2: Piątka z minus.
0: Nie, piątka na szynach.
2: Ale piątka to jest zbyt pozytywne.
0: 4 z plusem. No myślę, że musimy.
2: No dobra, czyli 4,75 na 10.
0: Wspaniała, wymierna ocena. Wszyscy fani statystyki z pewnością są zadowoleni. Przypomnijmy, że w Zakopanem 6 stopni w tym momencie.
2: Zakopane, trzymajcie tam się. No ci ludzie w Tatrach to nie mają lekko.
0: Mój drogi, miejscami w Karpatach od 1 do 3 stopni.
2: O mój Boże.
0: Okropieństwo.
2: Strasznie.
0: Okropieństwo. To mi się bardzo, bardzo nie podoba.
2: Mi też się to nie podoba i mam nadzieję, moja mama chyba jest w Tatrach. Muszę zapytać, co u niej.
0: Pozdrawiamy mamę.
2: No, pozdrawiamy mamę.
0: Tak, ale wygląda na to, że ma się jeszcze ciutko ocieplić, bo zauważ, tak jak mamy teraz z dnia na dzień coraz lepiej, niewiele lepiej, ale lepiej,
2: no
0: to jednak chyba ta tendencja się jeszcze chwilkę utrzyma i być może nawet będzie na zachodzie 24. Ja na to liczę. Mam nadzieję, że tak będzie.
2: 24, tak. To jest to, w co celujemy i to, czego najbardziej chcemy. Chcemy słońca. Mhm. I chcemy konsekwencji. Mhm. I chcemy jej teraz.
0: Tak, czyli bez zmian co 15 minut.
2: Mogą być zmiany co 6 godzin. Tak jak w normalnej pogodzie.
0: Tak, to jest normalne?
2: No co 6 godzin jest
0: chyba
2: tak
0: w jakimś City Skylines.
2: No nie, no ale dobra, no ustalmy, że co 6 godzin to jest tak optymalnie, nie? Że spędzisz sobie miło dzień na dworze, a później wracasz do domu i pada deszcz.
0: No zakładając, że masz czas w ciągu dnia, żeby tam być. A nie, że idziesz rano do roboty, leje, wychodzisz, znowu leje, a w środku dnia było słoneczko.
2: Adam, tak.
0: Tak.
2: Tak.
1: Autopromocja.
3: Muzyka, która ma własny klimat, własne historie i własny sound.

0: Najlepsze soul, R&B, pop i gitarowe brzmienia. Kultowe numery, świeże odkrycia i kawałki, które aż się proszą o miejsce na twojej playliście. Do tego muzyczne historie gości, ciekawostki i dźwięki, do których chce się wracać. Wszystko znajdziesz w audycji Letni Soundtrack w każdą środę od 21 do 23. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja.
2: Tak jak my.

0: A poza tym uważam, że... O, przepraszam, jesteśmy na antenie. A
1: skąd ta radość?
0: Positive energy. Chciałem trochę, wiesz, dodać nam, bo jest początek jesieni, więc jest smutno i chciałem trochę, wiesz, nas rozgrzać.
1: Mówi chłop, który godzinę temu uparł się, żebyśmy grali utwór Pogrzeb.

0: na start.
1: Ja jestem pełen sprzeczności.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: Było nas jeden, jest nas dwóch, czasami jest nas troje, a
0: będziesz czasami... tym cały czas dzwonił teraz?
1: To są moje klucze do mieszkania. I chciałem, żeby słuchacze wiedzieli.
0: Chwalisz się?
1: Tak, ma normalnie mieszkanie.
0: Cieszę się, że nie
1: w sensie
0: mieszkasz...
1: nie moje, ale...
0: No właśnie, cieszę się, że nie mieszkasz w jakimś San Francisco czy coś, bo tam byś chyba... w namiocie?
1: Słuchaj, stary, bo właśnie wybrałeś takie numery na naszą tą godzinną audycję muzyczną.
0: Że
1: aż muszę dopytać. Bo no. Ja na przykład Joy Crooksa specjalnie nie znam.
0: To jest ona.
1: To jest ona, w ogóle jej nie znam, ale Ravin Linney w jednym numerze, a w drugim Denzel Curry? No. Stary, to są niezłe fity.
0: To prawda.
1: No to opowiedz mi coś o niej.
0: Dwa powody. Jeden jest taki, że bardzo lubię jej wokal. To jest wokalistka, artystka, która sięga po R&B w tym radosnym wykonaniu zazwyczaj. Niekoniecznie zawsze, ale zazwyczaj. Powiedziałbym, że to jest to ciepłe. Wiesz, nie takie smutne, tylko właśnie ciepłe R&B. Jednocześnie nie tak bansujące. To nie jest, wiesz, 2003 rok i Pussycat Dolls czy coś, tylko bardziej w stronę soulu, tego, no właśnie takiego ciepłego, jak wspomniałem. To po pierwsze. Po drugie, mamy dwie okazje. Jedna jest taka, że wyszła druga część do kawałka Feet Don't Fail Me Now, a tutaj przecież mamy odniesienie do czego? Do klasyczka funkowego w sumie. A po drugie, to mamy nowy singiel z Denzelem Curry'em, to jest Painkiller i tam, no a tym może zaraz, najpierw posłuchajmy, jak pięknie śpiewa Joy Crooks, bo to jest najważniejsze. W tej godzinie prezentujemy wam muzykę, która nam się ostatnio spodobała z jakiegoś powodu lub która ma znaczenie dla nas.
1: Ale porozmawiamy też trochę o newsach muzycznych. Ta? Trochę. Niedużo.
0: Dobrze. Feet Don't Fail Me Now, part 2. Joy Crooks oraz Ravin Linney.

0: Wow, ale przyłoili na koniec.
1: Ładna balladka do połowy, a później Denzel Curry wjeżdża z, no, srogo, tak bardzo oldschoolowo.
0: To prawda, ale chyba dlatego to lubię, wiesz?
1: Okej.
0: Okay. Możliwe, że właśnie dlatego.
1: To przełamanie.
0: Bo, znaczy, trochę przełamanie, ale z drugiej strony oldschoolowość pasuje do muzy J. Crooks, jakiej mogliśmy usłyszeć, bo tak jak wcześniej mówiłem, tu są nawiązania do tego dosyć złotego, takiego motownowego soulu, prawda? Ale jednak, wiesz, ale to nie jest moment, w którym pasowałaby ta taka typowo Denzelowa nawijka, nie? Zupełnie nie.
1: To prawda, okej. Okay. No dobra, to co? Mamy chyba jeden werdykt.
2: To nam siedzi.
0: Wow! A to nie, to ja wstawiłem ten jingle chyba.
1: Tak, to ty wstawiłeś.
0: No właśnie, już myślałem, że ty się usamodzielniasz.
1: Nie, broń Boże.
0: Ptaszek wypluwa z gniazda, no. Tak.
1: Broń cię, Panie Boże. Mój drogi, ostatnio się wydarzyła ciekawa rzecz w Stanach Zjednoczonych, w świecie hip-hopowym, mianowicie

0: Outcaście, a właściwie właściciele nazwy Outcast, mm-hmm. którzy zarządzają wszystkimi nazwami i symbolami związanymi z Outcast, to jest firma prawnicza, pozwała rapera Overcasta za zbyt podobną nazwę, która ma mylić fanów. Okazało się, że ten pozew już raz był, miał dojść do ugody, Overcast miał zmienić pisownie swoje ksywy, nie zrobił tego, no i wrócił teraz pozew. No i jest lekka spruta. I powiem ci tak, że prawdopodobnie będzie musiał słono za to zapłacić. W sensie to na pewno będą duże kwoty. Ale od wczoraj jest na nagłówkach większości wielkich portali rapowych. I na przykład ja o Overcaście coś tam słyszałem wcześniej. Obiła mi się ta ksywa, ale nigdy nie sprawdzałem jego muzy. Mhm. Pierwszy raz zrobiłem to dzisiaj rano, robiąc właśnie tą prasówkę i czytając, co tam się dzieje w rapie. Posłuchałem go i on robi naprawdę świetne rzeczy. I co więcej, nie jest tylko zdolnym raperem, który ma bardzo ciekawą wizję na siebie, ale jest producentem, który na przykład produkował dla Drake'a. Więc no, ciekawe jak to się odbije, wiesz, przyszłościowo na jego karierze, no nie?
1: Dobrze, że dodałeś, że ten pozew wraca, dlatego że właśnie miałem się zdziwić, dlatego że to jest gość, który już parę dobrych lat istnieje. No dobra, no powiedzmy, mm-hmm. że pierwsze parę to było jeszcze podziemie.
0: Tak, tak, tak.
1: No ale to już będzie dekada, nie? I dlatego zdziwiłem się, że w tym momencie taki ale pozew...
0: stary, jest lepiej. Wiesz dlaczego?
1: Tym, come on, no.
0: Ale wiesz dlaczego? W ogóle to jest najśmieszniejsze. Wiesz dlaczego ten pozew teraz wyszedł?
1: No
0: ze względu na to, że Overcast przeprowadził wywiad w Rolling Stone,
1: no.
0: gdzie powiedział, że przyznał się do tego, że czasami ludzie mylą go z Outcastami albo łączą go z Outcastami, więc tamta grupa prawnicza od Outcastów wykorzystała to jako argument za tym, że to jest mylące dla fanów i żeby go pozwać drugi raz. Czaisz? Wyciągnęli fragment wywiadu.
1: Wow.
0: Overcast skomentował to tylko na początku auć, tak, takim wpisem na platformie X, a potem dodał, oznaczył Big Boya i Andre 3000 i zapytał, są chłopaki, myślałem, że się lubimy.
1: No bo tak, no to też swoją drogą bardzo, bardzo rapowe, prawda? Żeby pozywać kogoś za ksywę, no.
0: Tak, a zwłaszcza, że dwóch gigantów pozywa maleńkiego artysty. No dlatego cieszę się, że dzisiaj zagramy jego numer, najnowszy
1: czekaj,
0: numer.
1: Sprawdziłeś, na co miał zmienić ksywę?
0: Tak, miał tylko dodać X w ksywie.
1: Overcast pisze się O-V-R-K-S-T.
0: Tak.
1: I miałby to A na środku zmienić na X.
0: I tylko tyle.
1: Przede wszystkim fatalna ksywa swoją drogą by wtedy była. Już teraz nie jest dobrze, moim zdaniem, specjalnie pod tym względem.
0: Jest
1: ale...
0: ciężko to zapamiętać i na przykład możliwe, że dlatego nigdy do niego nie wracałem, bo mi się też może z czymś innym myliło. Że gdzieś to miałem jakoś z tyłu głowy, że to nie była charakterystyczna ksywa, a wiesz, no dostajemy mnóstwo takich. Niemniej zapisałem sobie jego album Wild Iron is Hot z 2025. Posłuchałem paru singli, są naprawdę dobre. Wrócę do tej płyty na 100%, żeby przesłuchać całość. Bity, które zrobił na Icemanie, są najlepszymi bitami. No, a teraz posłuchajmy utworu Knock, czyli najnowszego singla od niego. Samara Sin tam jest i jest tam też Mavi, więc rewelacyjnie.
1: Widzicie, u nas w Polsce mieliśmy tego typa Mesa i Mezo, a tam mają Outcast i Overcasta.

0: Atlanta.
1: Hey, Tillians, Outkaści. No cóż, trochę niefajnie, że pozwali, no.
0: Dlatego dobrze, ale że zagraliśmy też ich kawałek.
1: Ale też, cóż, no, mieliśmy w ogóle zagrać coś ze Speakerbox and The Love Below, ale zapomnieliśmy o tym.
0: No i coś narobił.
1: No trudno, ale cóż, a poza tym dla sprostowania, to nie Outkaści pozwali, nie Big Boy i Andre 3000, tylko firma prawnicza.
0: No tak, tak, tak, tak, dobrze, gratulujemy.
1: Gratulujemy.
0: Gratulujemy. Być może chłopaki są
1: niech
0: na rapie.
1: Wygrają, niech wygra sprawiedliwość.
0: O, jeszcze jak. Dokładnie.
2: Z punktu widzenia rapera.
1: No dobra, jeszcze jeden mam news muzyczny.
0: Już się boję. Biorąc pod uwagę, kogo zagramy, to już się boję. No.
1: No spokojnie, wszystkie mniejszości mogą dzisiaj spać spokojnie.
0: Wow. Okay.
1: To nie wylądowało tak dobrze, jak myślałem.
0: No,
1: bo chodzi o Kanye Westa, no nie? Nikogo w tym razem nie obraził, nie chce startować na prezydenta, nic takiego, przynajmniej nie o tym będziemy mówić, ale będziemy mówić o jego mamie, dr Dondzie West, która dostała w Chicago swoją ulicę. I tak sobie pomyślałem o tym, że Kanye West to w końcu chyba wywalczył, no nie? No bo on o tej mamie...
0: No tak, bardzo dużo było przecież tam.
1: Ona zmarła w 2007, a my cały czas dostajemy...
0: A to Kanye samplował dźwięk bicia serca, czy...
1: Tak,
0: tak.
1: On robił dużo różnych rzeczy, oprócz tego, że jedna jego płyta nazywa się... Dwie jego płyty nazywają się Donda, no to on o swojej mamie mówił jeszcze za jej życia i bardzo dużo po jej śmierci i na pewno było to dla niego traumatyczne wydarzenie, z którego chyba się to do końca nie podniósł nigdy. No, ale wróćmy do 2005 roku, czyli do lat, w których jeszcze Donda żyła i bardzo była dużym wsparciem dla Kanye. I wszędzie z nią był na rozdaniach nagród Grammy. No i nagrał na przykład taką jedną piosenkę. Bardzo ją lubię i się cieszę, że możemy ją dzisiaj zagrać. Hey Mama od Kanye Westa.

0: Tak, dokładnie tak. Myślę, że Ray Charles byłby z nas dumny.
1: Zrobiliśmy to.
0: Absolutnie. A czy Jamie Foxx byłby z nas dumny? Nie wiem.
2: Nie
0: A czy Kanye West byłby z nas dumny? Na pewno nie.
2: Na pewno tak.
0: Oj, nie wiem.
1: Zagraliśmy go w radiu mimo wszystko, czyli jesteśmy, wiesz, po dobrej stronie.
0: No i ty masz kajdan, więc
1: w sumie... A ja mam kajdan, no.
0: To zauważyłem, fani Kanye'ego Westa lubią nosić też.
1: Fani Kanye'ego Westa? Pamiętasz kiedyś takich ludzi?
0: Nadal pamiętam, niestety, pod każdym postem dotyczącym na przykład tego, że Kanye wystąpi w Rosji, a potem, że został odwołany ten koncert w Rosji jednak, było bardzo dużo fanów Kanye'ego Westa. Ale to może jak z fanami lalki, nie?
1: Ja ci muszę powiedzieć, że... Ja nadal, to ja nie jestem, absolutnie nie przyłączyłem się nigdy do tego, nie wiem, buntowania się i niesłuchania Kanye Westa. Mam wrażenie, że to jest naprawdę dziwna moda, żeby nagle przestać słuchać artysty, który wydał naprawdę sporo fajnych płyt. Nadal je słucham, one są nadal spoko, ale nic mnie tak nie bawi, jak wielka burza, cokolwiek Kanye zrobi, bo mam wrażenie, że ludzie, to wy to nakręcacie, nie on. On robi głupoty od początku swojej kariery. To już w waszych rękach, że on dostaje tyle atencji od was wszystkich. I od hejterów, i od swoich fanów.
0: A tak, od hejterów to nie atencji.
1: To jest tak, też atencja. On cały czas
0: atencja jest, to zachwyt.
1: On jest cały czas... Nie, no to jest centrum uwagi. On jest cały czas stary z centrum uwagi. No ale na tym mu zależy. Zależy mu tylko i wyłącznie na byciu w centrum uwagi i dostaje to od wszystkich. Po kolei.
0: No cóż, no dlatego bardzo dobrze, że zagraliśmy dwa jego utwory. Dzięki Delem, że jest w centrum uwagi.
1: Bardzo fajne są te utwory. Lubię je, no.
0: No nie wątpię, no. Wiem, Gold Digger, świetny kawałek, Flash
1: no dobra,
0: Glide,
1: ale stary, zaraz zagramy jeszcze gorszego artystę.
0: Choć zależy, kogo zapytasz. Ja wiem, że ty jesteś po prostu kolegą Mesa, ale... No
1: nie,
0: cóż,
1: ja jestem kolegą numera raza.
0: No trudno, no, co zrobić. Numera tutaj dzisiaj nie ma, numer będzie w poniedziałek.
1: Ze mną jest zawsze.
0: Będzie w niedzielę.
1: W sercu.
0: Uwaga, gramy kawałek Tedego, dlatego że gramy kawałek DJ-a 60 V przede wszystkim. To jest artysta, który jest znany jako beatmaker, jako, no nie wiem, promotor muzyczny, ale też jako DJ i kurator legendarnych imprez w warszawskich Hybrydach. No i te imprezy, o nich się wspomina chyba w każdej książce dotyczącej kultury warszawskiej w latach 90. i na przełomie jeszcze XXI wieku. No i one oczywiście zniknęły, no bo kluby studenckie zmieniły się w kluby takie bardzo niestudenckie, prokapitalistyczne i tak dalej. Otóż Volt stwierdził, że spróbuje zreanimować ten cykl. Czy to jest skok na kasę? Chyba nie, no bo jaką kasę można z tego mieć, że zagrasz sobie set of Hybrydach?
1: Chyba nie
0: raz na miesiąc. No. Dokładnie. Ale jest to przede wszystkim, no, ciekawa akcja jest... dla osób zainteresowanych kulturą.
1: To jest takie...
0: myślę.
1: A, kiedyś to było. Pokażę wam, jak się bawiliśmy w szalonym 2005.
0: No to zupełnie jak odsłuchy z winyli, prawda?
1: No, tak.
0: No, tak. Dobrze, tak. No to posłuchajmy teraz kawałka Świat zwariował w 23 lata, TD DJ 600 V.
1: Zwariował.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Powiedz mi, gdzie byłaś.

0: Klawo, miły ATZ i Odmę. Także został spełniony warunek numer. Chłopaków z sąsiedztwa. To musiał prawda. Pojawić się ATZ-ciak. Dzisiaj nie było Rosalii, ale może będzie jutro, kto wie.
1: Może tak.
0: Natomiast
1: jedno z dwóch musi być.
0: Jedno z dwóch musi być. Jeszcze coś by się znalazło pewnie. Być może jest to Michał Szpak, ale to innym razem. Ty wczoraj komentowałeś mój wybór piosenki, utworu, nie piosenki, z Gwiezdnych Wojen, Cantina
1: Band. No to też się pojawia często.
0: No bo jest fajnym kawałkiem, który trwa 2 minuty, więc idealnie pasuje. Osaka Katz, Epka, to jest wydawnictwo, z którego pochodzi kawałek jednorymowy joint. My już kończymy Chłopaków z sąsiedztwa na dziś. Słyszymy się jutro, ale z nami w tym momencie trzeci chłopak.
1: Damian Sikorski.
2: Siemaneczko.
0: I co
2: nie wiedziałem, że wy macie taką tutaj tradycję, że musi być zawsze miła ATZ.
1: No tak, albo Rosalia.
0: No, zazwyczaj Rosalia. Coś wychodzi, no.
2: Ale to jesteście podzieleni, jeśli chodzi tutaj o serca? Które do kogo bije? Bardziej?
1: Nie. Obydwa serca piją równo okay. do miłego ATZ-a i Rosalii. Cały czas mamy nadzieję, że kiedyś będą razem.
0: No i albo, że... No,
2: albo, że przyjdą
0: że
2: tu.
0: Przyjdą tu. No, też mogą razem przyjść, też
1: mogą
0: spoko.
1: Razem,
0: no,
1: jak po ślubie.
0: O, to może być trudne, ale tak, no fajnie by było. Damian, czy u ciebie będzie gorąco po 21?
2: No będzie słonecznie. Będzie spełniony chłopak, czyli mrozu. Nagraliśmy kilka dni temu rozmowę.
1: Chłodno będzie.
0: Będzie chłodno.
2: Ale on gorący jest. Gorący chłopak. Gorącą no. płytę na pewno nagrał. Taką wakacyjną wręcz jeszcze.
0: I jakbyś to, zaspoileruj nam, jakbyś to ocenił? Czy mrozu, odkąd wiesz, wrócił w chwale na rynek muzyczny i odkupił trochę to, co, za co był nielubiany kiedyś tam dawno temu, to czy stale no tak, trzyma poziom? Zmienia się? Jak
2: miał,
0: co robi?
2: On miał taką łatkę cały czas, nie? Że miliony monet i później się zmieniło na moim zdaniem lepsze. Teraz jest w trudnej sytuacji, bo trzeci album jest bardzo podobny do dwóch poprzednich. Jaki będzie kolejny album? Przed nim stoi naprawdę mega wyzwanie, bo te kompozycje są bardzo dobre, ale są bardzo podobne też do Złotych Bloków i do tego, co znalazło się też na albumie Zew. Więc no, trudne wyzwanie przed nim i w jaką stronę pójdzie przy kolejnym krążku. Ja uważam, że te kompozycje są bardzo dobre, ale czas na kolejne zmiany u niego.
0: To więcej, no, też... więcej szczegółów u Damiana w letnim soundtracku już za moment. A ty, Marcin, teraz powiedz, co ty wybrałeś za kawałek? Co to jest? Bo totalnie... ja nie mogłem nic znaleźć na ten temat. Co to
1: no
0: jest?
1: No właśnie, ja też nic nie mogłem znaleźć na
0: a
1: ten
0: nie,
1: temat.
0: A nie, no to super.
1: Co, ale już ci mówię, no ale po prostu numer jest świetny. Midas wydał, w sensie tak się nazywał, utwór i to jest otwierający track pierwszej debiutanckiej płyty Sync X... EXE, tak się nazywa, Sync EXE, to jest jazzman z Wielkiej Brytanii, no i na razie wydał jeden album, ten album naprawdę polecam sprawdzić, a będziemy prawdopodobnie grać więcej rzeczy z tego albumu, po tym jak już się wam spodoba Midas.
2: Patrz, ja już sobie zapisuję.
0: No dobrze, dobrze, a dopiero posłuchasz. No także tym kończymy dzisiejsze wydanie Chłopaków z sąsiedztwa. Jutro słyszymy się z wami ponownie. Byli z wami Michał Piwowarek, Grzegorz Maciąg oraz my dwaj.
1: No, tak,
0: wiecie. Smolarek i Delem. Do jutra.
3: I had a dream last night when I woke up. I remembered it, but...

0: Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps on life's petty pace from day to day. Somehow, you know, the poet has got the intuition. The fact that things are always running out, that things are always disappearing, has some hidden marvel in it.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy.
2: Bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa. 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Tak jak my, nie gra nikt.
4: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Na zegarek 21, tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No coraz chłodniej, temperatury spadają do około 10 stopni Celsjusza. W większości kraju zachmurzenie jest umiarkowane i duże, miejscami możliwe przejaśnienia. Noc będzie spokojna, ale zdecydowanie jesienna. Więc jeśli wybieracie się na spacer, warto mieć zdecydowanie przy sobie coś cieplejszego.
1: Autopromocja.
2: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
3: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami.
2: I całkiem nieoczywistymi.
3: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
2: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
3: Słuchajcie czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
2: Alicja Michalska
3: i Jacek Paśnik.
1: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: Na audycję Letni Soundtrack zaprasza Damian Sikorski. Damian Sikorski.
1: We własnej osobie mamy 5 minut po godzinie 21 i zapraszam do 23. I takie gorące, funkowo, blues, soulowe rytmy będą nam towarzyszyły. Nie każdy to rozumie, ale zdarza się, może dojrzeje do tego lub dojrzeją, ale Mrozu udowodni nam za chwilę, że muzyka potrafi namieszać w garze dobrze i połączyć różne gatunki, które pasują wyśmienicie. Jak potrafi artysta się zmieniać i jak prowadzi swoją karierę muzyczną, o tym będzie nam dziś opowiadał. Wszystko, czego chciałem. 7. studyjny album Mroza ujrzał światło dzienne w miniony piątek. Tego dnia również spotkaliśmy się, by nagrać rozmowę dla radiowej czwórki. Zapis audio-wideo znajdziecie na naszym YouTubie. Już jest na dziś ten wywiad, który udzielił specjalnie dla radiowej czwórki audycji Letni Soundtrack. Co się takiego wydarzyło w życiu Mroza? Jaki sport uwielbia, jak wyglądają koncerty i zbliżająca się trasa koncertowa. O tym również porozmawiamy. A tymczasem Michał Anioł, Takie jak ty, to kompozycja z jego najnowszego albumu. Albumu bardzo muzycznego, bardzo instrumentalnego, pełnego dobrej, żywej muzyki.

0: tu radiowa czwórka, letni soundtrack, a z nami jest wcześniej zapowiadany gość Mrozu. Witaj.
1: Cześć, siemano.
0: Siemanko,
1: cześć.
0: Szczęśliwa siódemeczka, aż ci się wyświetla w oczach.
1: Tak jest, siódma płyta, jakby nie patrzeć. No ósma to jest płyta live MTV Unplugged, ale tak studyjne płyty było ich siedem.
0: Wszystko, czego chciałem. To brzmi trochę jak moment, w którym zatrzymujesz się

0: jadąc samochodem, tak odbieram po długiej podróży, i ty masz poczucie, że właśnie zatrzymałeś się, czy dopiero ruszasz w kolejną trasę?
1: No, oczywiście to cały czas jest podróż i ta bryka jedzie dalej. Co prawda na tym baku zatankowanym parę lat temu nie sądziłem, że dojadę aż tak daleko. Jeszcze musiałem po prostu chyba... W pewnym momencie na pewno było pod górkę,
0: okay.
1: Ale później... Później już po prostu to zaczęło wspaniale odpalać wszystko i nigdy nie sądziłem, że będę tu dzisiaj sobie siedział. Mówił, że dwa torwary są wyprzedane, za chwilę wrot hala stulecia. W tej hali stulecia tak sobie myślę, wiesz, jak byłem dzieciakiem, nastolatkiem, no to tam, wiesz, spacerowałem dookoła tego miejsca. Wydawało mi się wtedy gigantyczne i kompletnie nie patrzyłem na to, na miejsce, w którym ja zgromadzę publiczność, która chce przyjść posłuchać mojej muzyki. Udało się tę halę zapełnić przy zeszłej trasie, przy Złotych Blokach, a teraz zrobimy to ponownie, jeszcze z większym rozmachem. Zachęcam, ostatnie bilety chyba zostały na Tauron. Może coś wrzucimy jeszcze na te koncerty wyprzedane, jak tam technikalia nam pozwolą.
0: Na tak zwaną niespodziankę.
1: Niespodziankę, ale naprawdę jest super, ale to nie jest tak, że ja w tym momencie mam wszystko. Wydaje mi się, że jeszcze jest dużo przede mną, a też można tak to przewrotnie jakoś interpretować, że...
0: Może to jest zamknięcie pewnego etapu.
1: Jak każda płyta jest jakimś takim podsumowaniem i myślę, że teraz to jest taki moment...
0: Albo też deklaracją, mówiąc, teraz wiem, czego chcę.
1: Otóż to, zresztą te deklaracje gdzieś tam w jakimś sensie padają w różnych zwrotach w tekstach. To jest dobry moment, w którym jestem rzeczywiście i życiowo, i zawodowo.
0: Masz genialny zespół, świetnych muzyków, koncertowo Mrozu, to jest naprawdę, jak porównując tutaj, mówiąc o perkusistach w Polsce, Michał Dąbrówka i Długo Długo Nikt i cała reszta, i koncertowo Mrozu, to naprawdę jest ogromny sztos. Ja byłem na wielu twoich koncertach, na tych plenerowych, i też byłem na MTV Unplugged, gdy grałeś w studiu Polskiego Radia, i za każdym razem po prostu to jest takie podkreślenie, wiesz, że my potrafimy.
1: Dzięki. No tutaj duże ukłony do mojego całego składu, który który robi świetną robotę, z którym jestem już zgrany od lat. My czekaliśmy na taki moment, kiedy dostaniemy szansę, kiedy dostaniemy otwarte drzwi na te największe festiwale, na największe sceny. Pokornie robiliśmy swoje i graliśmy najpierw na dla mniejszej publiczności. Ja musiałem też przejść taką zmianę dość drastyczną, estetyczną, i zacząć w pewnym momencie, będąc już dobre parę lat na rynku, zacząć od zera w kontekście sprzedawania biletów, właśnie grania koncertów po prostu tylko, gdzie ja zapraszam publiczność, i musiałem po prostu to zbudować od podstaw, tak? Ale to i uczy pokory, i uczy warsztatu, i ta maszyna cały czas się naoliwiała. Z każdym koncertem bardziej żeśmy się sklejali groove'owo i rozumieliśmy się na scenie, i kiedy przyszedł ten moment teraz, no to my wjechaliśmy tam na pełnej.
0: No nie wiem, czy ktoś z was był na koncercie Mroza, a na pewno są takie tutaj osoby i wiedzą doskonale, że jeśli chodzi o warsztat grania i to, w jaki sposób prezentuje się pod każdym względem, i od strony muzycznej, i od strony tej wizualnej, to jest topka światowego formatu. Na nowym krążku znaleźli się goście, różni goście, między innymi bracia Kacperczyk, w utworze Wszystko, czego chciałem.

0: Rozwój Gacperczyk w radiowej czwórce. Wszystko, czego chciałem, tytułowa kompozycja siódmego albumu Mroza, którego gościłem w piątek, by nagrać rozmowę specjalnie do letniego soundtracku. Posłuchajcie. To na pewno daje ci sporo spokoju, co się wydarzyło przez te lata, jaki był odzew poprzednich krążków, jakie koncerty zagrałeś, ale też paradoksalnie pojawiają się cały czas nowe ambicje. Jest to spełnienie wszystko, czego chciałem, ale też nowe ambicje.
1: Wszystko, czego chciałem do tej pory.
0: No właśnie. No,
1: wiesz, jakby wiadomo, zawsze może być więcej, wyżej, szerzej, chociaż ja myślę sobie tak, że fajnie by, żeby to trwało, bo to jest jakby trudna misja, wiesz.
0: No rynek się zmienia, dużo się dzieje, prawda?
1: Dużo się dzieje, albo też jakby pewne zjawiska się pojawiają, postaci, artyści. Nie mówię, że jest łatwo zaistnieć, może teraz jest nawet jeszcze trudniej, bo jest zalew dużej muzyki, ale utrzymać się przez lata, to jest jakby clue całego tematu, więc chyba póki co jakby jestem na powierzchni, a wydaje mi się, że cały czas ja jeszcze jakby robię tip-topki albo te schodki cały czas pokonuję w górę.
0: Może nie widzisz tej mety jeszcze.
1: Nie widzę, absolutnie. Moją ambicją jest gdzieś tworzyć jak najdłużej, bo to jest to, co kocham, to, co, wiesz, jest jakąś taką solą mojego życia. Ja po prostu uwielbiam to robić i myślę nawet, że jakbym sobie tak czasami, wiesz, każdy ma gdzieś dość i mówi sobie tam wrzucić wszystko i pojechać przysłowiowe Bieszczady albo na drugi koniec świata, ale pewnie bym po jakimś czasie czuł ten głód twórczy, prawda?
0: No i to jest piękne na tej płycie, że słychać na niej taką wdzięczność za to, co masz i za to, co wydarzyło się do tej pory. Nie podkreślasz takiego głodu, że chcę jeszcze, tylko po prostu jedziesz do przodu. I to, co ci powiedziałem przed wejściem na antenę, bo słuchałem tego albumu, jak i wcześniejszych singli, bo dziś w dniu premiery dopiero mogłem sobie posłuchać wszystkich kompozycji. To jest album drogi. Ja mam jako odbiorca już przyjemne, dobre skojarzenia z tymi piosenkami i pewne pocztówki, jak chociażby przy utworze nie ma miejsca.

0: miejsce jak dom, ja mam swoje już takie pocztówki, zostawiam. Super. Utożsamiam się z tymi kompozycjami i bardzo kojarzy mi się z drogą ta płyta.
1: Wspaniale, no wiesz, to jest właśnie cała magia tego, że każdy tę muzykę bierze do siebie po swojemu i tak jak ty mówisz, że ta piosenka już się tobie z czymś kojarzy, to wielokrotnie z takimi gdzieś wrażeniami się spotykałem, że i zresztą sam tak mam, że piosenki są jakimś takim stemplem, jakimś wspomnieniem, kojarzą się z jakąś emocją, zakotwiczają się, potem się do nich wraca z jakąś nostalgią. A ta płyta rzeczywiście, tylko powiem a propos tej, że w takim sensie drogi, że dobrze się sprawdza w ruchu, tak?
0: W ruchu.
1: Ona też... I dobrze się sprawdza w, jakby w takim anturażu, nie wiem, właśnie jak się, jesteś za kierownicą i sobie tego słuchasz, ale też ona w zasadzie o jakiejś takiej drodze też opowiada, o drodze, wiesz, zrozumienia, czym jest ta satysfakcja, czym jest to spełnienie, czym jest szczęście, wdzięczność, jakby to jest trochę jakby zrozumienie tego, co jest w życiu ważne na obecnym etapie, no akurat tu mojego życia, tak? No każdy może to sobie teraz odnieść do siebie, bo płyta już jest w rękach słuchaczy.
0: No i chyba na ten moment Mrozu czekał najbardziej, żeby już płyta była właśnie w rękach jego fanów i nowych odbiorców. Skoro kompozycja Nie ma miejsca jak dom była wywołana do tablicy, to posłuchajmy.

0: artysty. No ale w zasadzie, gdyby tak naciągnąć, to ósmym, bo było przecież MTV Unplugged jako też pełnoprawny krążek, choć koncertowy. Mrozu o swoim nowym albumie.
1: Ale jeszcze a propos tego ruchu, no bo ja jak słucham miksów sobie swoich numerów, no to jest zawsze test, oczywiście na dużych głośnikach, no ale też robimy te testy na tak zwanym sprzęcie konsumenckim, czyli sprawdzamy, jak będzie to brzmiało na telefonie.
0: Na dwucalowych głośniczkach.
1: Tak, tak, na jakimś małym, na małym radyjkowym jakimś odsłuchu. No i oczywiście słuchawki, tak? No i są tu rzeczywiście numery takie, które jak mówisz i masz, czy nawet biały bez, naturalny high, to są takie numery, które też się dobrze sprawdzają przy bieganiu. Ja, jak jest ciepło, to lubię sobie gdzieś tam się przebiec. A jak masz dobre dźwięki na uszach, to nawet nie wiesz kiedy. Ja już tu, kurde, już zrobiłem piątkę, to może zrobię siódemkę.
0: To jest dobra motywacja.
1: Tak, wiesz, trochę zagina się czas.
0: A na rowerze też się świetnie sprawdza. Akurat też sprawdzałem. A załóżmy, że teraz wychodzisz ze studia radiowego i wsiadasz w samochód, to gdzie byś pojechał?
1: O, fajne pytanie. Gdzie bym teraz pojechał? Pytanie, kogo bym zabrał?
0: O!
1: No, to jest.
0: Nie odważyłem się.
1: Na pewno nie pojechałbym sam. Zabrałbym moją kobietę gdzieś nad jakąś wodę. Woda to jest jednak coś, do czego zawsze mnie ciągnie.
0: Czyli natura jednak.
1: Jednak natura. My mieszkamy blisko lasu, więc mamy to w miarę na co dzień, ale kontakt z naturą jest to, co kochamy, to, co lubimy. Nawet nie trzeba daleko odjeżdżać, bo rozsmakowałem się też w schodzeniu, spacery. To jest, wydaje mi się, bardzo fajna rzecz dla głowy i w ogóle dla takiego, dla krzepy tak zwanej.
0: Czyli ten powiew wolności też cię interesuje.
1: Jak najbardziej.
0: Mocno też zapisane na tej
1: płycie. Najbardziej, wiesz, okładka to jest zachód słońca. To jest jakiś chyba mój taki ulubiony widok, jeżeli chodzi o krajobrazy, to jest zmieniające się koloryt nieba, horyzont, bezkres. Też część płyty była nagrywana właśnie w takim miejscu, gdzie uciekliśmy od tej zimy stulecia kolejnej, która tutaj sprawiała, że nie dość, że było szaro i buro, zimno, to dni były strasznie krótkie i my ledwo się spotkaliśmy z Leonem, a już, kurde, trzeba było pakować się już, nie wiem, nic już dzisiaj z tego nie będzie, stary, wiesz, smutne akordy.
0: Ja widziałem te nagrania i rzeczywiście chłopaki pojechali sobie do ciepłych krajów, gdy u nas były bardzo minusowe temperatury, no ale to słychać od razu w warstwie muzycznej. Mrozu dziś w radiowej czwórce. Rozmawiamy o najnowszym krążku. Na tej płycie znalazł się równie letni, wesoły, dobry blues rockowo, soulowo R&B, trochę kawałek zatytułowany Mówisz i Masz.

0: Mówisz i masz z albumu Wszystko, czego chciałem, Mroza. Mrozu jest dziś gościem radiowej czwórki, gościem nagranym, bo w piątek spotkaliśmy się w dniu premiery płyty, żeby porozmawiać o jego siódmym studyjnym albumie. Od czego chcesz być dziś wolny?
1: Od presji, myślę, chciałbym być wolny.
0: I a z pewnością ją musisz odczuwać.
1: Myślę, że ją wyczułem w jakimś momencie, kiedy ruszyliśmy w te trasy męskie grania, jedno po drugie, po drugim, jakby to było w pewnym momencie dla mnie już too much, bo się nakładały takie projekty, które bardzo chciałem się zaangażować i ja nigdy nie odpuszczam i mi zawsze bardzo zależy, co muszą też zrozumieć osoby, które ze mną pracują, bo im się wydaje, że ja chcę wszystkim sterować, a w pewnym sensie tak, ale
0: tam, gdzie się podpisuje Mrozu, to ma tak, być znak jakości.
1: No, musi być po prostu jak najlepiej, jak tylko się da po prostu. No
0: I chwała ci za to.
1: Chciałbym, żeby każdy też się postarał i był jak najbardziej, wiesz, oddał się. Ja jestem z tych, którzy się poświęcają i mogę spać gdzieś na podłodze w studio, mogę, wiesz, jeść byle co, pić byle co, żeby tylko po prostu dowieść to i zrobić jak najlepiej. Zresztą jak kiedyś grałem w piłkę i stałem na bramce, nie dlatego, że tam nie byłem dobry w polu, tylko z wyboru i tam też trzeba się poświęcać, tam trzeba, wiesz, po prostu rzucić się chłopowi pod nogi, wyskoczyć, złapać piłkę z kolanem do góry, zostać gdzieś tam przy okazji skopanym, rzucić się w błoto, w jakiś żwir i po prostu się otrzepujesz i kurde, jesteś się dumny, że dałeś się wszystko, że obroniłeś zespół i idziemy do przodu. I jakby to jest gdzieś mój taki imperatyw, żeby nie odpuszczać.
0: Bo bycie muzykiem to bycie wojownikiem.
1: Na pewno. Wszyscy muzycy to wojownicy zresztą.
0: To prawda.
1: To jest hasło z piosenki.
0: A czego nauczyła cię droga od pierwszej płyty do tego momentu? Bo i ryzykowałeś. Na pewno były potknięcia, było pod górę, ale też były przepiękne sukcesy.
1: No właśnie, żeby nie odpuszczać, żeby nie robić nic po łebkach, żeby się starać, żeby dbać o każdy szczegół, żeby się rozwijać, żeby być lepszym, a przynajmniej tak samo zaangażowanym przy każdym projekcie, w którym biorę udział, jak przy tym poprzednim, żeby robić coś szczerze, żeby robić coś z serca, robić to naturalnie, tak jak się czuję, nie iść na kompromisy. Czasami trzeba na nie pójść. Musiałem się takich kompromisów nauczyć. Oczywiście one nie były jakieś wielkie, ale kiedy jesteś solistą przez wiele lat i pojawiasz się w projekcie, nagle jesteś członkiem zespołu, takim jak jest się w orkiestrze męskiego grania, no to takie są zasady gry, tak?
0: Trzeba iść na kompromisy.
1: Idziemy na kompromisy, ale na szczęście tak myślę, że te zestawienia artystyczne się poukładały, że było to dość

płynne, smooth i przyjemne, tak? Ale też musiałem, wiesz, zrobić przestrzeń, tak? I robiłem to z przyjemnością, ale na sam koniec nie można się bać wyrazić własnego zdania. Myślę, że miałem tak na początku, gdzie byłem, wiesz, zaskoczony tym, że tak szybko się wszystko wydarzyło.

0: co ostatecznie odbijało się ze szkodą dla mnie. Pewnie jakaś taka moja kultura wyniesiona z domu kazała mi być zbyt grzecznym i uprzejmym, a to może działać no niestety na twoją niekorzyść czasami, więc trzeba to gdzieś wyważyć, gdzie jakby wyrażać swoje zdanie, postawić na swoim, gdzie ustąpić. No to jest cała filozofia pracy w teamach, tak?
1: Kłaniamy się nisko też wszystkim osobom zaangażowanym w nagranie tej płyty, całej twojej ekipie.
0: Tak.
1: Lista jest długa, przepięknie i podziękowałeś na swoim Instagramie, więc wszystkim się naprawdę kłaniamy, łącznie z managementem Anią, która dziś jest
0: tak,
1: również
0: Ania,
1: z nami.
0: Superbohaterka.
1: Superbohaterka, tak. Mrozu był z nami w Radiowej Czwórce.
0: Bardzo mi miło.
1: Do zobaczenia.
0: Dzięki. Wielkie dzięki. Dzięki za zaproszenie.

Dance No More w radiowej czwórce. 15 minut brakuje do godziny 22, a 6 marca dostaliśmy naprawdę znakomity krążek od Harry'ego Stylesa. Czwarta studyjna płyta zatytułowana Kiss All The Time Disco Occasionally i przypomina mi się od razu koncert, który grał na Stadionie Narodowym i sam był zmęczony tym koncertem, bo kobiety, które zgromadziły się na tym występie, tak piszczały, tak wrzeszczały, że sam je prosił, żeby już luzik. Dajcie zaśpiewać, dajcie coś powiedzieć. Zdecydowanie obecna trasa koncertowa wygląda zupełnie inaczej. Zresztą pobił rekord Guinnessa z ilością zagranych koncertów w jednym miejscu. I to, co się ukazało na Netflixie tuż po premierze płyty, pokazało, jakim jest dziś artystą, w jakim jest miejscu i jakie gra koncerty. To było naprawdę coś niesamowitego, jak zarejestrowany koncert. Ale chyba największym fenomenem było to, że zagrał koncert w dniu premiery płyty, czyli publiczność dostała nowe piosenki zaledwie kilka godzin przed wydarzeniem. A cała sala już śpiewała te piosenki, wszystkie z nowej płyty na pamięć, znając melodię, teksty. I to się nazywa prawdziwy fan. Harry Styles w radiowej czwórce, a teraz formacja Soft Loft, która obraca się w zupełnie innych gatunkach i klimacie muzycznym niż Harry Styles, no ale chcę wam teraz zafundować trochę indie popowego grania prosto z Szwajcarii.

Soft Love w radiowej czwórce w letnim soundtracku. Myślę, że idealnie kompozycja wpisała się w tematykę tej audycji. Teraz w głowie mam kolejną pocztówkę. Trochę o tych pocztówkach rozmawiałem z Mrozem, ale przypomina mi się sytuacja, gdy wiosennego popołudnia pojechałem do Olka Świerkota, do studia nagraniowego, do magicznego miejsca na warszawskiej Pradze. Studia, w którym nagrywała i Kaśka Sochacka, i Cortez. No i trafiłem na moment, gdy akurat Olek Świerkot już był na finiszu płyty Artura Rojka. Ja przyjechałem w zupełnie innym celu, nie po to, żeby posłuchać najnowszej produkcji Artura Rojka, tylko przyjechaliśmy sobie, jak to kumple, pograć na basówkach i pogadać o muzyce, coś tam powgrywać, no ale przy okazji czułem tego ducha końcówki masteru najnowszej płyty Artura Rojka. No i zwieńczeniem tego jest już ten krążek, który możemy w pełni posłuchać i poczuć naprawdę ducha dobrze wyprodukowanej płyty. Ukłony dla Artura, ale przede wszystkim również dla Olka Świerkota, który no, jest mistrzem produkcji na pewno na najnowszym krążku zatytułowanym dość ciekawie, bo chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tytuł, który zaproponował syn Artura Rojka. Mira Fiori, chyba najbardziej piosenka przypominająca wakacje, letni vibe.

0: Autopromocja.
1: Od Fontaines DC i Geez po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my, nie

0: Zegarek 22, tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No niestety coraz chłodniej i będzie jeszcze zimniej. W tej chwili temperatury to około 10 stopni Celsjusza w całym kraju. W większości zachmurzenie umiarkowane, duże, miejscami możliwe są jeszcze delikatne przejaśnienia. Noc będzie spokojna, ale zdecydowanie jesienna.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.

0: Ogromną siłą tego numeru są chórki, które zrobiły niewiarygodną harmonię i piękne tło dla Baby Ross. Prawie 5 minut po 22.
1: Na audycję Letni Soundtrack zaprasza Damian Sikorski.
0: Witam i zapraszam do 23. Tu Radiowa Czwórka. Przed chwilą w pogodzie była mowa o tym, że jest chłodno i że 10 stopni Celsjusza nad ranem, to już w ogóle lepiej nie sprawdzać. Dlatego w letnim soundtracku będzie zdecydowanie cieplej. Dużo więcej słońca, dużo dobrego soulowego grania, funku, alternatywy, neo-soulu, alt jazzu, AC jazzu i z pewnością do tego grona i do tych wszystkich kanonów muzycznych zalicza się Soul Paradise, londyński multi instrumentalista, producent poruszający się właśnie, no zdecydowanie w alt jazzie, neo-soulu, soulu, funku, alternatywie. Shelter, single, który ukazał się 29 maja 2026 roku, to bardzo organiczne brzmienie. Słychać jazzową swobodę. Utwór nie zmienia też mocno swojej struktury. Jest prowadzony od początku do końca bardzo ciekawie. To jest też świadomość muzyki i pozwolenie sobie na minimalizm, bo często mniej znaczy zdecydowanie więcej. Paradise jest multi-instrumentalistą, gra na trąbce, gra na gitarze. Jego muzyka łączy jazz z wpływami brazylijskiego funku, soulu i afrobeatu. Bardzo dobrze jest to połączone i przykładem tego jest utwór właśnie Shelter.

Chyba najbardziej lubię w tej kompozycji to, jak jest prowadzony wokal, bo zarazem emocjonalnie i też ten zachrypnięty, zmęczony głos trochę pokazuje nam mroczną, melancholijną baladę Half of the Blame od Josepha Salomona, ale muzycznie też jest bardzo fajnie. Pod wokalem mamy żywy zespół, gitarę, bas, a także fortepian. Teraz Bruno Mars.

My Mind w radiowej czwórce od formacji Pionity. Bardzo dobry przykład polskiego grania, które wychodzi poza prostą definicję funku. Brzmienie to nie tylko funk, ale także neo-soul, jazz, hip-hop. Przede wszystkim organiczny groove i żywy dziewięcioosobowy skład. My Mind ukazało się w 2020 roku, a później trafiło na album No Codes 3 lata później. Tak, to był 2023 rok. No i w numerze szczególnie dobrze działa sekcja Denta, która robi ogromną robotę. Po kilku minutach utworu ten utwór dostaje dodatkowego napędu właśnie dzięki Denciakom. Wspaniali muzycy: Jędrzej Dudek, Maciej Sandy, Michał Miłosz Olejnicki, Adrian Manowski, Rafał Dudkiewicz, Michał Łuka i Radek Nowak. To trzon formacji B-Unity. A teraz mam dla was nowość od Dominika Fejka, Small Town.

Zaskakująca końcówka. Painkiller od Joy Crookes i gościnnie tutaj Nenzela Carego usłyszeliśmy. Utwór, który prowadzi w swój charakterystyczny, ciepły i bardzo ekspresyjny klimat. Produkcja czerpie wyraźny wpływ z hip-hopu lat 90. To teraz, pozostając na pewno w hip-hopie, artysta, który bardzo mi imponuje i w zasadzie od początku swojej kariery muzycznej bardzo bacznie śledzę jego plany, choć na 6 lat zniknął, no ale pojawiał się gościnnie u różnych artystów. I mimo tego, że zapowiada swój nowy krążek, pojawia się cały czas gościnnie. Więc będzie tak. Nowość od Szczyla, bo o nim mowa. Szczylo i Bruno w utworze Paranoia. Później będzie Szczyl, ale gościnnie w projekcie Fisze Madetwo Żywo w utworze Piruety. A następnie jeszcze gościnnie u Pauliny Przybysz w utworze Whiplash, więc teraz antena należy do Szczyla i gości lub gościnnego udziału u innych artystów.

Coraz częściej czuję, że coś idzie w moją stronę. Odkręciłem korek, wiruję jej tonę. Patrzę się za siebie, chyba wpadam w paranoję.

0: Księżycem przełożę to życie na kolejny weekend.
1: Słuchasz Czwórki.
2: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Milijowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bez

Marek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i pusty.

teraz jest pytanie, w której wersji Szczel najfajniej wypadł w tych wszystkich trzech kompozycjach? Czy jako solowy artysta zapowiadający swój drugi album, czy z Fisza Madę tworzywo, a może z Pauliną Przybysz? No, wspólny mianownik mamy tutaj w postaci fajnych groove'ów, dobrego, rasowego polskiego hip-hopu, przekazu, melodyjności, która się pojawiła w tym utworze, warstwie lirycznej. No każdy numer był naprawdę genialny. Z ciekawości Szczela przy okazji premiery płyty, a to już niebawem, bo pod koniec października zapytam, gdzie się odnajduje. Jako solowy artysta to na pewno, ale jakie czerpie przyjemności, korzyści takie artystyczne, pojawiając się u innych artystów, i na czym polega właśnie dobór i też wybór tych artystów, z którymi godzi się

0: występować. No, to, że z Fisza Maldę tworzył czy z Pauliną Przybysz, to myślę, że nie jeden artysta chciałby wystąpić i zaśpiewać. Ja was zostawiam z dobrą muzyką. Noja RS będzie teraz. Artystka, która mi bardzo, ale to bardzo imponuje, będzie Benjamin Ingrosso. To akurat jedna z takich nowości, a ja wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie w radiowej czwórce w letnim soundtracku. Kolejne wydanie już za tydzień o tej samej porze po godzinie 21. Już mogę zdradzić, że moją i waszą gościnią będzie Natalia Marczuk z premierową płytą. Damian Sikorski, trzymajcie się, cześć.
1: Can we get some more subs so he can feel it?
2: Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money, fun, funny, you run.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00 do 13:00.
0: Autopromocja.

0: idiota. Ja nadal mam w pamięci. Nie wiem, czy to dobrze, ale nadal mnie kręcisz. Twej BFF i siostra, to w głowie się nie zmieści. Jak powiesz mi, że owszem, to tyczą cię te treści.
1: Czwórka, Polskie Radio.

Parę dziewczyn na ulicy Kożej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009. Może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej

0: pisać dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco. Wszędzie, wszyscy, wszystko.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Słuchasz Czwórki.
3: Gramy.
4: Gramy.
3: Teraz gramy.
5: Powiedz mi, kim jesteś, by mówić mi, kim jestem. W głowie słyszę głos, który ciągle chciałby więcej. Dlatego ciągle biegnę, znów nie mam mnie, choć jestem. Zbudować muszę most.

jak ptaki kluczem, by wiedzieć, że się nigdy nie zgubię. Mój kot coś zawsze wyczuje, choć nic mu nie mówię. Liczę każdą sekundę.

0: They waiting on Big Mom to drop like GTA 6.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki. Gramy.

czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie, ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy już nigdy. Nie chcę sam być, będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy.

Słuchasz

Właśnie, właśnie, tu jest cały mój problem. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, czy kiedy dum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę

przyjdzie zawołać własne. A na razie nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom tak daleko zaszedł, że kiedy tum to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę.

Polskie Radio.

mood, chcę zachować go na wieki. Jak zdrówko, jak leci. Mam taki mood, bo już dawno zdjąłem ćwieki. Włączam się chill out, nikt mnie nie tyra. Zigzag McQueen, nas nie zatrzymasz. Przecieram oczy, whisky jak Winamp. Uśmiech mam jak z Windowsa spina.

0: season, I groove with these hummus.
1: A la verga. Ese vato sí sabe cómo rapear. Chihuahua.
2: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki. Gramy.